0: Radio Campus.
1: Dziś zabawa. Gospodarze obiecują dobry nastrój, muzykę prima i obecność dziewczyn większą niż zazwyczaj. Niektórzy wolą najpierw coś zażyć, poczekać aż zacznie działać i dopiero wtedy.
2: Karty, wódka, lukawe dowcipy i nowuzerskie wybryki. To się nazywa mam dziś.

0: poglądów. Dziękuję wam z całego serca za wspólną podróż. Wszystkiego dobrego, ziomuś, naciskam wreszcie stop. Pozdrawia wasz niżej podpisany brain, ten słoń. Buziaczki, nara.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

Całe życie szukałem okazji, żeby mówić do mikrofonu i żeby mnie słuchali. Teraz mówię i teraz mnie słuchacie, ale... ale pierwszy raz w życiu nie wiem, co powiedzieć. Piosenka o końcu świata. Mam parę ciuchów, które...

zacząć żyć. I nadal staram się zrozumieć, czy samotność tu jest kluczem, czegoś ciągle mi brakuje, stale gubię sens i uciekam od problemów, chociaż wiem, nie powinienem, ale łatwiej wytrwać w biegu. Ej, powinienem się mierzyć z każdym z nich, powinien już ze mnie być dorosły typ, powinienem porozmawiać, a nie ciągle kpić. Staram się jak mogę, ale czas

0: całe życie.
1: Wciąż wiem, jaka jesteś piękna. Wciąż pamiętam twój zapach. Wierzę, że mnie pamiętasz. Wracam z drugiego końca

Czasami mam wrażenie, że za późno. Łapię się rzeczy i potem idą mi strasznie trudno, ale trudno. I tak wpadłem w połóż Szygman dwóch. Może kiedyś się nauczę mówić nie. Krótko, potem

0: ENJ Star
1: Eli, may I be peace to the eye, Rastafari, one love.

0: ludzkie, kurwet. A może szurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże! Starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe.
2: Ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie piszę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?

kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
4: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.

0: Serwis Akademicki.
1: Asfaltowanie Wisłostrady i utrudnienia. Tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie. A w Sopocie bursztynowy słowik trafił w nowe ręce.
0: Wiadomości.
1: Jutro wieczorem na bielańskim odcinku Wisłostrady pojawią się ekipy asfaltujące. Prace w nocy przeniosą się również na skrzyżowanie przy Feminie. Drogowcy rozpoczną asfaltowanie jezdni na Bielanach w kierunku Śródmieścia w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 18, a wyremontowana jezdnia zostanie otwarta w niedzielę 30 sierpnia o 12. Zamknięta zostanie droga od ulicy Pergaminów do mostu Grotoroweckiego. Planowany objazd poprowadzi ulicą Marymącką do trasy AK, a z Podleśnej ulicą Gwiaździstą do Wisłostrady przy Krasińskiego. Szef CIA John Ratcliffe niespodziewanie poleciał do Moskwy. Jego wizyta trwała zaledwie kilka godzin, a jej dokładny cel nie został oficjalnie ujawniony. Według medialnych doniesień rozmowy mogły dotyczyć wojny w Ukrainie, możliwej wymiany więźniów, a także ostrzeżenia Rosji przed ewentualnymi prowokacjami wobec NATO. Ratcliffe przyleciał do Moskwy amerykańskim samolotem wojskowym. To pierwsza od 2021 roku wizyta szefa CIA w Rosji. Ani Waszyngton, ani Kreml oficjalnie nie potwierdziły szczegółów spotkania. Duet Kuba i Kuba zdobył bursztynowego słowika podczas drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival. O nagrodę walczyło 8 wykonawców, a o wyniku zadecydowali wspólnie profesjonalne jury i publiczność. W tym roku jury wróciło do konkursu po 18 latach przerwy. Tak swoją wygraną skomentował Kuba i Kuba.
2: To jest przede wszystkim takie zwieńczenie tej pracy, którą do tej pory zrobiliśmy, bo czujemy, że ta kariera idzie w zawrotnym tempie naprawdę. To wszystko oczywiście dzięki wspaniałym ludziom, dzięki naszemu managementowi, naszym przyjaciołom, naszym znajomym, naszym rodzinom, że mamy tak ogromne wsparcie i że możemy tak szybko pędzić do przodu, a ten słowik udowadnia tylko to, że to, co robimy, ma sens.
1: W samym głosowaniu jurorów pierwsze miejsce zajęła Ania Karwan, ale po połączeniu głosów jury i widzów statuetka trafiła do zespołu.
0: Pogoda.
3: Dzień dobry, drodzy Państwo, witam Was. Pytacie się, gdzie jest Ewa? Jestem już, a nie no. Halo, dobra, na antenie.
4: Dzień dobry, drodzy Państwo, jestem już z Wami, Ewa Ekła. Przedstawiłeś się już Państwu? Nie? Nie przedstawiłeś się jeszcze? A chcesz? Nie? Dobra, to tak naprawdę byłam ja przez te pierwsze pół godziny, tylko zmieniłam trochę głos.
5: Nie, Ewa, okazuje się, że chyba wcześniej nie był włączony mikrofon.
4: Czyli ty mówiłeś do nich, tylko że oni cię po prostu nie słyszeli. No. Nic nie szkodzi, no tak też bywa, słuchajcie.
5: A co było najlepsze? Ludzie musieli dostać po prostu jakiegoś szoku, bo ja ściszyłem muzykę, ale nie było mnie słychać.
4: Ale mówiłeś do nich, tylko że oni po prostu tego nie wiedzieli.
5: Radio Campus napadają na nich.
4: A co mówiłeś im? Bo możesz teraz powtórzyć, jak to chodzi. Bo teraz już cię słychać.
5: Nie pamiętam.
4: A, dobra. No to, a powiesz, co w pogodzie w takim razie?
5: Czy co w pogodzie? Ale może czekaj, zanim zaczniemy mówić o pogodzie, to Ada Maciejewska przedstawiała wiadomości, ponieważ nie...
4: A zapomniałaś jej przedstawić? A miałeś wyłączony mikrofon. Okej, dobra, już rozumiem. To była Ada Maciejewska z wiadomościami.
6: Tak, to ja.
4: Ada, czy ty wiesz coś, co się dzieje w pogodzie?
6: No dzisiaj podobno ma być całkiem ciepło. I przyjemnie, ale o poranku było bardzo zimno, więc no już jesień powoli.
4: Chyba miało być dzisiaj max 23 stopnie, ale nie wiem. Tak. Zapytam się ciebie.
5: Dobrze, od 14 do
4: 17. Żebyś mógł dzisiaj coś powiedzieć do tego mikrofonu. Tak.
5: Mówiłem bardzo długo. Od 14 do 17, 23 stopnie. No, bardzo
4: i
5: ciepło.
4: I to będzie maksimum pogodowy dzisiejszy?
5: Tak, maksimum, ale do piątku będzie przepięknie normalnie. Co rusz, co dzień, kolejny stopień wyżej.
4: Na razie jest 12 stopni, ale tak jak ja byłam na zewnątrz, nie jest to aż tak bardzo odczuwalne. Czułabym, jak było trochę więcej.
5: Ale odczuwalne jest 15.
4: No, ale dla mnie było odczuwalne z 18 na moją skórę.
5: Tak?
4: Takie to było z 18. Ale no słuchajcie, no słuchamy się tych wszystkich wyznaczników pogodowych. 1222 heteropaskale, wiatr 2 km na godzinę. No i tak to tutaj, słuchajcie, jakoś leci.
0: Korki.
4: Korki.
5: Korki.
4: Co w korkach? Wszystkie gwiazdy są zakorkowane. No nie teraz jeszcze. Boże. O 8.30, ale to jest bardzo dobre pytanie. 8.30, o 9.30 będą korki śpiewane. Dzisiaj być może będzie taka niespodzianka. Zobaczycie, co i dlaczego.
5: Przecież ja już przyszedłem.
4: A, masz rację. Ale oni ciebie nie słyszeli do tej pory, więc dopiero teraz jesteś niespodzianką.
5: Damian Proszko, dzień dobry.
4: Dokładnie. A co jeszcze, gdzie z tą ulicę? No na pewno stoi Wisłostrada trochę. Co to jest za most? Masz teraz dyktando.
5: Co za most? No ty nie wiesz? Ja ci mam mówić?
4: Ja wiem, ale to jest
5: powiedz.
4: Dyktando dla ciebie.
5: To powiedz.
4: No ale to ja ciebie pytam.
5: No, to jest gdański.
4: No, tutaj jest, na Wisłostradzie też jest zakorkowane. Leszno.
5: Ej, co ja w ogóle, mogę powiedzieć jakikolwiek most, a i tak mnie nikt nie zweryfikuje, oprócz ciebie, co prawda, ale jeśli będziesz grała na moją korzyść, no to ja mogę powiedzieć każdy most.
4: Wawelska, Aleja Prymasa Tysiąclecia. No. I co jeszcze? No, pomóż.
5: No, jest Wisłostrada na przykład, nie?
4: A to?
5: No, tutaj?
4: Wał Międzyszyński.
5: Wał Międzyszyński, no.
4: No i to były korki w Warszawie. Never see you dance, teed w Radio Campus, a my za chwilę wracamy.

0: Don't Leave Georgia Smith za 15 minut, godzina 8, a wysłuchacie Radia Campus 97 i 1 FM. No i ja już jestem tutaj z wami. Ewa Ekła i...
1: Damian Broszko.
0: No. Damian Broszko, słyszycie ten piękny głos. Przez 5 minut do was mówił w poprzednich wejściach, kiedy mnie nie było, ale nie słyszeliście tego wy, nie słyszałam tego. Ja słyszałam to tylko Damian Broszko.
1: Forma rozgrzewki, no.
0: Forma rozgrzewki. No właśnie, ja mam
1: Taką... ja ze złej konsolety korzystałem. No. Myślałem,
0: po pierwsze, 886-971-971. Zaczynamy teraz. Więc dajcie znać, że jesteście z nami. Napiszcie na WhatsApp, napiszcie wiadomość. Po prostu chcę wiedzieć, że bierzecie w tym wszystkim udział jako nasz dodatkowy, bo ty nie wiesz, ale to jest nasz dodatkowy taki prowadzący. Nasi słuchacze.
1: Nie, no ja to wiem. To jest jak mecz i mówi się, że po prostu 12 zawodnikiem w piłce nożnej są kibice. Najważniejsze.
0: Coś takiego. Tylko moim zdaniem wy jesteście jeszcze ważniejsi.
1: Tak.
0: Już widzę, że dostałam wiadomość. Dostaliśmy. Jestem wariaciki, 505 napisało Siemka.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, od razu uderzamy z grubą historią. Jest 2026 rok. I mam wrażenie, że często mówi się o tym, żeby mieć taką swoją przestrzeń psychiczną i żeby mieć swój spokój duchowy i odcinać ludzi, kiedy w ogóle oni nie dają ci tego spokoju.
1: A ty nie bijesz do tego, że mam teraz wyjść.
0: Jeszcze nie. Jeszcze będziesz mi potrzebny dzisiaj.
1: Dobra.
0: Yo, napisał numer. Co to za numer?
1: 455?
0: Co mu się tak zaczyna numer?
1: No widzisz, no. Można.
0: Cześć. No i był taki, właśnie nie możemy tego ustalić, jak się mówi po polsku hiker, bo ty mówisz, że alpinista, ale moim zdaniem alpinista to taki, co się wspina po Alpach, a nie po wszystkich górach.
1: Po wszystkich górach, na
0: wspinaczkę. Poza tym alpinista to nie jest taki, co musi wbijać czekany, a on chodził po prostu.
1: To
0: jest taki górołaz.
1: Górołaz. Może trzeba wymyślić słowo. No nie, no alpinista to...
0: Pewnie istnieje.
1: Nie wiem. Wspinaczka górska, no ogólnie.
0: No wspinał się facet.
1: Tak?
0: Wspinał się facet w Colorado w Stanach Zjednoczonych.
1: I co zrobił?
0: I został zgłoszony jako zaginięty. I dzwonili do niego z ekipy szukającej, tej, która go szukała, na telefon. W ogóle wysyłali mu, wszystko robili. Ale on miał takie, nie odbieram, bo nie znam tego numeru. I po 24 godzinach on po prostu wrócił, skończył wspinaczkę, wrócił do samochodu i wtedy się dopiero okazało, że był przez 24 godziny poszukiwany i że próbowano do niego dzwonić i że była cała ekipa wysłana, a po prostu jak gdyby nigdy nie
1: jest,
0: zszedł ze szlaku, wrócił do domu i koniec.
1: Może to jest jakaś przewrażliwość. Wrażliwość. Nie wiem, no bo ziomek po prostu poszedł, nie było go 24 godziny, ale z tego, co mi opowiadałeś, no to brzmi jak plan, że on po prostu wrócił do samochodu i wrócił do domu, tak?
0: No na to by wyglądało, że on nie wiedział, że zaginął, to wszyscy inni myśleli, no ale z założenia trochę tak jest, no.
1: Że co?
0: No, że jak nie ma z tobą kontaktu, no to ludzie myślą, że zaginąłeś.
1: No
0: czasami.
1: Tak, no.
0: I jak mija więcej niż ileś tam godzin, a jeszcze do tego jesteś w górach i na przykład warunki pogodowe są trudne, no to ludzie mają takie, halo, nie odzywa się do mnie, może gdzieś spadł, trzeba go znaleźć, może gdzieś leży ranny, może się potknął.
1: No dobra, no. Jeśli to była osoba, która nigdy wcześniej tak nie zrobiła i to był pierwszy taki jej numer.
0: No nie było to odnotowane nigdzie, żeby
1: no
0: tak się wydarzyło.
1: No to tak, no. No to wtedy się zgodzę, ale jeśli na przykład był do tego zdolny, no to można było się tego spodziewać. Chociaż dobra, no jakbyś ty poszła, Ewa...
0: Chodzi ogólnie o to, że on tam był dłużej niż miał tam być.
1: No tak, ja bym dzwonił do ciebie, ty nie odbierasz? To ja od razu dzwonię na policję, że jesteś zaginiona.
0: No i bardzo dobrze, cały SWOT wzywać trzeba od razu. No, gdzie ja zaginiona?
1: Wszystkie instytucje państwa polskiego.
0: Co byście bez mnie zrobili?
1: Wszystkie instytucje państwa polskiego.
0: Wow! Zostaliśmy nazwani jakimś słowem, którego w życiu jeszcze nie miałam okazji dostąpić.
1: Obszczykioski?
0: Co? Obszczykioski?
1: No, siema, obszczykioski. A może chodzi o to, że to na tych w górach się tak mówi.
0: A może się tak mówi? My się nie znamy na slangu góralskim, slangu alpinistycznym.
1: 880, skąd jesteś? Powiedz, skąd jesteś, może tak się mówi.
0: Na pewno z tych gór w Colorado.
1: Tak, no.
0: Ogólnie jeszcze dodam tylko tyle, że on jakby zaginął, bo miał zaplanowany jakiś tam czas tej wspinaczki i on się przedłużył. No i wtedy rozumiem, że jakieś osoby, którym na nim zależy, może ma dzieci, nie wiem, to nie było akurat napisane w tym artykule, stwierdziły, yo,
1: albo
0: gdzie jesteś, stary?
1: W robocie miałeś być.
0: Albo, no właśnie, miałeś być w robocie. Coś się stało w każdym razie i szukali go, on nie odbierał telefonu, powiem taki, nie znam tego numeru i nie odbieram. To jest trochę dziwne, bo jakby na pewno było dużo tych telefonów.
1: Było dużo.
0: Poza tym, co z telefonami od na przykład żony, czy kogoś tam, czy tej osoby, która wezwała w ogóle pomoc. No i tutaj pytanie do was. Jak daleko wy idziecie, żeby zaznać spokoju, żeby właśnie dostąpić takiego spokoju? Tutaj były ignorowane telefony i tak dalej. Jak daleko to zachodzi u was? I co wy w ogóle robicie, żeby sobie tak, żeby się trochę odpiąć od świata?
1: Tak, odpowiadajcie, piszcie, ale też czy to nie było jednak bardzo lekceważące ze strony tego gościa, że no mógł po prostu napisać, że potrzebuje chwili dla siebie i skontaktuje się,
0: mógł,
1: kiedy się skontaktuje.
0: Mógł, ten telefon ewidentnie był też włączony. Wiecie, korzystam z artykułu, który akurat nie opisał tych wszystkich szczegółów, tego na przykład, kto zadzwonił.
1: No tak.
0: I nie było też napisane tego, ile miał tam być. No wiecie, no po prostu gdzieś tam to jest taki ogólny news, więc no nie znamy tych szczegółów, ale jest to dla mnie na pewno podejrzane, bo zakładam, że nie dzwonili tylko do niego ratownicy, ale też pewnie rodzina.
1: No tak, no to oni w pierwszej
0: kolejności.
1: Albo jacyś
0: znajomi. I co? I on też ich zignorował.
1: Tak,
0: bo mnie wysłali mu wiadomości. No więc właśnie tutaj zachodzi pytanie do was. Co wy robicie, żeby zaznać takiego spokoju? Wcale nie będę pytała o bezpieczne sposoby albo sposoby z jakimś takim utrzymaniem szacunku. Po prostu powiedzcie, co to jest u was? Bo może też macie tak, że znikacie, idziecie w góry i nie ma was na przykład przez tydzień.
1: A ty tak masz?
0: Ja nie, dawno nie byłam w górach. Ring my bell, Radio Campus.

0: Ring My Bell. Za 7 minut wiadomości sportowe. Wysłuchacie dalej Radio Campus 97 i 1 FM, czyli same sztosy. Rozmawialiśmy o tym z Dawidem Broszko, który jest tutaj ze mną.
1: Damianem, ty.
0: Cieszę się, że masz włączony mikrofon, a nie tutaj pyskujesz.
1: Naprawdę, dziękuję. Przepraszam.
0: Z Damianem Broszko jesteśmy dzisiaj razem i będziemy tak w takim składzie do godziny 10. Rozmawiałyśmy, przepraszam.
1: Możesz tak mówić. I naprawdę, ja mam bardzo dużo pierwiastka kobiecego w sobie.
0: Rozmawiałyśmy o tym, że jeden z alpinistów wyszedł w góry, bo dalej nie ustaliliśmy, czy ludzie, którzy po prostu chodzą po górach bez czekanów, to też są alpiniści. Wy możecie nam w tym pomóc. Wyszedł w góry, był tam dłużej niż trzeba. Została wezwana cała akcja ratunkowa, która do niego wydzwaniała, a on nie odbierał, ponieważ numer był nieznany. I tutaj pojawiło się pytanie do was. Czy wy też macie tak, że po prostu chronicie swojego spokoju w taki sposób i jakie to są sposoby? Jeden z naszych słuchaczy napisał.
2: Jak dostałem prawo jazdy, to pierwszy raz pojechałem do rodziców samochodem do auta i spędziłem tam trochę czasu, więcej
0: samochodem
2: niż planowałem.
0: Do auta?
2: Do miasta, co ja w ogóle mówię? Ale wiesz, jest 7:55, to nie jest taka...
0: Nie, nic nie szkodzi.
2: Już godzina, wiesz, za wczesna. Dłużej został tam nasz słuchacz niż planował i jak wracałem, tu już cytat, to cały czas próbowali się do mnie dodzwonić, ale nie miałem zestawu słuchawkowego, a myśleli, że się gdzieś rozbiłem.
0: No
2: to,
0: wow.
2: Ale to też takie myśli czarne od razu, nie? Ja rzadko mam kiedy takie czarne.
0: Ale nie wezwali, wiesz, już całej akcji ratunkowej. Jadę rowerem ultramaratony jak Wisła 1200. No. To brzmi jak jakiś kawałek rapowy, jakby się zaczynał.
2: Tak, no.
0: Jadę rowerem ultramaratony jak Wisła 1200. I zadowolony.
2: Czujesz się dzisiaj świetnie, jej.
0: Może, dobrze. O, przeczytaj.
2: Może to była wspinaczka jak Tom Cruise w Mission Impossible 2. A tam rozumiem, że jakaś konkretnie była jakaś wspinaczka w tej części.
0: Czytaj pamiętam. Dalej, bo może to
2: gdzie
0: się
2: wyjaśni. Gdzie wisi na jednej ręce, a tu...
0: Widzisz? Kto... Widzisz, jaka jestem mądra? No, dawaj.
2: Gdzie wisi na jednej ręce, a tu ktoś dzwoni zapytać, czy nie potrzebuje fotowoltaiki albo ubezpieczenie na życie od upadku.
0: No chciałabym usłyszeć od tego.
1: Ale to było w filmie, tak?
0: No, najwyraźniej myślę tym wymienionym wcześniej, myślę Impossible 2, taka komediowa opcja, że on jest, wiesz, superagentem i tam wisi na skałach, a ktoś do niego dzwoni i pyta się, czy on chce fotowoltaikę.
2: Jezusie. Randki,
0: to jest zawsze ciekawy temat. Na jednej z pierwszych randek w życiu wyciszyłem telefon oraz wszystkie potrzeby fizjologiczne, a spotkanie poszło dobrze i trochę potrwało. Wow! Dzięki za tą wspaniałą historię. Myślę, że te tysiące ludzi, które nas teraz słuchało ogólnie, to było w ogóle to.
2: 792, czy ty wstrzymywałaś specjalnie, żeby...
0: Tak, bo rozmawiamy o tym więcej, masz rację. Instruktor niedźwiedź, jadę na ryby bez telefonu.
2: O, ryby w ogóle, jak dla mnie to jest super klimat. Ja, ciekawe, kto na to wpadł. Ja myślę, że to nie chodzi o to, żeby łowić ryby, tylko żeby po prostu tam posiedzieć.
0: Być może.
2: Nad rzeką.
0: Być może o tym też można porozmawiać. Ja lubię ryby, byłam jako dziecko więcej niż jako dorosła. Jako dorosła w ogóle nie byłam.
2: Podobnie.
0: Ale słuchajcie, napiszcie nam, jakie jeszcze macie sposoby. Za chwilę wiadomości sportowe, a teraz on and on. Radio Campus.

0: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Reklama.
2: Wybiła godzina 8:00. Przedstaw naszą ulubioną.
3: Ada Maciejewska.
2: No. I w zeszłym tygodniu ustaliliśmy, że bo szukamy jej ksywki, bo Barbs, czyli Basia jest Barbs właśnie.
3: Ksywka to Ada, czy nie?
4: No, w sumie to trochę tak, bo pełne imię to Adrianna.
3: No i co? Mamy ją.
2: Nie, to się nie działa. No to tak jak Jan i Janek, to nie jest jeszcze ksywka.
3: Ja uważam, że bardzo...
2: Ada, co Maciejek. Jej wypada, w zeszłym tygodniu wymyślił Maciek Adamczyk. Ale Ada, uważam, że jeszcze można jakby podkręcić ten temat.
3: Oj, można, ale ja nie będę. Maciejek, ja bym powiedział Maciejek.
4: Zrobimy konkurs.
2: Ale to jest takie
1: Sportowy
2: męskie.
1: Sportowy kampus.
2: Sportowy kampus, Ada Maciejewska.
5: W tenisie trwa turniej WTA 500 w Monterey, a w drabince jest Maja Chwalińska. Polka została rozstawiona z numerem 3 i dziś czeka ją kolejny mecz w Meksyku. Turniej jest jednym z ostatnich sprawdzianów przed rozpoczynającym się wielkoszlemowym US Open. W Monterey już na starcie nie brakuje ciekawych historii. Między innymi Clara Tauson odwróciła losy spotkania z reprezentantką gospodarzy Renatą Zarazułą, a Janice Tien wyeliminowała Dianę Jastremską.
1: Sportowy kampus.
5: Duża niespodzianka w eliminacjach Ligi Mistrzów. Celtic miał przed rewanżem z Laskiem 4 gole przewagi w 2 meczu, ale mimo tego nie awansował. Austriacy wygrali u siebie aż 5-1 po dogrywce i odrobili wszystkie straty. Celtic prowadził po golu Kaluma McGregora, ale później Lask przejął inicjatywę i doprowadził do dodatkowych 30 minut. W dogrywce gospodarze zdobyli kolejne bramki i ostatecznie wygrali cały 2 mecz 5-4. Celtic pożegnał się z eliminacjami Ligi Mistrzów.
1: Sportowy kampus.
5: Bodo Glimt nie miał większych problemów z awansem do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Norweski zespół wygrał rewanż z NFC Nijmegen 3-0. W pierwszym spotkaniu również był lepszy, zwyciężając 3-1. Cały 2-mecz zakończył się więc wynikiem 6-1 dla Bodo Glimt. Norwegowie od początku kontrolowali rewanż i nie pozwolili rywalom na odrobienie strat. W kolejnej rundzie czeka ich już znacznie trudniejsze zadanie.
1: Sportowy kampus.
5: Polskie siatkarki pokonały Słowenię 3-0 i po trzeciej już wygranej są pewne 1/8 finału Mistrzostw Europy. Rywalem polskiej reprezentacji w kolejnym etapie będzie jeden z zespołów z grupy C. 3 już mają zapewniony udział w fazie pucharowej, to Hiszpania, Azerbejdżan i Belgia. O 4. miejsce zapewniające awans powalczą Rumunia, Hiszpania oraz Portugalia.
2: To była Ada Maciejewska i wiadomości. Dziękujemy, Ada. Jest jeszcze podpowiedź,
3: dziękujemy.
2: Że być może powinniśmy, że twoja ksywka to powinna być Maciejka. Nie wiem, jak się z tym czujesz?
4: Spoko.
2: Jakby to jest dla ciebie, więc wiesz, no nie wstydź się powiedzieć, że jest to słabe i że wolałabyś coś innego.
4: Nie no, nie jest najgorsze generalnie,
2: ale nie jest też najlepsze.
3: Ale też ci się jakoś nie podoba bardzo.
4: Możemy poprowadzić dalej ten konkurs.
3: A ty miałeś jakąś ksywę kiedyś?
4: No, może ułatwimy sprawę. Na przykład mój nickname Ada po prostu.
3: Nie,
4: po prostu
3: no
4: Ada. Po prostu Ada.
3: Słuchaj.
4: Ada po prostu.
2: Nie, to jest za łatwe. Będziemy szukać dalej. Dobrze. To były wiadomości. Dziękujemy bardzo.

0: W Radio Campus leci nie bez przyczyny, dlatego że moim zdaniem jest to jeden z najbardziej reprezentatywnych raperów warszawskich, takich, o których się myśli, kiedy mówi się Warszawa. A będziemy właśnie rozmawiać o Warszawie w tej chwili, nie tylko o Warszawie, o Polsce, ale pojawił się spot reklamowy, który miał z państwowych pieniędzy, z budżetu państwa, który miał reklamować nasze, znaczy nie nasze miasto właśnie, tylko nasz kraj.
1: Ale nawet w nazwie tego jest spot, nie ma nic o Warszawie, nie ma nic w Warszawie.
0: No nie, ale wszystko w środku jest to w Warszawie, tak. No.
1: Co tylko... najlepsze, jest tylko jedno miejsce w Warszawie, tak jakby chyba na to patrząc.
0: Tylko Pałac Kultury cały czas się tam przewija na takim. I jeszcze jest Ania Rubik.
1: To chociażby jest... poszli do łazienek, nie?
0: Jest ten koleś, który dostał obywatelstwo polskie, który zrobił film o Polsce.
1: Tak, Jesse jakiś tam.
0: Dokładnie.
1: I z... Eisenberg, nie.
0: Właśnie, tak? Robert Lewandowski i Nikodem i... Rozbicki. Aktor,
1: tak, który nie,
0: wciela się
1: Chopina
0: w rolę Chopina.
1: Zagrał.
0: Tak, nie wiem, czy widzieliście ten spot, pojawia się o nim dużo rozmów,
1: naprawdę
0: nie tylko o samym spocie.
1: Mamy tylko czterech Polaków?
0: Że co, że mało?
1: No, w sensie on nawet nie jest Polakiem, ten
0: Kto?
1: Jesse.
0: Ten Nikodem?
1: Ten
0: nie, no teoretycznie dostał obywatelstwo.
1: Dobra,
0: czyli
1: naciągane.
0: Teoretycznie jest. Co tu jest napisane?
1: W Warszawie mamy miłych...
0: A miłe osoby, które tak. zamieszkują ulice warszawskie.
1: Tak. I parkingi trzymają.
0: Tego nie zareklamowali w tym spocie. Tak, natomiast tak. pojawił się właśnie spot z pieniędzy z budżetu państwa, który miał reklamować cały nasz kraj. No i wyszło trochę tak, nie wiem, czy wy widzieliście go, możecie też się wypowiedzieć. 886-971-971, jakie są wasze odczucia. W tym spocie właśnie pojawili się wymienieni aktorzy i popularne osoby. I to miało zachęcać do naszego miasta. No i teraz może przejdźmy od razu do tego, czy to wyszło. Według wielu ludzi w internecie nie wyszło. My jeszcze raz przypomnieliśmy sobie to przed chwilą. No i pomimo, że kocham Warszawę i wielu z was jest warszawiakami, którzy nas słuchają, więc pewnie też jesteście sympatykami tego miasta. Natomiast no miało być to spot o Polsce, a nie tylko o Warszawie. Tym bardziej, że jeżeli już mówimy o Warszawie, to nie wydaje mi się, żeby Pałac Kultury był najciekawszym miejscem, które można pokazać w Warszawie. Jest bardzo charakterystyczny.
1: Jest imponujący też, no ale to nie jest jedyny, tak? Jakby robisz spot, nie możesz robić tylko na tle jednego miejsca. No,
0: no i są jakieś znane osoby, ale też właściwie cały czas nie wiemy, co jest tutaj fajnego. Że na przykład nie wiemy, że mamy Mazury. Nie wiemy, że mamy krainę tysiąca rzek, tak się nazywa?
1: Tak.
0: Tysiąca?
1: Tak, że mamy razie, piękne góry.
0: Że mamy piękne góry, no. że mamy w ogóle, co jest tutaj takiego ciekawego?
1: Dostęp do morza, plaża w ogóle. Wiecie, że nasz piasek na plażach jest nietypowy, że mało jest takich
0: jest,
1: plaż
0: to prawda.
1: W Europie.
0: Parawany. W sensie można było to zrobić naprawdę w różne sposoby. Można było to zrobić trochę na śmiesznie, można było to zrobić tak, bardziej no. na poważnie, natomiast to, jak zostało to zrobione ostatecznie... Wy powinniście też
1: dała?
0: Ocenić.
1: Co byś dała?
0: Nie tylko ja, bo chcę też zadać pytanie naszym słuchaczom, co wy byście uznali za taką rzecz, którą chcecie reklamować nasz kraj? Co wy byście wrzucili do takiej wizytówki Polski? I nie mówimy tutaj tylko o Warszawie.
1: Tak.
0: Natomiast ja na początku, zanim to wypunktowałeś, to miałam takie, no co, o co chodzi? Przecież jest Polska, nie? Ale faktycznie tylko Warszawa.
1: 504
0: głównie.
1: Jedzie nad morze i mówi do nas, żebyśmy jechali z nim. Ma jeszcze 4 godziny 30 minut przed sobą.
0: To jedziemy z tobą. Możesz nas włączyć online i wtedy będziesz nas słuchał, bo z anteny
1: tak.
0: ci znikniemy,
1: tak.
0: ale online, w sensie znikniemy z radia, z odbiornika, ale możesz nas słuchać online i w ten
1: tak.
0: sposób zostaniemy z tobą aż nad morze.
1: Radiocampus.fm. Co do zasady, nie uznaję marketingu... Już, czekajcie.
0: Opartego na znanych ludziach.
1: Tak, znanych ludziach. Dla mnie to jest sygnał, że pieniądze zamiast na poprawę jakości produktu lub usług idzie wprost na jakiegoś celebrytę. Rozumiem, po co się to robi, ale dla mnie to jest red flag.
0: To by było ciekawe. Słuchajcie, ja wam dam na przykład taki pomysł i dalej wy polecicie z tym i powiedzcie nam, jak wy byście widzieli taki spot, który faktycznie, z którego bylibyście zadowoleni, który w dobry sposób reklamowałby Polskę, który oddawałby takie najlepsze strony. Ja bym poszła w to trochę tak, nie prześmiewczo, ale tak humorystycznie.
1: Mhm.
0: I widziałam takiego kolesia gdzieś na Instagramie, który mówił o tym, poszedł na koncert i mówił o wszystkim, co mu się nie podobało, ale w taki sposób. Czyli na przykład mówił: muzyka brzmiała bardzo dobrze. I hated it. Nienawidziłem tego. Więc w taki sposób być może pokazałabym też trochę tak, wiesz, trochę z luzem, że właśnie mamy te parawany nad tym morzem, ale że w ogóle jej mamy, jak pięknie wygląda i wiesz, i wzięłabym tego Chopina, ale może faktycznie nie takiego, który jest jakiś taki mega poważny, tylko trochę bardziej humorystyczny, jednocześnie pokazując te wszystkie piękne miejsca. 886-971-971 to jest nasz numer. Tak. Wy możecie nam dać znać, co powinno znaleźć się w wizytówce Polski. I czy ta wizytówka, którą widzieliśmy do tej pory, w ogóle wam się...
1: Weź WhatsAppa i tę wiadomość, bo to jest... Temu, co jedzie nad morze, przekażcie, żeby nie przyjeżdżał, bo zimno, pisze jeden z innych słuchaczy.
0: Jaki miły i też nad morze. No. Ja to szanuję.
1: Albo w końcu.
0: Zobaczymy. 886-971-971. Wydawajcie znać, co znalazłoby się w waszej wizytówce, która powinna reprezentować nasz kraj. Victory Lap, Fred Against, Skepta w Radio Campus.

0: Jeba w Radio Campus. Godzina 8.19, wysłuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. I rozmawialiśmy o tym, co znalazłoby się w waszej wizytówce, ogólnie o tym, że powstała taka kampania, która miała promować Polskę i przyjeżdżanie do Polski i w ogóle jej atrakcyjność na świecie. I co wy byście wrzucili do takiej reklamy, gdybyście sami ją zrobili? No i piszecie.
1: No to na przykład 516 pisze. Północna, południowa granica, wschodnia granica, zachodnia granica i centrum.
0: Pokaż mi jeszcze inne wiadomości, bo dostaliśmy jeszcze wiadomości, że chciałbym zaproponować... A! Jeszcze proponujecie dalej ksywkę dla Ady i naprawdę pojawiały się jakieś ciekawe. Była Adama?
1: Adama? Nie,
0: Mada?
1: Maciej.
0: Mada?
1: Mada? Maciejka.
0: Mada, a ja jestem Madam.
1: No to jesteś Madam.
0: A ona by mogła być Mada.
1: Mada, ale to...
0: Że Maciejewska Ada.
1: To ty, no.
0: Była też Maciejka, ale dobrze, wracając do tematu wizytówki Polski. No tutaj ktoś przewrotnie napisał: kolejki w szpitalach, emeryci, którzy zbierają butelki kaucyjne. Super, byś Patrycjusz wybrał reklamę dla swojego kraju.
1: No,
0: wydaje mi się, że nie jest to tak zupełnie serio. Wydaje mi się, że te negatywne rzeczy to nie są jedyne rzeczy, które definiują Polskę i żaden kraj w sumie nie wystawia swoich najgorszych atutów do takiej reklamy.
1: Ale też by było ciekawe, jakby na przykład któryś, wiesz, z polityków mówi: tak, nie podoba się? Granica otwarta.
0: Słuchaj, gdybyś był w Stanach, to usłyszałbyś to nie jeden raz. Krytykować to każdemu łatwo, a wziąć się za robotę samemu, nakręcić po swojemu, to nie każdy umie.
1: No,
0: okay.
1: To prawda.
0: No bo nie każdy w sumie jest do tego zatrudniony, nie każdy dostaje za to pieniądze.
1: Ja czułem w tym trochę taką poetyckość, wiesz?
0: Tak.
1: Ja myślę, że Polska jest właśnie poetycka i to powinno być w spodzie. Tak.
0: No. Okej. Okay. Spod żenujący, który z występujących panów mieszka od lat w Polsce, a Chopin to raczej z Francją się kojarzy. Ale dlaczego Chopin ma się kojarzyć z Francją, skoro koleś poprosił, żeby jego serce było pochowane w Polsce, bo tak kocha ten kraj?
1: No tak.
0: I urodził się gdzie? W Żelazowej Woli.
1: No.
0: To z której strony, kim są jego rodzice? Z której strony ten człowiek jest Francuzem? I dlaczego Polacy to mówią? To jest jakiś agent wysłany
1: przez
0: Francuzów.
1: Tak samo jak masz Mickiewicz, niektórzy się kłócą, że on był Litwinem tak naprawdę.
0: Kto?
1: No,
0: Mickiewicz?
1: Niektórzy się kłócą, no.
0: No mieszkał tam,
1: na
0: wiesz, no, ale
1: wiesz.
0: To, że Litwini się kłócą, to okej, okay, ale
1: kiedyś byłem...
0: Co z was za Polacy? Najlepszą reklamą są filmiki z wiecznych spacerów po Warszawie
1: i centrach innych miast.
0: I centrach innych miast.
1: No,
0: ja dalej się skupiamy na Warszawie, widzę. Jednak macie mało wiary w to, że Polska ma coś do zaoferowania poza naszym miastem.
1: Najlepiej znają Warszawę. Z drugiej strony, wiesz, jak nie znasz tak Polski, no to nie możesz też mówić.
0: O, przeczytaj, bo to jest długa wiadomość.
1: Jezusie, z klipem też bym poszedł w marudzenie. Chłop siedzi na kanapie z kolegą i ogląda urywki o Polsce. Widzi nowe drapacze chmur, komentuje: ale kto te szyby będzie mył?

0: Widzi w wiadomościach wzrost PKP o 190% przez 30 lat, to mówi, no ale do 200 nie dobili. Aż w końcu widzi Machłowicza. Słońce wypełnia pokój, błogi uśmiech rozświetla twarz widza. Cięcie jak w rodzinie Soprano.
1: Kurczę, ale
2: to, to jest ciekawe, wiesz, to zainspirowało mnie to, bo od razu sobie pomyślałam, że tak, z tym narzekaniem to jest fajne, właśnie z tą przewrotnością w kampanii, o której mówiłam, że mógłby faktycznie być jakiś taki, o ja dodaję do swojego, nie mówię, że twoje jest złe, tylko po prostu mnie zainspirowałeś, że właśnie mógł być jakiś taki koleś, nieważne kto, jakaś postać w tym spocie, może nawet popularna, jeżeli miałaby być, może właśnie taki Chopin, tylko że trochę zblazowany, taka wersja 2026, i on cały czas narzeka, bo to faktycznie jest jakaś nasza domena, też się trochę do tego przyzwyczailiśmy. I widzi te wszystkie piękne miejsca, że naprawdę po prostu jest dropowany w najpiękniejszych miejscach, na jakimś szczycie góry, tutaj jakiś Giewont, tutaj Mazury. I on cały czas ma taką minę, a potem na koniec pokazujesz mu coś tam. Tutaj bym niestety myślała o rzeczach, o których nie powinna powiedzieć na antenie, ale...
1: No powiedz,
2: ale
1: można, o czym
2: nie chcę ale powiedzieć. Nie. Ale coś mu na koniec pokazujemy i dopiero wtedy on się uśmiecha. Tylko nie wiem, coś takiego mniej, bardziej pytanie, banalnego, ale dalej polskiego.
1: Ale pytanie, czy wtedy nie warto by było zmienić tego one man człowieka, one man show i zrobić nie, że Polak popularny, tylko na przykład bohaterem jest właśnie nie polska popularna osoba. Na przykład wyobraź sobie, że to, co mówisz, że się respi na różnych tam zakątkach Polski w różnych fajnych miejscach i na przykład to jest, dajmy na to, Brad Pitt, nie? I on się za chwilę co chwilę zaczyna, nie wiem, jest na przykład
2: nie,
1: wątek rozwodowy.
2: Nie, weź mi z tym Bradem Pittem.
1: No dobra, inna postać, no może go nie lubisz, no ale
2: nie, no nie mam nic do niego, tylko po prostu jest Bradem Pittem, a mówimy tutaj o kampanii, która ma reklamować Polskę,
1: tak,
2: to już weźmy
1: reklama,
2: naszych Polaków.
1: No dobra, no ale chodzi o to, że trzeba sprzedać Polskę, a jak kupił ją Brad Pitt, to tak w cudzysłowie nie, że kupił normalnie, tylko wiesz, że chce do niej przyjechać Brad Pitt, no to czy nie przyjedzie jeszcze ktoś?
2: Nie zgadzam się z tobą. Dzień dobry, misiaczki. Oj, Wojtek, youtuber nakręcił film o Polsce. Polecam. Czyli rozumiem, że jest to dobra wersja i że taką byś widział. Albo to przeczytaj to.
1: Nie.
2: Nie słuchałem was z pół roku. Fajnie wrócić. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.
2: No siemka, super, że jesteś.
1: Super, że piszesz.
2: Rozmawiamy o tym, jak reklamowałbyś Polskę, jaki byś zrobił spot, co by się w nim znalazło, jakie miejsce. No i trochę narzekamy na ten, który już powstał, że mógłby być lepszy. I ktoś nam powiedział, skoro mógłby być lepszy, to sami nakręcić. Ja bym dał na wizytówkę piękną, długą i szeroką plażę w Świnoujściu. No i super. I to jest jakiś element.
1: Super,
2: no wydaje mi się, że jednak powinniśmy przelecieć przez te różne miejsca, żeby osoba, która nigdy tu nie była, która nie zna naszej kultury, miała takie poczucie, wow, takie rzeczy są w ogóle w Polsce, chciałbym, to ja chcę jechać.
1: No.
2: I jeszcze powiedzmy, że są złotówki, jest tanio. Słuchajcie, ja ogólnie turystów nie wysyłam do Warszawy. Ja im mówię zawsze, żeby jechali gdzieś indziej, dlatego że ja nie jestem jakąś mega fanką turystów. Ale no, jeżeli miałabym...
1: wysyłasz w takim razie? Bo to
2: no
1: też
2: do Krakowa
1: jest...
2: na przykład.
1: Krakowa,
2: mówię,
1: nie?
2: Tam jedźcie, tam się będzie świetnie super bawić. Bawel jest w ogóle super miejsce.
1: No tak, no pewnie. I spokój masz potem.
2: Wkrótce wiadomości, a my czekamy jeszcze na wasze opinie na temat tego, jak powinien wyglądać udany spot o Warszawie. Przepraszam, o Polsce, który reklamowałby Polskę i zachęcał turystów spoza naszego kraju do odwiedzenia. A teraz If I Let It, The Womack Sisters w Radio Campus.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić Waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla Waszej historii. Zarezerwujcie Wasz weekend na villaport.pl.
4: Reklama.
5: Godzina 8.30, wiadomości, Ada Maciejewska, tutaj są już ksywki dla ciebie, na przykład Maciejka, Mada też było.
6: MA też, co nie?
5: Było też MA, Young MA.
6: Dobra.
5: No jeszcze nad tym pracujemy, zobaczymy co usiądzie, ale teraz wiadomości i Ada Maciejewska.
7: Serwis akademicki.
8: Nie żyje Dolly Parton, legenda muzyki country. Groźby wobec syna Donalda Trumpa. Grzegorz Braun z zarzutami IPN. Systemy antydronowe w Warszawie.
7: Wiadomości.
8: Nie żyje Dolly Parton, jedna z najbardziej znanych amerykańskich wokalistek country. Artystka zmarła w wieku 80 lat. Informacja o jej śmierci wywołała falę komentarzy i kondolencji w Stanach Zjednoczonych. Hołd piosenkarce oddał także prezydent Donald Trump, który zdecydował, że amerykańskie flagi zostaną opuszczone do połowy masztu w całym kraju. Ma to być gest pamięci po zmarłej artystce, a flagi pozostaną w takiej pozycji przez tydzień. Irańska telewizja państwowa wyemitowała materiał, który ma być groźbą pod adresem barona Trumpa, najmłodszego syna prezydenta USA. W nagraniu pokazano miejsca, w których 20-latek może przebywać, a także pojawiła się informacja o rzekomej nagrodzie w wysokości 10 milionów dolarów za jego zabicie. Tych informacji nie udało się niezależnie potwierdzić. To pierwszy przypadek, kiedy irańskie media miały bezpośrednio grozić baronowi Trumpowi. Sprawą zajmuje się Secret Service. Europoseł Grzegorz Braun został przesłuchany w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej i usłyszał zarzut publicznego, wbrew faktom, zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Sprawa dotyczy jego wypowiedzi na temat komór gazowych w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. Braun został wezwany do IPN w charakterze podejrzanego. Jak wynika z informacji przekazanych przez media, zarzut odnosi się do jego wypowiedzi z lipca 2025 roku, w którym kwestionował istnienie komór gazowych w Auschwitz. Po przesłuchaniu europoseł poinformował, że nie przyznał się do winy, a to fragment jego komentarza.
9: To, co jest przedmiotem obowiązującej poprawnej politycznie narracji historycznej dotyczącej zbrodni niemieckich popełnianych w latach II wojny światowej, to w pewnych technicznych i technologicznych szczegółach nastręcza bardzo poważnych problemów badawczych. I ja właśnie te problemy sygnalizuję, dopominając się o badania.
8: Sprawa wywołała wcześniej szeroką reakcję, a do prokuratury trafiły zawiadomienia dotyczące jego słów. Jeszcze w tym roku Warszawa kupi system antydronowy, który obejmie swoim zasięgiem centralną część miasta. Ma on umożliwić wczesne wykrywanie i klasyfikowanie dronów oraz szybszą reakcję służb na potencjalne zagrożenia. System będzie monitorował przestrzeń powietrzną i rejestrował aktywność bezzałogowych statków powietrznych. Stołeczny ratusz nie ujawnia, które dokładnie obiekty zostaną objęte ochroną.
5: Dziękujemy Maciejka.
6: Dzięki MA.
5: Young MA. Dzięki Young MA. Czyli mielibyśmy Barbs i, a może, bo jest już Young MA, to byśmy zrobili Lil MA.
10: O, spoko. Tak,
5: tylko problem jest taki. Jaki znowu problem? Jaki ty masz znowu problem, Maja?
10: Że ja za rok zmienię nazwisko.
6: Ale co, że wyprowadza się, czy co?
11: No tak, wyprowadza się, ale jak się wyprowadzam, to zawsze zmieniają nazwisko.
12: To już jest tak naprawdę. Więc nie wiem, jak to się będzie miało potem, bo zmieni mi się literka w nazwisku, ale w sumie może, no, może będzie.
11: A na jaką?
6: Jak się...
12: Na eł.
6: Ja?
11: Wow.
12: Ły.
11: Ada, wow.
6: A jak będziesz? To czekaj, to wymyślę.
12: Łebkowska.
6: To czekaj. Jak?
12: To be. Łebkowska.
6: Łebkowska?
12: No.
6: To wymyślamy
12: Ada
6: teraz.
12: Łeb.
6: Mamy w ciągu roku musisz używać ksywki MA.
12: Dobra.
6: A teraz wymyślamy już następną.
11: Albo potem Łebkowska. Już będziesz miała tylko ksywkę, więc już jakby nazwisko będzie trochę irrelevant. Już nie będzie ważne.
6: Możesz na ślubie powiedzieć, bo tam jest moment, że przy jakim nazwisku zostajecie, a ty powiesz MA?
12: O, dobry pomysł.
11: Zmieńcie po prostu oboje na MA.
12: Jest to jakiś pomysł.
11: Dobra, dziękuję bardzo, to było super.
7: Pogoda.
11: Co jest w pogodzie?
6: 15 stopni i coraz lepiej. Odczuwalna 15 stopni tak samo, ale wydaje mi się, że jest nieco więcej. No i co? No i będzie 23 stopnie dzisiaj. Ładna pogoda dzisiaj, jutro, piątek, w sobotę trochę gorzej, ale no do piątku na razie patrzmy. Dalej nie ma sensu.
7: Korki.
11: No dobrze, korki. Moi drodzy, jest taka sytuacja. Dobrze wiecie, zresztą Ada MA powiedziała wam dzisiaj, że Dolly Parton nie żyje, więc wszyscy wiemy o tym, co się wydarzyło wczoraj. No i wydaje mi się, że wypadałoby po prostu zaśpiewać korki na piosenkę Dolly Parton w związku z tym.
6: To jest jak najlepszy pomysł, jaki mogłaś dzisiaj.
11: Tak, myślę też. Czy ty będziesz brał w tym udział?
6: Będę na pewno robił chórki.
11: Dobra.
6: Jakieś? Ja, postaram się.
11: Dobra.
6: Postaram się. Na ile mi moja odwaga pozwoli, to...
11: No to lecimy.
6: Zobaczymy.
11: Dolly Parton i ze specjalnym hołdem dla niej korki. Na pewno by słuchała.
6: Ale myślę, że słucha
11: nas teraz z nieba. Masz rację.
6: No.
11: Możesz grać na jakimś instrumencie.
13: Korki, korki, korki, korki. W korkach będę stała cały dzień.
6: Cały dzień.

0: ulica. Powie Cieszyński, stoi most Łazienkowski, stoi, wszystko stoi, dziś ulica każda tak. I wszyscy razem znacie słowa. Korki, korki, korki, korki. Ja w korkach będę stała cały dzień.
1: Cały dzień.

0: To były korki w Warszawie.
1: Brawo Ewa. Brawo
0: Ewa Ekła, Dolly Parton i...
1: Ja to tak nieśmiało trochę.
0: Nawet ale przedstaw tak, wiesz, się, żeby wiedzieli.
1: Dana Mrożko, no pewnie, że tak, no.
0: To były korki w Warszawie.

0: To zupełnie inny cha-cha slide niż przeważnie chyba słuchaliście i z czym wam się kojarzy. Get Down Services w Radio Campus za 14 minut, godzina 9.
1: Jak ten czas tak leci, co?
0: Jak jest fajnie, no to leci
1: tak,
0: szybko.
1: No. Szczęśliwy i czasu nie liczą.
0: A są takie momenty, że sprawdzasz czas i sprawdzasz, myślisz, że już minęło pół godziny, a minęło 2 minuty na przykład. I ten czas w ogóle nie chce się.
1: Tak,
0: zastanawiam
1: tak.
0: się, czy on w ogóle jest... Czy czas jest prawdziwy?
1: Ja myślę, że nie.
0: Wiesz, o co chodzi, że on wcale działa, on działa tylko tak, jak ty nie chcesz.
1: A oglądałeś film Interstellar?
0: Nie wiem.
1: Wiesz, że tu McConaughey, czy jak on się mawia, jest w podróży kosmicznej, ratuje ludzkość, bo zapasy się wykończają już. Coś tam ma się wydarzyć złego i ludzkość może umrzeć, a on leci w misję kosmiczną. No i tam jest na różnych planetach, czy tam planecie, i wiesz, dosłownie inaczej leci czas, że mu lecą minuty, a na Ziemi lata, co nie? I to...
0: Był jakiś taki koleś też z takim guzikiem, który... Dobra.
1: Tak, też, to jest dobry film, ale to później.
0: Ale to nie o tym w ogóle mowa, no. Bo jeszcze jest jeden film, który możemy pamiętać z dzieciństwa. Ja na pewno gdzieś tam mi migał w dzieciństwie. Nawet nie wiem, czy to jest film, czy bardziej serial. To jest serial chyba. Mówimy o Power Rangers.
1: Serial.
0: I mam dla was taki update o tym, co dzieje się u Power Rangersów w prawdziwym życiu, a właściwie u jednego konkretnego. Jeżeli waszym ulubionym Power Rangersem był zielony, to dzisiaj dowiecie się właśnie, co się u niego dzieje. Więc były zielony Power Rangers, Yasamoto Ihara, użył treningu, który zdobył podczas filmowania, nagrywania właśnie tego serialu, aby obrabować 43 domy w Japonii i został skazany na 5 lat pozbawienia wolności.
1: Ale uważam, że to jest zawodowiec. W sensie...
0: No a co miał zrobić z tym treningiem? Przynajmniej użył go do czegoś sensownego.
1: Ale zobacz, jak on musiał dobrze nauczyć się tego wszystkiego, że on po tylu latach mógł jeszcze użyć tych wszystkich trików.
0: No to trochę jak Jackie Chan, chociaż on się nie nauczył tego w filmach, tylko już zdobył tą umiejętność i potem wkładał to do filmu.
1: Tak, to jest tak skrojone, że on się nauczył pod Power Rangers. I wykorzystał to.
0: Tak, że tam się nauczył i ten trening, który dostał podczas Power Rangersów, właśnie on jest też Japończykiem, więc gdyby był innej narodowości, to sztuki walki byłyby, a Japończycy to bardziej sumo chyba.
1: No chyba tak, ale kung fu też, nie? Czy nie?
0: Japoński jest kung, a nie jest jakiś skądś indziej?
1: A nie?
0: Nie wiem. Ty mi w ogóle dzisiaj nie pomagasz.
1: Nie, to nie. No ja myślę, że kung fu może być japońskie. W zasadzie nikt się nie obrazi, jeżeli powiemy, że japońskie.
0: Pewnie Japończycy się obrazi ktoś, jeżeli nie jest japońskie. Japończycy też nas słuchają.
1: Można uznać, że jest polskie w takim razie. Niech będzie w naszej
0: W każdym razie na pewno człowiek ten, jeszcze raz Ihara, użył swojego pełnego potencjału do wolnej woli. Dlaczego można jeszcze używać
1: Ale czy nie uważacie, ty i słuchacze, że to jest... Ziomek po prostu dał najlepszy powód, żeby
0: Kung
1: wrócić
0: fu
1: do Power
0: Chiny,
1: Rangers.
0: Wiedziałam.
1: Chiny.
0: No wiedziałam.
1: No na początku.
0: Okej. Okay.
1: Ziomek dał najlepszy powód do tego, żeby wrócić do Power Rangersów i powiedzieć, że co się stało z zielonym. Zszedł na złą drogę.
0: A Power Rangers w ogóle jeszcze to istnieje? Ktoś to ogląda?
1: Nie, no to już na pewno nie jest produkowane. No.
0: Ale może są jakieś nowe wersje, tak jak na przykład pojawił się Camp Rock, który ma być nowy.
1: Już był.
0: Już był? Już jest był. W kinach teraz?
1: Trzecia
0: to jest
1: część,
0: seria?
1: Tak? Trzecia część, tak. Jest.
0: Ty mnie pytasz, ja ciebie pytam.
1: Tak, jest. Camp Rock jest. Jest nowy Camp Rock z nowymi postaciami.
0: Ale pojawiają się też jakieś stare te
1: Tak,
0: osoby.
1: Te główne, te Demi Lovato z tym swoim chłopakiem dawnym jest, ale ona jest tak trochę w ramach takiego ciekawostki. W ramach takiej
0: I więcej
1: ciekawostki.
0: Niż jeden słuchacz napisał do nas to. Legenda głosi, że jeden z Power Rangers miał po epizod w filmach dla dorosłych. Just saying.
1: Wow.
0: To napisał numer 607, a potem bardziej dosadnym językiem napisał to numer 806.
1: O Jezusie, co
0: Więc,
1: to się dzieje?
0: Ponieważ napisało to więcej niż jedna osoba i jestem pod wrażeniem
1: Piotrze.
0: Tego, że macie takie update'y. Cześć Piotr.
1: Ale
0: że macie takie update'y. Ale że mają takie update'y dotyczące Power Rangersów. Ja myślałam, że was tu zaknę, że to będzie taka perełka, że wam opowiem co u zielonego Power Rangersa, a wy będziecie mieli takie, o kurcze, nie słyszałam o Power Rangersach od 12 lat. I nagle macie jednak update'y i to takie bardzo ciekawe. I ciekawe, czy to jest ten sam Power Rangers. Czy to on po prostu tak żyje w swoim życiu?
1: Ci, to jest po prostu... On daje powody,
0: na zaraz,
1: żeby
0: żyje, pełną
1: znowu, znowu zagrać zielonego Power Rangersa, tylko złego tym razem.
0: Taki był Prince of Bel-Air, czyli z Willem Smithem był taki serial. Mhm. I zrobili wersję właśnie taką dramaturgiczną, taką dramatyczną teraz ze 2 lata temu. Mhm. Więc może pora na złych Power Rangersów. A teraz happy music, żeby trochę zbalansować tą ilość negatywnej energii, albo raczej ciemnej energii.

0: Brandy, James, Fatalroy, Amorphis w Radio Campus 902. Brandy to jest nowy numer, wraca myślę, że całkiem mocno, ale dalej w stylu R&B, co mi się bardzo podoba, trochę takim elektronicznym. The Wave, sprawdźcie ten numer. A my dalej i właściwie wracamy i zamykamy temat wizytówki dla Warszawy.
1: Tak.
0: Bo wysłaliście nam dużo wiadomości.
1: Kampania jest bardzo, bardzo mocnym tematem dla was. W ogóle taki bardzo twórczy temat. Nasi słuchacze bardzo zaangażowali się, żeby rozbudować scenariusz. Nie jest tylko rzucenie jednego zdania o tym, że powinien być Lewandowski i nie wiem, żonglować piłką.
0: Piszecie tak. Lewandowski na kajcie, Rubik na wrocławskim ikonicznym basenie i na rowerze na Mazurach. Jesse, kto to jest Jesse?
1: No Jesse w górach to jest ten na aktor.
0: Dobra. Jesse, czyli ten aktor, który zrobił film o Polsce, a potem dostał obywatelstwo Polski. Jesse w górach tak. Na samotnym tripie, Chopin pokazujący życie nocne, festiwale, przebitki z różnych miast. To jest super. Chopin na melanżu, taki, że trochę wszystko jest rozmazane, taki
1: Ale tu mamy fajne w ogóle składy, oni zawsze
0: myślą
1: obrazem. I zabrać
0: ich, wiesz gdzie? Zabrać ich do stoczni w Gdańsku, ale nie mówię o tej stoczni, gdzie tam były...
1: Elektryków.
0: No. To jest takie miejsce imprez, bo wiesz, nie wszyscy nas słuchają, którzy byli w Gdańsku, którzy tam byli konkretnie, trzeba im trochę wytłumaczyć. Więc to jest takie impreza.
1: My byliśmy,
0: wiadomo, a kto nie był. Znaczy, niektórzy z was, ale... ale jest to jedno z takich miejsc. Bardzo podoba mi się pomysł tej kampanii. Uważam, że powinniście brać w tym udział. Jeszcze dostaliśmy tutaj taką długą wiadomość, którą przeczytasz ty, bo kochasz czytać długie wiadomości.
1: Kocham, uwielbiam. Nie wiem, czy nie za późno, ale mam taką wizję spotu promującego Polskę. W stylu Prodigy. Zaczyna się od typa w Gajerze, gdzie w biurowcu w Mordorze na meetingu menadżer mówi, że typ jest behind z jego deadline'em. Tak? Chyba tak. Chce go mieć ASAP. ASAP.
0: No,
1: potem
0: dobrze.
1: Gość wychodzi zły. Ściąga krawat i zaczyna się... Idzie na mecz. Tam oprawy. Okrzyki, fajerwerki, po meczu idzie w balet po stolicy, potem już zrobiony trafia na dworzec, wsiada w pierwszy pociąg, zasypia pół dzisiaj i nagle wysiada. Patrzy, stacja Sierpc.
0: Dobre.
1: Błądzi po bezdrożach, trafia na jezioro, gdzie zasypia w szuwarach. Budzą go rano ptaki, wschód słońca jest pięknie, pływa po morze, po jeziorze, potem zwiedza dalej wieś.
0: Pływa po morze, po jeziorze.
1: Potem zwiedza dalej wieś mazowiecką, gdzie lokalny pan Heniu zaprasza go na tył szopy i pokazuje aparaturę do bimbru. Częstuje go świeżo uwędzoną kiełbasą.
0: Okay.
1: Znów mu szumi w głowie. Wszystko kończy się wielkim ogniskiem z lokalsami. Tańce, śpiewy, zachód słońca, piękna dziewoja łapie go za rękę i ciągnie do stodoły, gdzie padają na siano. Koniec. Nieźle, co?
0: Na początku mam takie, jest, let's go, tak.
1: Ja
0: i ta końcówka rozumiem jakby skąd się bierze, ale miałam takie, to tak jak w filmie, że zawsze musi być jakieś zainteresowanie romantyczne, żeby ten film w ogóle się udał.
1: Nie, ja myślę, więc że mam takie, historię z życia sprzedał.
0: Albo, że wszyscy rzucają się, no ja wtedy pomyślą, że to jest jakaś akcja po prostu grupowa, a mi chodzi o to, że wszyscy zasypiają na tym sianie, wiecie, no chyba mieliście kiedyś tak, że poszliście na imprezę i zasnęliście wszyscy w jednym miejscu bez jakichś ekscesów. Czy nie miałeś tak nigdy?
1: Nie na sianie, co prawda, ale tak.
0: No to nie musi być siano, no, ale jak już jesteś na jakichś dożynkach, czy gdzie tam zaprowadził nas ten spot. W każdym razie
1: ja
0: podoba mi się bardzo, macie świetne pomysły.
1: Nie w swoim mieszkaniu. I to też nie moich kolegów, ani znajomych.
0: I nie pamiętałeś tego. Nie wiem, czy to właśnie nie jest temat dla was. Gdzie, w jakim miejscu się obudziliście najdziwniejszym? Bardzo mi się podobają wasze pomysły. Uważam, że to Radio Campus powinno decydować o tym, jak powinna wyglądać
1: 6,
0: kampania.
1: 6, dziękujemy za tak obszerną wiadomość. Była naprawdę fajna.
0: O, właśnie. Jakaś nasza słuchaczka 509 napisała: słucham pomysłów na reklamę Polski i jestem pod wrażeniem. Kreatywność ludzka góruje nad AI. Amen! I zaraz wrócimy do tematu AI, bo faktycznie kreatywność ludzka góruje nad AI, ale AI bardzo mocno już wchodzi w naszą rzeczywistość, już dawno weszło, ale pojawia się w coraz większym zakresie i o tym też trochę porozmawiamy. Super macie pomysły i następnym razem, jak ktoś będzie chciał robić kampanię, to uważam, że powinien po prostu zgłosić się do Radia Campus.
1: Tak jest.
0: I że razem powinniśmy to wymyślić.
1: W środę rano.
0: Tak.
1: Pod warunkiem, że
0: a
1: będę
0: tych pomysłów było jeszcze więcej. Tak.
1: I pod warunkiem, że nasi słuchacze też będą przy odbiornikach.
0: Skin to Skin, Duvel 19, Keisha w Radio Campus.

0: 9:12.
1: No, mów.
0: 9:12, 9:12, nic się nie dzieje tak dobrze, jak jesteśmy razem. Słuchajcie, powiem wam tak, jeśli mówiliśmy teraz bardzo długo mówiliśmy o tym spocie promować Polskę i przyznam, że no, jesteście naprawdę niesamowici. Tak kreatywnych ludzi jeszcze nie widziałem, bo ja sam na chyba ani jednego pomysłu nie dałem. Może jeden albo dwa. I chciałem wam powiedzieć, że kończymy też ten wątek, ale chwilę o tym raporcie, bo Ewa wspomniała o tym, że AI przejmuje, znaczy nie mówmy przejmuje może, po prostu wchodzi bardzo w nasze życie, co jest naturalne. Było to już kiedyś, mam wrażenie, znaczy ja tego nie doświadczyłem, ale doświadczyli inni ludzie, którzy żyli przed nami, czyli po prostu jakaś maszyny, które wchodziły na produkcję, no i po prostu jakoś usystematyzowały pracę, trochę inaczej ją zagospodarowały. No, a teraz dzieje się to w takiej przestrzeni już, no nie wiem, grafiki, ludzie robią za pomocą AI też na pewno w dużej mierze i tak dalej, i tak dalej. I robią też na przykład raporty, no bo był też spór, a jest to największy spór, oprócz tego, że cała ta kampania była no raczej zrobiona tak słabo, no to głównie wszystko rozchodziło się o raport Polaków, portret własny, który zrobiła pani doktor Barbara Mróz-Gorgoń wraz z, jako prezeska fundacji Marka Polska wraz ze swoimi ekspertami. No i tam jest dużo właśnie problemów z tym, że w dużej mierze ten raport był zrobiony przez AI. Są tam dziwne wnioski, na przykład to, że Polska pomimo znaczących osiągnięć gospodarczych w ostatnich 35 latach pozostaje krajem o niewyrazistym, niedostatecznym, skonsolidowanym wizerunku na arenie międzynarodowej. Wskazali też 5 kluczowych ustaleń z badań. W tym kompleksy narodowe, jak te kompleksy hamują budowanie pozytywnego wizerunku. No i trochę tak pojechali tutaj po Polakach. No, większość było zrobione przez AI i bardzo to miało dziwny odbiór.
1: I to właśnie wszystko w kwestii AI. AI ostatnio zostało wpuszczone, wszystkie te największe modele, które znacie, czyli Claude, OpenAI i tak dalej, zostały wpuszczone do takiej przestrzeni sztucznie wykreowanej, w której mogą robić co chcą i podobno nam się wydarzyło dużo takich rzeczy w stylu, że tam wojna się zaczęła, że te modele AI zaczęły wojnę między sobą, że były puszczone zupełnie do takiej autonomicznego działania, tak jak chcą. I nie wiem, czy to było na podstawie tego, że jakby nauczyły się zachowań ludzkich i tak zachowaliby się ich zdaniem ludzie, czy na ile właśnie jest to taka autonomia w nich samych. No ale to jest temat AI i tego, o czym wspomnieliście, że ludzie są lepsi niż AI, że te pomysły są bardzo kreatywne i na pewno na tym etapie jeszcze możemy się z tym zgodzić. Romeo 2, Jangle and Bass w Radio Campus.
2: Akademickie Radio Campus.

0: Flames. Moi drodzy, pytanie do was. Gdzie znajdujecie znajomych, gdy jesteście koło trzydziestki?
1: Ja nie jestem koło trzydziestki, jestem koło 9:23.

0: godzina! Godzina! A nie, no, jestem bliżej 30 niż dalej, ale wciąż bliżej 25.
1: Padł 25. taki temat gdzieś tam na Instagramie i często pojawiają się takie, widzę taki temat, że albo nawet jak byłam młodsza jeszcze, to słyszałam, że zobaczysz, jak będziesz miała ileś tam lat, że tych znajomych zostanie ci na palcach jednej ręki policzyć, albo nawet mniej. Więc zastanawiam się nad tym, już rzucam temat do naszych słuchaczy, bo są na 100 tysiące. Gdzie poznaje się ludzi w tym wieku?
0: Mhm. No ja myślę, że dzisiaj na...
1: Niektórzy napisali tutaj w komentarzy, że na przykład jak będziesz po 30, to spróbuj w przychodni. Wrócisz do ludzi, bo wrócisz do kotów, bo z ludźmi się nie da.
0: Ale mnie trochę
1: na cholerę ci znajomi, daj sobie spokój. Ludzie są nienormalni. Nienormalni, koty i ślimaki są okej. Sztuki walki, tam wbrew pozorom są wszyscy ciekawi ludzie, ktoś
0: ale
1: napisał.
0: A myślałem, że ty tak, twoja to jest...
1: Nie, to są odpowiedzi, bo to jest post z Instagrama i to są w odpowiedzi, ludzie piszą właśnie, gdzie oni znajdują te znajomości po 30, bo podobno jest to dużo trudniejsze niż wcześniej. O co ci chodzi? Drezdenko, fajne miasto. A, bo dziewczyna, która o tym mówiła, jest z Drezdenka i powiedziała, no jestem z Drezdenka, nie wiem, gdzie spotykać tutaj ludzi w ogóle, gdzie spotykacie ludzi po 30. To nie jest ta myszka, mój drogi. Poczekaj do 40, będziesz kopać, będziesz się spotykać na pogrzebach z ludźmi. Wow. No i tutaj są w Lux Medzie, czyli ogólnie są takie podpowiedzi, że zdrowotne tematy. Co ty chcesz zrobić? Bo mnie tutaj po prostu... A wiesz co, ta myszka może nie działać po tym, jak została oblana kawą.
0: No może nie działać, dlatego. No dobrze, to... No to co? To musimy improwizować. Na pewno coś napisaliście, nie możemy teraz zobaczyć co.
1: Bo zaraz zobaczymy.
0: Kursor
1: nam jeszcze nie teraz.
0: Ale za chwilę zobaczymy, na pewno. Musimy improwizować. Myślę, że ktoś napisał właśnie na jakichś zajęciach różnego
1: typu. Widać, że piszecie, więc dowiemy się za jakiś czas, tylko... No nie wiem,
0: pewno,
1: zobaczymy, czy tam
0: na zajęciach różnego typu. No nie wiem, może ktoś
1: no właśnie
0: tkać.
1: Może na tych, że podobno na tych sztukach walki się poznaje ludzi.
0: No tak.
1: Dowiemy się od was, niedługo nam to na pewno powiecie. Widzę, że już piszecie wiadomości. 886 971 971. Scary Cat teraz w Radio Campus.

0: 9:30.
1: Akademickie Radio Campus.
0: 9:30, no ja nic nie powiedziałem przed chwilą, absolutnie nie. Oj, nie. Z nami jest MI, a może inaczej byś wolała teraz,
2: powiesz, że to nigdy
0: przeznaczyć.
2: Nie było MI, to zawsze, jeżeli a, już tak, to było no. MA.
0: MA, no właśnie. No to co mnie...
2: Bo szukaliśmy ksywki dla Ady Maciejewskiej, no i wyszło tak, że Lil MA, Mada?
0: Mada, Lil Emadeusz.
2: Maciejka?
0: Maciejka, tak, była Maciejka.
1: Serwis akademicki.
2: Ale teraz serwis akademicki. Jada Maciejewska, znana jako AKA Maciejka, Mada albo Lil MA. Let's go.
3: Pijany kierowca na Mokotowie. Planowane utrudnienia w ruchu pociągów, pożar szpitala w Pakistanie, półfinał US Open.
1: Wiadomości.
3: Na Mokotowie zatrzymano 80-letniego kierowcę, który miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zostali skierowani na ulicę Elsnera, gdzie doszło do zdarzenia drogowego. Okazało się, że jednym z uczestników zdarzenia był 80-letni mężczyzna, który jechał pojazdem pod wpływem alkoholu i bez uprawnień do kierowania. W 2016 roku wydana została decyzja administracyjna o cofnięciu mu uprawnień do kierowania. Pojazdami mechanicznymi. Kierowca został objęty dozorem policji. Spółka PKP PLK poinformowała, że od 31 sierpnia do 30 września prowadzone będą prace związane z oczyszczeniem i naprawą toru na odcinku Wieliszew-Radzymin pod Warszawą. Na czas prac odcinek ten zostanie całkowicie zamknięty. Pociągi szybkiej kolei miejskiej linii S40 będą kursowały w dni powszednie w skróconej relacji, wyłącznie do stacji Wieliszew, a w weekendy do Zegrza Południowego. W okresie zamknięcia nie będą obsługiwane przystanki Nieporęt i Dąbkowizna, informują kolejarze. Zastępcza komunikacja autobusowa zostanie uruchomiona na trasie Legionowo-Radzymin. W dni robocze kursować będzie 27 autobusów, natomiast w soboty 18, zapewniając podróżnym dojazd do miejscowości objętych czasowym wstrzymaniem ruchu kolejowego, poinformowało PKP PLK. Zmiany obejmą także działania kolei mazowieckich. 15 niemowląt zginęło w dzisiejszym pożarze w szpitalu w Pakistanie. Jak przekazała GOTV, gdy wybuchł pożar, na oddziale ginekologicznym Szpitala Pakistańskiego Instytutu Nauk Medycznych przebywało 16 noworodków. Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru była awaria klimatyzacji. Premier Pakistanu Sheikh Bez Sharif zlecił służbom niezwłoczne przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie.
1: Sportowy kampus.
3: Serena Williams i Carlos Alcaraz zakończyli udział w turnieju mixta US Open 2026. Gwiazdorska para przegrała w ćwierćfinale z Belindą Bencic i Flavio Cobolim 4-5, 1-4. W półfinale Bencic i Coboli zmierzą się z Eliną Świtoliną i Gaëlle Monfilsem. W drugim spotkaniu o finał Karolina Muchowa i Jakub Mensik zagrają z Mirną Andrzejewą i Andrzejem Rublowem.
2: Ada Maciejewska i wiadomości, i Lil MA. Czy mnie słychać? Słyszysz tak. Mnie?
4: Słychać.
2: Ada? Tak. A już wiem dlaczego. Ha! Już wszystko jest dla mnie jasne. Więc to była Ada Maciejewska, Lil MA, Maciejka. Ktoś tutaj bardzo się kłóci o to, że to on wymyślił tą Maciejkę. Patrycjusz wymyślił Maciejkę, ale jeszcze nie przyjęliśmy, że to będzie to. Mi się podoba Lil MA i Maciejce też się podoba Lil MA, prawda?
4: Tak. Zdecydowanie.
2: Mhm. Poza tym też niedługo będzie zmiana nazwiska, już za rok, więc już się szykujcie do jakichś następnych ksywek, bo Lil MA będzie trwało tylko do przyszłego roku.
1: Pogoda.
0: Pogoda. Pogoda jest, no nic się nie zmienia, tak? Przejdźmy może do rytuału.
2: Ale bo nie wszyscy słuchają, wiesz. Na 3 godziny.
0: 15 stopni, odczuwalna jest wyższa, 17 bym powiedział, bo byliśmy przed chwilą na chwilę
2: gdzie
0: na
2: ty,
0: dworzu.
2: Bo ty to wymyślasz, on to z głowy
0: nieprawda,
2: mówi.
0: Nieprawda, nie wymyślam tego. No zobacz, że jest 15 stopni.
2: Jest 17 stopni.
0: No ale odczuwalna powiedziałem, że 17. Widzisz, odczuwalne 17. No, dzisiaj maksymalnie na termometrach będzie 23 stopnie, będą jutro 24.
2: A tutaj jest napisane, że odczuwalne jest już 21, więc zależy na jaką platformę
0: tak,
2: spojrzycie.
0: Tak, ale ja patrzyłem na tę prawidłową, bo nigdy nie podają złej informacji w swoim życiu. Czyli tak, mamy 21 stopni, odczuwalne 17, no zależy gdzie spojrzymy. Dzisiaj 23 stopnie najwyżej, więc pięknie słonecznie, nie będzie padać, nie będzie pochmurnie. Jutro tak samo, w piątek tak samo, tylko że odrobinie cieplej, czyli o stopień w górę.
2: Odrobinie, to odrobinie. Tak trochę po włosku. Dobra, dalej.
1: Korki.
2: Korki. Jak już wiecie, Ada Lile May wspominała o tym, że Dolly Parton od wczoraj już z nami nie ma. No więc w związku z tym oddaję hołd korkami dzisiejszymi. I te korki dzisiejsze są specjalnie z dedykacją dla Dolly Parton. Rest in peace, Dolly. Uwaga, uwaga.

0: Dobra, już wymyśl inny instrument. Też ulica Czerniakowska stoi, Grójecka, stoją Jerozolimskie, Prosta też.
1: Defend.

0: Corgi.
1: Corgi.
2: Ica. Gdzie masz swoje lasso w kowboju?
1: Tutaj.
2: To były Corgi w Warszawie. Ewa Ekła
1: i Damian Mrożko. Dziękujemy.

Plus. 97,1 FM.

0: Za 15 minut godzina 10 i zawsze muszę się złapać, żeby nie powiedzieć wiadomości sportowe i program sportowy Earl Jacoba, który jest już tutaj dzisiaj z nami. Hello! Nie włączyłam ci, bo nie wiem, przy którym stoisz. Powiedz.
1: Przy tym stoję.
0: Dobra.
1: Tak, program sportowy, ostatnio była audycja sportowa, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ja chcę ci zadać na początek pytanie, ponieważ dobrze, rozmawialiśmy o tym z naszymi słuchaczami i oni podrzucali nam dużo bardzo ciekawych i fajnych pomysłów. Nie jest to do końca temat sportowy, ale ponieważ pojawił się tam Robert Lewandowski, uważam, że jest to wystarczające połączenie. No. Spot dotyczący Polski i taki spot reklamujący Polskę. Gdybyś ty miał wymyślić taki spot, nawet nie cały, ale po prostu powiedzieć, co twoim zdaniem obowiązkowo powinno się tam znaleźć, żeby zachęcić osobę, która nigdy nie była w Polsce, do przyjazdu tutaj. Po obejrzeniu takiego spotu, żeby miała takie, o, nigdy nie wiedziałam, że Polska jest taka fajna, to w takim razie jadę w te wakacje.
1: Wiecie co, słuchacze radio, słuchacze kochani. Wydaje mi się, że Polska ma ten niesamowity atut, że jest niesamowicie różnorodna, jeśli chodzi o turystykę. I po prostu wydaje mi się, że gdybym przyjechał z zagranicy do Polski i chciał zobaczyć ją w każdym możliwym odcieniu, to można tu spędzić i pół roku tak naprawdę, zwiedzając coraz to nowe miejsca. No mamy to, te frajdy, że mamy piękne góry, piękne morze i całą masę bardzo różnorodnych kawałków kraju. Ja jestem fanem Polski w sensie turystycznym. Po prostu kocham zwiedzanie Polski, kocham Polskę poznawać, jeździć po niej i odwiedzać nowe miejsca. I to jest niesamowity atut. Oczywiście w drugiej kolejności jest to, że to jest, że no jest generalnie w miarę czysto, jest bezpiecznie i jest masa miejsc, do których można po prostu pojechać i spędzić super czas. To są oczywiście truizny, to co mówię, ale tak jest w największym skrócie, że po prostu to jest fajnie, nie? W sensie jest, można po prostu naprawdę spędzić masę czasu, czy na raz, czy przyjeżdżając po raz kolejny i odwiedzać nowe miejsca, no.
0: Wiesz co, bo wydaje mi się, że to nie jest wcale nietrafiony pomysł z takim spotem. Jest wiele reklam, które gdzieś tam człowiekowi przelatują ponad głową, ale jak siedzisz w tych social mediach i nagle na przykład, bo był taki taki duży skok na to, żeby pojechać do Japonii na przykład. To była taka moda i pojawiały mi się gdzieś te wszystkie reklamy tego. No i dla mnie wiadomo, ja lubię na przykład jedzenie. Więc super jest, kiedy zobaczę też przez pryzmat jedzeniowy, i tutaj jeden z naszych słuchaczy nawet napisał, jakby poruszanie się po tym mieście trochę. Ktoś to gdzieś tam wymyślił w tej Japonii, że tu zjesz to, tu zjesz tamto, tu zjesz tamto. Wydaje mi się, że aktualny spot, gdybym go zobaczyła nie znając w ogóle Polski, tak jak często ludzie w ogóle o niej nic nie wiedzą albo mają jakiś stereotypowy wiedzę na temat jakiejś jednej rzeczy, to wydaje mi się, że ten spot by mnie nie zachęcił, nie zmieniłby mojego zdania, nie pokazałby mi tego, o czym można, czego można nie wiedzieć o Polsce.
1: Wiesz co, ja mam ten kłopot, że ja tego spotu nie widziałem.
0: Aha.
1: Bo w sensie naprawdę, ja tak po prostu nie chcę tutaj udawać, że widziałem, bo nie widziałem. Widziałem jakieś tam urywki.
0: Ale to już jakby, wiesz, przechodzimy dalej. Tego, jakby wyglądał ten nasz, bo wielu ludzi było z niego niezadowolonych. Uważa, że bardziej pokazuje po pierwsze Warszawę, po drugie, że bardzo konkretne jakieś tam popularne osoby. No i gdyby to był właśnie, miał być nasz spot, taki, który sobie wymyślimy życzeniowo, jak on by miał wyglądać, no to...
1: No właśnie, ja widziałem jakieś tam urywki takie dosłownie po 2-3 sekundy i tak pomyślałem sobie, oho, fajnie, jesteśmy w Warszawie, nie?
0: No.
1: Super, nie? Fajnie, że pokazują Warszawę, natomiast Warszawę to myślę, że ludzie znają generalnie, bo ona już była pokazana w dziesiątkach tysięcy.
0: I nawet jeżeli mówimy o Warszawie, to naprawdę, jeżeli chciałabym pokazać Warszawę, to ten Pałac Kultury, jeżeli by miał dotrzeć do świadomości ludzi, to bym pewnie go tam umieściła, bo faktycznie zaczyna się już kojarzyć jako taki monument, który w Polsce się znajduje. Więc pewnie bym go tam gdzieś wrzuciła. Ale nie byłby to główny po prostu fokus. Przez całą tą reklamę gdzieś tam przewija. Ja najbardziej pamiętam Pałac Kultury.
1: To znaczy, wydaje mi się, że jakby warszawocentryczność w ogóle w Polsce jest bardzo mocno nakreślona. Ja oczywiście uważam, że Warszawa jest najlepszym miastem na świecie.
0: Ja też tak uważam.
1: I jakby nie mam tutaj wątpliwości, natomiast...
0: Ale wysyłam zawsze turystów do Krakowa, to już wspominałam niejednokrotnie.
1: Tak, ja bym wysłał turystów do Krakowa, wysłałbym ich po prostu na Dolny Śląsk, na Dolny Śląsk, żeby sobie pojechali zobaczyć Złote Stoki i Nową Rudę i tak dalej.
0: Na Mazury bym ich wysłała.
1: W tysiąc innych miejsc, nie wiem, no wydaje mi się, że z tego, co czytałem...
0: Ale to też tak samolubnie, bo jakby im więcej turystów, no Kraków trochę już myślę na tym cierpi, tak jak Barcelona po wielu latach turyzmu gdzieś tam już się tym irytuje.
1: Oczywiście Warszawa chyba też już jest mocno nabita. Ja śmieję się, bo widziałem już pierwszy napis w Warszawie, Tourist Go Home, który mnie bawi niezmiernie, bo No bo jest to zabawny napis w kontekście Warszawy i w kontekście tego, w jakim miejscu Warszawa obecnie się znajduje, ale już widziałem taki napis, czyli ktoś tam wzdycha do Barcelony czy Neapolu, gdzie te napisy są już nagminne i oczywiście problem, że tak powiem...
0: Ja myślę, że u nas problem jest troszeczkę inny, bo moim zdaniem mieszkam całe życie w Warszawie, ten turyzm nie stał się jeszcze w żaden sposób prawdziwym problemem i myślę, że trochę nam się miesza to, że po prostu słyszymy różne języki na ulicy, a ci ludzie mieszkają tutaj już. To nie jest tak, że większość z tych ludzi to są turyści koniecznie. Są firmy międzynarodowe, które pracują w Polsce i tutaj ludzie przyjeżdżają właśnie po to, ekonomia się też rozrasta, więc przyjeżdżają tutaj po prostu, żeby żyć też.
1: Wiesz co, tylko że ten napis, o którym mówię, to nawet nie są, wiesz, jakby podszyte ani rasizmem, ani jakby ksenofobią wobec tych osób z zagranicy.
0: A, to się nakręciłam, bo często...
1: Nie. Właśnie chodzi, że nie są te, to nie jest ten prąd, wiesz, tam, że nienawidzimy obcych i nie wiem, ludzi o innym kolorze skóry, wyznania i tak dalej, tylko raczej chodzi o to, że to jest takie zachuśnięcie się tym zachodnim, antykapitalistycznym podejściem, że turyści wysysają z miast życie i oczywiście wiadomo, Jezu. Że na przykład to, że na przykład, nie wiem, no Airbnb gdzieś tam, nie wiem, czy mogę mówić nazwy firmy, ale
0: już
1: generalnie wynajem krótkoterminowy powiedzmy zabija wynajem długoterminowy, jest to kłopot i w Warszawie to będzie kłopot pewnie coraz większy. To jest jedna sprawa, a druga
0: sprawa...
1: No ale
0: to zawsze, wiesz, mieliśmy okazję obserwować inne miasta i nie skorzystaliśmy z tej okazji, no bo to nie jest chyba do końca problem turyzmu, tylko problem jakiejś konkretnej, no konkretnego przemysłu, tak by można było to nazwać.
1: Tak, i lobby, które nie pozwoli uregulować tego w Polsce nigdy, albo nie prędko w każdym razie.
0: No i najlepiej obwinić wtedy turystów. Fajna rozmowa.
1: Super rozmowa.
0: A powiedz teraz, co u ciebie w programie.
1: W moim programie dzisiejszym sportowym będziemy rozmawiali o nadchodzących meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn. Dwa mecze się zbliżają z Izraelem i z Niemcami. O tym będziemy gadali z Piotrkiem Wysowiczem. Mecz z Izraelem nie odbywa się ani w Polsce, ani w Izraelu, tylko w Rydze, bez kibiców.
0: No jeszcze tego brakowało, żeby się odbył w Izraelu.
1: Nie, no teraz to wiadomo, że to jest niemożliwe, ale mecz eliminacyjny w Rydze bez udziału kibiców, to jest też decyzja.
0: Szkoda, że nie bez udziału Izraela.
1: W związku, tak.
0: Przepraszam.
1: Nie, no wiesz. No.
0: Jestem takim dopowiadaczem, jak ojciec z kanapy.
1: Potem, sprzedaj tego Opla w końcu, ile można.
0: I co potem?
1: A potem w drugiej części, nie powiedziałem z kim, z Piotrkiem Wesołowiczem ze Sport.pl, który jest moim nadwornym ekspertem od koszykówki i pogadamy sobie o tym, jakie ma szanse Polska w tych eliminacjach. Szanse ma spore, ale Piotrek rzuci trochę więcej światła. W drugiej części audycji Kuba Łasicki, czyli nasz kolega redakcyjny, opowie wam o tym, jakie szanse mają pucharowicze polscy na awans do dalszych rozgrywek. Mówię oczywiście o piłce nożnej. Pogadamy też o tym mitycznym rankingu europejskim, który może pchnąć za kilka sezonów jedną z drużyn bezpośrednio do Ligi Mistrzów, co jest jakimś tam świętym gralem rozgrywek europejskich. Wszystko dzisiaj.
0: I to wszystko w sportach po 10:00 w audycji sportowej u Jacoba. No więc ja w takim razie żegnam się już nie tylko z Jacobem, ale żegnam się też z wami. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście dzisiaj, jak zwykle, że byliście takim trzecim prowadzącym. No i za wszystkie wiadomości, telefony. Słyszymy się już za tydzień. Jak chcecie mieć ze mną kontakt w międzyczasie, to madam.ekwa na Instagramie. A ja żegnam się. Goodbye! A jeszcze nie, jeszcze się nie pożegnam. Jeszcze wam coś powiem, bo dostałam tutaj wiadomość, która bardzo miłe rzeczy do mnie mówi, że w ogóle jestem super, więc też pozdrawiam i życzę wam świetnego dnia dzisiaj. Bye! Reklama.
2: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands. Reklama.

Dzień dobry, cześć, czołem, 10.06, audycja Sporty w Radio Campus, radiocampus.fm, 97.1 FM, jest godzina 10.06, jest 26 sierpnia i kolejny raz w środę spotykamy się na falach kampusa po to, żeby pomówić, posłuchać, poopowiadać troszkę o sporcie, pograć trochę muzyki, no i przywitać kilku gości, bo dzisiaj goście też będą oczywiście obecni. Ja staram się zazwyczaj zastosować pewien rodzaj klamry, jeśli chodzi o rozmowy z poprzedniego tygodnia i tak jak w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Szymonem Stępniem o startującym za chwilę, wtedy za chwilę, bo teraz już jesteśmy w trakcie eliminacji, startującym US Open, rozmawialiśmy wtedy o parze, która brzmiała jak naprawdę coś, po prostu duet z kosmosu, Nowak Dziokowicz i Aryna Sabalenka w mikście. No i ten duet już nie gra w US Open. Musieli uznać wyższość duetu Henry Patton i Katarzyna Siniakowa w 1/8 US Open. Także ten temat jest zamknięty, powiedzmy. W największym skrócie, temat otwarty to udział polskich zawodniczek w kwalifikacjach US Open i wczoraj Martyna Kubka, debiutująca w rozgrywkach US Open, przyniosła dużo frajdy kibicom tenisa, a zwłaszcza kibicom tenisa w Polsce, wygrywając pierwszy mecz kwalifikacyjny z Amerykanką Anniką Pelińskową w trzech setach, więc gra dalej. Dzisiaj o godzinie 20.30 według oczywiście czasu szacowanego Martyna zagra drugi swój mecz z Mariną Basols Ribeirą z Hiszpanii. Także jeszcze dzisiaj wiele emocji o swoją udział w US Open walczy również inna nasza zawodniczka. Mowa tutaj oczywiście o Lindzie Klimowiczowej. Linda Klimowiczowa dzisiaj zagra mecz z Annuką Covermans, również w kwalifikacjach do udziału w głównym turnieju US Open. Ten mecz planowo, podkreślmy, o godzinie 17, więc wiele się dzisiaj działo będzie na US Open, a my dzisiaj skupimy się na, po pierwsze, koszykówce w wydaniu międzynarodowym. Będziemy dzisiaj mówili o tym, jak, co za chwileczkę słychać będzie w reprezentacji Polski koszykarzy. O tym z Piotrkiem Wesłowiczem z serwisu sport.pl rozmawiać będę, a potem nasz redakcyjny kolega Kuba Łasicki opowie wam troszkę o zmaganiach polskich pucharowiczów w piłkę nożną dla odmiany. To wszystko za chwilę.

0: Zdaje się, że jest już z nami pierwszy dzisiejszy gość, Piotr Wysołowicz, Sport.pl. Dzień dobry, Piotrek.
1: Wszystko się zgadza. Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry. Umówiliśmy się dzisiaj na rozmowę przy okazji nadchodzących spotkań koszkadry mężczyzn. Boje o Mistrzostwa Świata w koszykówce, ale zanim do tego przejdziemy, to jakbyś mógł tak w 5 do 8 nawet zdań przypomnieć naszym radiosłuchaczom, w jakim położeniu znajduje się reprezentacja Polski przed tym drugim etapem eliminacji.
1: W dużym skrócie moglibyśmy to streścić w jednym słowie, fantastycznym, bo to jest naprawdę świetna pozycja wyjściowa. Przypomnijmy, że te eliminacje do Mistrzostw Świata 2027 w Katarze są dwuetapowe. Pierwszy etap zakończyliśmy jako jedna z dwóch reprezentacji w Europie bez porażki. My i Turcja mieliśmy bilans 6-0 i z tym bilansem zaczynamy drugą grupę. Czyli jakby bierzemy te wyniki ze sobą i mieszamy się tutaj z drugą grupą i mając te wyniki, to fantastyczne 6-0, teraz będziemy próbować to utrzymać i de facto do awansu, czeka nas teraz 6 spotkań, do awansu do kolejnej, do awansu na ten mundial wystarczą nam 1-2 zwycięstwa, być może. Także naprawdę szansa na awans jest duża, chociaż kilka dni temu w Krakowie, gdzie reprezentacja szykowała się do tych spotkań nadchodzących z Izraelem i z Niemcami, miałem okazję rozmawiać z Mateuszem Ponitką i tak próbuję go podejść, mówię, słuchaj, no awans prawie w kieszeni, no to chyba aż na luzie, ale jako kapitan powiedział mi, że uciął ten temat, absolutnie nie ma takiej rozmowy, nie rozmawiamy o Katarze, tylko najbliższy mecz z Izraelem się liczy, tylko mecz z Izraelem, tylko mecz z Niemcami, o awansie jeszcze nie ma mowy. Powiedział, okej, poprosiłeś mi o 5-8 zdania, trochę przedłużę, bo to bardzo ciekawe. Powiedział mi Mateusz Pońka takie zdanie. Kiedyś, przed laty, reprezentacja grała dobrze, a później przegrywała jak zawsze. I na tym ostatnim i w czwartej kwarcie coś się wydarzało, mieliśmy szansę na niespodziankę, ale w czwartej kwarcie przegrywaliśmy, czy to z Hiszpanią, czy powiedzmy z Finlandią. Teraz zmieniliśmy mindset, teraz mamy zupełnie inne DNA, teraz mamy zwycięskie DNA. I to chcemy w tym dwumeczu podtrzymać.
0: Nawet zdarzyły się przecież spektakularne zwycięstwa w ostatnich akcjach meczu, więc rzeczywiście ten mindset jest taki, że do ostatnich sekund, do ostatniej syreny gra się. Polska kadra, wiem, że już trenuje od jakiegoś czasu w Rydze, tam mecz nietypowo, no ale z przyczyn obiektywnych nietypowo rozegrany zostanie mecz z Izraelem. Izrael w tym meczu wystąpi w charakterze gospodarza, bez kibiców, no ale też tutaj obiektywne przeszkody powodują, że tych kibiców nie będzie. Chciałem cię zapytać, w jakim, że tak powiem, składzie, nie chodzi mi jakby o sam personalny dokładnie, 1-1, wiesz, wszyscy zawodnicy, ale czy poza oczywiście Jeremiem Sochanem, który wiadomo, że walczy teraz o życie w NBA, to czy można powiedzieć, że ten jest najmocniejszy skład, jaki w tym momencie Igor Milicic jest w stanie wystawić?
1: Tak, zdecydowanie. Brakuje tylko Łukasza Kolendy, ale no można powiedzieć, że w jakimś stopniu trener Igor Milicic z niego zrezygnował. Z tego, co możemy wysnuć z materiałów prasowych, to po prostu dał mu możliwość trenowania z nowym zespołem w Hiszpanii. Jakby uznał, że nie ma takiej potrzeby, aby był z drużyną, natomiast cała reszta jest. Jest Mateusz Ponitka, jest oczywiście Jordan Lloyd, który doleciał do drużyny, ma już za sobą treningi. Selekcjoner powiedział, że też poznał te schematy, poznał taktykę na te najbliższe spotkania. Wiemy, że to zawodnik, który dawał nam wielkie zwycięstwa i na Eurobaskecie, i już właśnie w tych eliminacjach. Między innymi z Łotwą na wyjeździe jego game winner przesądził o wygrany, więc to jest gracz absolutnie na wagę złota. I jeśli sparingi przed tymi ważnymi meczami eliminacyjnymi przegrywaliśmy, to robiliśmy to bez Jordana Lloyda, no i liczmy, że właśnie z tym koszykarzem już takich wpadek nie będzie. Jest też Andrzej Pluta, to świetna wiadomość, bo to gracz MVP ostatniego sezonu polskiej ligi, już dzisiaj gracz hiszpańskiej Girony. On też już jest po kilku treningach, jest zdrowy, więc praktycznie w pełnym składzie do tego dwumeczu przystępujemy.
0: Zgrupowanie opuścił też człowiek o znajomym nazwisku, nazwijmy to tak. Mowa tutaj o Zoranie Milicicu i no, jeśli ktoś śledzi koszykówkę albo na przykład przynajmniej nazwiska przewijające się w kontekście polskiej kadry, to mógłby powiedzieć hola hola, to już kolejny Milicic w kadrze. Mógłbyś powiedzieć radiosłuchaczom, kim jest ten młody człowiek i jaki jest jego status obecnie w polskim koszu?
1: No właśnie, to nie jest nepotyzm, to jest naprawdę, powinniśmy być wdzięczni Igorowi Milicicowi, że że jest i tych swoich synów zaraża miłością do gry w biało-czerwonych barwach, bo to są Zoran to jest ponoć najbardziej utalentowany z braci. Wiemy, że Igor Milicic junior już w kadrze występuje, zresztą próbuje się dostać do ligi NBA. W te wakacje będzie chciał dostać kontrakt gdzieś tam właśnie w Stanach Zjednoczonych, być może w G League. Natomiast Zoran jest ponoć najbardziej utalentowany. Równie dobrze mógł występować w kadrze Niemiec, bo tam mieszka rodzina Miliciców w Ulm, tam gdzie właśnie co lato spotyka się cała rodzina, tam trenują, tam żyją na co dzień, więc no to jest takie trochę kosmopolityczne, prawda, tak samo jak Jeremy Sochan mógł wybierać, w jakiej kadrze chciałby zagrać, tak samo młodzi Milicicowie mogliby wybierać, czy to Chorwacja, czy Niemcy, czy reprezentacja Polski. Fajnie, że dzięki selekcjonerowi, no to jest taka obopólna korzyść, tak, sytuacja win-win, bo trener ma swoich synów blisko, pokazuje im tę dorosłą koszykówkę, a my być może będziemy mieć z tego korzyść w postaci świetnych graczy na poziomie europejskim właśnie w biało-czerwonych barwach. Zorana już w kadrze teraz nie ma, bo na te najważniejsze mecze wrócił do domu. Wiadomo, że tutaj będziemy stawiać na te najważniejsze nazwiska, ale już dotknął, liznął tej poważnej koszykówki i oby częściej.
0: I to jeszcze nie jest ostatni brat Milicic, bo jeszcze jest Teo Milicic, który też dobija się do koszykówki seniorskiej. To jest człowiek w wieku lat 18, więc jeszcze przed nim oczywiście zdaje się, że decyzja w ogóle, tak? W jakich barwach gra, bo jeszcze nie wiem, czy on gra już teraz w polskiej

0: orientować i też szukać pomysłów i wdrażać tę taktykę na najważniejsze mecze. I czasem wynik, w zasadzie najczęściej wynik jest dla niego drugorzędny, a najważniejsze jest to, żeby coś wpoić zawodnikom. Więc te dwie porażki i remis na początku tego okna sparingowego z Bułgarią w zasadzie mnie nie rusza. Ważne, żebyśmy wygrali z Izraelem i być może zaskoczyli Niemców. Niemców zaskoczyć będzie bardzo trudno, mistrzowie świata, mistrzowie Europy z Dennisem Schröderem, wielką gwiazdą z NBA. No w ogóle drużyna naszpikowana zawodnikami z NBA, ale z Izraelem wygrać powinno być łatwiej. Pokonaliśmy ich rok temu w Katowicach, a przecież mieli wtedy w składzie swoją największą gwiazdę, Daniego Avdije, gracza Portland Trail Blazers. Teraz w tym okienku Daniego Avdije nie będzie, więc tym łatwiej, w cudzysłowie, będzie zaskoczyć rywali. No i ten aspekt też braku kibiców. Wiemy, że Izrael ma fanatycznych kibiców, widzieliśmy to w Katowicach, czy nam się to podobało, czy nie. Tym razem będą puste trybuny i być może one też nie będą dodawały skrzydeł rywalom i to będzie jakiś tam plusik na naszą korzyść.
1: Mecz Izrael-Polska już jutro w Rydze o godzinie 20, natomiast drugie ze spotkań, na które czekamy w najbliższych dniach, odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia o 14:45 w Ergo Arenie przy Placu Dwóch Miast. To jest taka ciekawostka, jeśli ktoś nie śledzi. To jest mecz, to jest hala na styku Sopotu i Gdyni. Takim, no dosłownie praktycznie na granicy, to taka jeszcze geograficzna ciekawostka, bo mówiliśmy dzisiaj przed audycją sportową trochę o zwiedzaniu Polski, więc to jest też taka ciekawostka. Ważne mecze, mecze, do których podchodzimy z optymizmem, oczywiście rozsądnym optymizmem, ale tak jak powiedział mój pierwszy dzisiejszy gość Piotr Wesołowicz, mamy argumenty ku temu, żeby w tych meczach postawić się i zagrać o punkty, o komplet punktów, o dwa zwycięstwa i przybliżyć się bardzo, bardzo mocno do awansu na kolejne Mistrzostwa Świata w koszykówce. Piotr, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

Teraz segment piłkarski podzielony przez serwis informacyjny. W Ekstraklasie Legia Warszawa w dalszym ciągu na pierwszym miejscu, w dalszym ciągu bez porażki. To już piąty mecz z rzędu w tym sezonie, w którym Legia nie schodzi pokonana. Tym razem w dramatycznych okolicznościach, bardzo dramatycznych okolicznościach w Gliwicach, ponieważ w okolicach 70. minuty jeden z kibiców gospodarzy zasłabł, był bardzo, bardzo długo reanimowany. Na szczęście z tego co wiem, to udało się go uratować, znaczy na pewno udało się go uratować i dostarczyć do szpitala, gdzie został otoczony opieką. Mecz skończył się 1-1. Ta przerwa trwała ponad godzinę, ale oczywiście są sprawy ważne i są sprawy ważniejsze. W tym przypadku ludzkie życie. Także Legia Warszawa, no na pewno niesmak, niedosyt, niedosyt pozostał, bo na pewno chciałaby mieć ten bilans jeszcze lepszy niż ma, ale na pewno ma świetny ten bilans, bo przypomnijmy, prowadzi z 11 punktami, za nią Górnik Zabrze, który ma tych punktów 9, ale też ma dwa spotkania rozegrane mniej, potem Krakowia, potem Lech Poznań, także ten start, no można powiedzieć, że kilku z faworytów radzi sobie nieźle. Krakowia, która nie miała najlepszej końcówki zeszłego sezonu, doszlusowała w jakimś sensie do tej czołówki, ale to wszystko dopiero pierwsze 5 kolejek, więc się jeszcze wiele może wydarzyć. W pierwszej lidze Polonia Warszawa bardzo, bardzo starała się zmazać blamasz, można powiedzieć, w Siedlec, kiedy przegrała z Pogonią Siedlce 1-0. Tym razem na mecz wyjazdowy z Brookbet Termaliką Mieciecza wygrany 3-1. Mecz wyjazdowy i Polonia jest też w czołówce. Polonia jest na czwartym miejscu. Ma tylko punkt straty do prowadzącej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Na mecze Legii i Polonii będę jeszcze zapraszał pod koniec audycji. Póki co zapraszam was za chwileczkę na serwis, a po serwisie pogadamy o zmaganiach polskich piłkarzy, polskich klubów w europejskich pucharach.

0: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
1: Reklama.
2: 10.30, Ada Maciejewska.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Nie żyje Dolly Parton, jedna z najbardziej znanych amerykańskich wokalistek country. Artystka zmarła w wieku 80 lat. Informacja o jej śmierci wywołała falę komentarzy i kondolencji w Stanach Zjednoczonych. Hołd piosenkarce oddał także prezydent Donald Trump, który zdecydował, że amerykańskie flagi zostaną opuszczone do połowy masztu w całym kraju. Ma to być gest pamięci po zmarłej artystce, a flagi pozostaną w takiej pozycji przez tydzień. Trump napisał, że Parton była jedną z najwybitniejszych wokalistek muzyki country i podkreślił, że jej śmierć jest ogromną stratą dla milionów ludzi.
1: Wiadomości.
2: W Sobokleszczu doszło do kolizji, po której policjanci zatrzymali dwoje nietrzeźwych kierujących. 19-letnia kobieta uderzyła samochodem w ogrodzenie posesji. Po zdarzeniu 43-letni pasażer próbował jej pomóc i sam wsiadł za kierownicę. Jak się okazało, oboje byli pod wpływem alkoholu. Policjanci zajęli się sprawą i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Europoseł Grzegorz Braun został przesłuchany w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej i usłyszał zarzut publicznego zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Sprawa dotyczy jego wypowiedzi na temat komór gazowych w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. Braun został wezwany do IPN w charakterze podejrzanego. Jak wynika z informacji przekazanych przez media, zarzut odnosi się do jego wypowiedzi z lipca 2025 roku, w których kwestionował istnienie komór gazowych w Auschwitz. Poprzez słuchaniu europoseł poinformował, że nie przyznał się do winy.
3: Zaprzeczał istnieniu komór gazowych, które były wykorzystywane do masowego mordowania więźniów w tym obozie. Te twierdzenia są sprzeczne z faktami historycznymi, które są oparte na dokumentach, na zeznaniach świadków, wyjaśnieniach podejrzanych, ale również też i które są potwierdzone w toku postępowań karnych, które były prowadzone przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Tak sytuację skomentował dyrektor Głównej Komisji do Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Andrzej Pozorski. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w rozmowie z Washington Post, że wtorkowe spotkanie z szefem CIA dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa. Strona rosyjska nie ujawniła jednak kolejnych szczegółów rozmów. Amerykański samolot wylądował na moskiewskim lotnisku Wnukowo około godziny 9 czasu polskiego, a po ponad 8 godzinach odleciał w kierunku Rygi, stolicy Łotwy, przekazał dziennik.
1: Akademicki Radio Campus.

0: Wracamy po serwisie z obiecanym paręnaście minut temu drugim dzisiejszym gościem, Kuba Łasicki, którego znacie z anteny Radia Campus. Jest już ze mną, cześć.
1: Cześć.
0: Chciałem cię zapytać jako kibica piłki nożnej, jako kibica polskiej piłki, jak się czujesz, kiedy po raz kolejny polska drużyna mistrz Polski odbija się od Ligi Mistrzów. Tymczasem drużyna Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie. Drużyna, która, klub, który nie ma właściwie jeszcze na 10 lat skończonej, to jest bardzo świeża organizacja, awansuje do tej Ligi Mistrzów. Nie wiem, ja się na przykład czuję bezsilny. Jak się ty czujesz w tej sytuacji?
1: No właśnie chciałem użyć tego samego słowa. Jakaś taka bezsilność, że nie wiem, co jeszcze trzeba zrobić, kiedy od kilku lat mówimy o rozwoju tej ligi i o tym, że coraz lepiej gramy w Europie, a potem przychodzi weryfikacja i to jeszcze w takim stylu, jak Lech to zrobił, tak? Czyli z tym Orchus odpadł po przewadze 3 golami w pierwszym meczu.
0: To, że mamy cały czas tyle drużyny, ile mamy, czyli 4 ekipy ciągle biją się o grę w zasadniczej fazie europejskich pucharów, oczywiście na drugim i na trzecim poziomie w Lidze Europy i w Lidze Konferencji, może też przynieść taki nieoczywisty dosyć efekt, bo poza tym, że te drużyny oczywiście walczą o swoje punkty, o swój splendor, o swoje pieniądze, bo to też przecież duże pieniądze, to walczą też o to, żeby w przyszłym, za kilka lat tak naprawdę, ta droga do Ligi Mistrzów była dużo, dużo prostsza, właściwie praktycznie automatyczna. Czy mógłbyś radiosłuchaczom Campusa powiedzieć, jaka to jest właściwie stawka, o co chodzi w tym rankingu?
1: No, liga, która jest na 10. miejscu wzwyż, ma automatyczną gwarancję tego, że mistrz, przynajmniej mistrz, gra od razu w Lidze Mistrzów. Aktualnie na to 10. miejsce się wczłapaliśmy i trzeba je obronić głównie przed Czechami, co będzie trudnym zadaniem. Tym bardziej, jeżeli na przykład Górnik odpadnie i tylko Raków awansuje, albo w ogóle, jeżeli obie drużyny z kwalifikacji Ligi Konferencji nie awansują, a każde zwycięstwo w Europie daje punkty właśnie do tego krajowego rankingu UEFA.
0: I perspektywa, o ile pamiętam, to jest sezon 27-28, więc nie tak wcale daleko, jeśli rzeczywiście ta 10. pozycja w rankingu się utrzyma, więc jest o co grać, bo wydaje mi się, że każda z tych drużyn, która gra w dalszym ciągu o puchary, wie też na pewno i pamięta o tym, że ta Liga Mistrzów może być właśnie dla nich, bo mówimy o 4 ekipach, które są bardzo mocne i w dalszym ciągu będą się pewnie liczyć w ekstraklasie, nawet jeśli Raków radzi sobie w tym momencie trochę słabiej. Właśnie zacznijmy może od tych 2 drużyn, o których wspomniałeś. Ciężka raczej sytuacja zarówno w przypadku Rakowa i Górnika. Jak ty widzisz ich szanse na awans dalej?
1: No na pewno bardziej Raków Częstochowa ma większe szanse, ponieważ remis, z tego co kojarzę, był w pierwszym meczu, tak, 2-2 i teraz grają w Częstochowie. No tylko, że grają, wydaje mi się, z meczu na mecz coraz słabiej Raków, no ale ta przewaga własnego boiska może coś da, a Górnik Zabrze po porażce 2-3 gra w Monako. Ale tutaj też trzeba powiedzieć, że polskie drużyny lubią robić niespodzianki takie jak Lech Poznań, czyli absolutna jakaś degrengolada i porażka w meczu, którego przegrać się praktycznie nie dało. Ale później też lubimy chyba właśnie na wyjeździe ograć jakiegoś takiego europejski klub z dużą tradycją gry, chociażby właśnie w Lidze Mistrzów, więc może to się wydarzy. Jutro chociaż, no tutaj widzę jednak o wiele większe szanse na to, żeby to Raków, a nie żeby Górnik awansował do Ligi Konferencji. Mam nadzieję, że choć jeden, ponieważ Liga Konferencji to jest to miejsce, w którym będziemy punktować właśnie do rankingu, pewnie o wiele lepiej niż w Lidze Europy, przez to, że słabszych tam będziemy mieć rywali.
0: To teraz jeszcze spójrzmy na Ligę Europy. Tam Jagiellonia Białystok jedzie na rewanż do Tbilisi po pierwszym meczu, w którym wygrała aż 4-0. No i aż 7-0 Lech Poznań wygrał z FC Thun u siebie i teraz ze Szwajcarami wygra również, znaczy zagra również na wyjeździe. I no muszę cię zapytać, czy ty traktujesz te spotkania jako formalność? No w przypadku chyba Thun to już trudno mówić, żeby byli w stanie odrobić 7-golową stratę, chociaż Lech pokazał, że potrafi podać na pustą przeciwnikowi. Więc zapytam cię może bardziej o Jagiellonię. Czy Jagiellonia może być już pewna awansu do Ligi Europy?
1: Szczerze mówiąc, to przed rozpoczęciem w ogóle tych kwalifikacji, to jak miałem powiedzieć, jakiej drużyny z tych pięciu, które podchodziły z Polski, byłem najbardziej pewny, to właśnie Jagiellonii. Mam wrażenie, że to jest klub, który od kilku lat dzięki tej regularnej grze w Europie co roku jest coraz lepszy i właśnie jest tym klubem, do którego ja jestem pewien, kiedy oni grają w Europie, że zagrają na dobrym poziomie, więc chyba tutaj w Gruzji też to powinna być formalność. 4-0 to jest taka zaliczka, że na pewno jej nie stracą, a mam nadzieję, że także i tam wygrają, no bo właśnie każdy mecz to te potencjalne punkty w rankingu, więc ja jestem z tych, którzy trzymają kciuki za każdą polską drużynę.
0: To jeśli miałbyś powiedzieć, ilu będziemy mieli w fazie grupowej reprezentantów klubowych, ile klubów zagra w zasadniczej fazie jesiennej, bo oczywiście wiemy już też, że nawet jeśli by jakimś cudem Lech by przegrał, albo Jagiellonia by przegrała, to też zagrają w lidze konferencji. Ile klubów zagra jesienią w europejskich pucharach z Polaków?
1: No mam niestety jakąś taką czutkę, że będą to tylko dwa. Właśnie Lech i Jagiellonia, że niestety Raków z tym Hajdukiem odpadnie nawet grając u siebie i że Górnik nie zdoła zrobić niespodzianki w Monako, więc mam przeczucie, że to będą dwa kluby, no ale bardzo mocno trzymam kciuki, żeby były to przynajmniej kluby trzy, a więc żeby któryś z tych z Ligi Konferencji także awansował.
0: Wszystkie odpowiedzi poznamy jutro. Oczywiście, jeśli nie będzie jakichś dogrywek i tego typu historii, w okolicach 22, dlatego że najpierw Jagiellonia o godzinie 18 zagra swój mecz wyjazdowy w Tbilisi, potem w Monako, AS Monako kontra Górnik Zabrze. Chwilę później Raków Częstochowa rozpocznie swój mecz z Hajdukiem Split i ostatni mecz to o godzinie 20 FC Tun kontra Lech Poznań. Cztery spotkania, absolutnie fantastyczny wieczór dla sympatyków polskiej piłki nożnej. Można właściwie skakać po kanałach i oglądać po trochu wszystkiego, więc tych emocji na pewno nie zabraknie. Kuba, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję Ci, że rzuciłeś troszkę światła na to, co tam się jutro będzie działo w europejskich pucharach. I oczywiście ja trzymam kciuki, Ty pewnie też za komplet awansów, no ale pozostańmy łagodnymi optymistami i trzymajmy kciuki za chociażby te dwa zespoły, a miejmy nadzieję, że trzy albo i nawet cztery.
1: Kuba Łasicki, dzięki wielkie.
0: Kuba Łasicki z Radia Campus, nasz redakcyjny kolega, był moim drugim dzisiejszym rozmówcą. Dzięki.
1: Dzięki.

obiecana na początku zaproszenia i polecenia sportowe, to właśnie teraz wspomniana warszawska Legia będzie walczyć o status niepokonanej drużyny i o utrzymanie pozycji lidera już w najbliższy piątek o 20:30, gdzie podejmować będzie Beniaminka. Ekstraklasy Śląsk-Wrocław o 20:30 to spotkanie właśnie w piątek. Śląsk-Wrocław jest mniej więcej w połowie stawki, bo na 12 miejscu, więc też jeszcze ma sporo do udowodnienia. No ale wiadomo, że los drużyny, która awansuje, jest zawsze na początku trudny. Drużyna się musi trochę przestawić z innych warunków pierwszoligowych na ekstraklasowe, więc na pewno będą chcieli pokazać, że nieprzypadkowo znaleźli się w ekstraklasie, no ale przed nimi drużyna, tak jak powiedział w zeszłym tygodniu Kuba Majewski, potwór, którego stworzył Marek Papszun, będzie biła się o kolejny komplet punktów. Na poziomie drugim, czyli w pierwszej lidze, Polonia Warszawa grać będzie ze spadkowiczem dla odmiany z ekstraklasy, z Lechią Gdańsk, która zaliczyła bardzo trudny start sezonu, trochę w związku z tym, że przez dłuższy czas wisiał nad nią zakaz transferowy związany z różnymi tam historiami, średnio chwalebnymi finansowymi problemami, które Lechia w jakiś tam sposób musiała chyba przysypać po to, żeby odzyskać możliwość transferów. No i potem troszkę się ruszyło. Lechia, oczywiście jest w strefie spadkowej, ale już czuć, że gra nieco lepiej, także na pewno warto tutaj zwrócić uwagę na poczynania Lechii w Warszawie. Meczowi Polonii z Lechią towarzyszyć będzie również pożegnanie lata. Klub przygotował wraz ze środowiskiem polonijnym przygotował atrakcję dla dzieciaków. Od 13:30 już będzie można się na dziedzińcu przy Konwiktorskiej pojawić i różne atrakcje okołosportowe i sportowe dla najmłodszych są przewidziane. O 15:30 mecz. Pozostając jeszcze przez krótką chwilę przy piłce nożnej w aglomeracji warszawskiej, warto również zwrócić uwagę na mecz Ząbkowi. Ząbki z Pelikanem Mówić to już oczywiście trzecia liga. Także atrakcji piłkarskich wokół Warszawy nie brakuje. Również w ten weekend o 18:15 Pogoń Grodzisk Mazowiecki, czyli trochę niespodziewany lider pierwszej ligi, zagra u siebie. Właściwie może nie tyle u siebie, co w Pruszkowie, bo przypomnijmy, że Pogoń rozgrywa swoje domowe mecze na stadionie Znicza. Tam podejmować będzie Brukbet, Termalikę, Nieciecze. I to jeśli chodzi o piłkę, to tyle, bo oczywiście w Warszawie gra się non-stop i gra się na 9 poziomach piłkarskich, ale to jest na inną rozmowę. Z innych jeszcze dyscyplin to chciałbym wam serdecznie polecić turniej, trzeci międzynarodowy turniej piłki ręcznej mężczyzn, który odbędzie się w hali przy Banacha 2A. W turnieju wystąpi AZS-UW Ochota, AZS Uniwersytetu Warszawskiego, Anielana Łódź, no i gość specjalny, czyli mistrz Litwy Dragunas Klaipėdas. Turniej rozpocznie się wieczornym pojedynkiem w najbliższy piątek. Wtedy to właśnie AZS-UW podejmować będzie mistrzów Litwy. Potem mecze w sobotę i niedzielę i na pewno dla fanów Szczypiorniaka, których wiem, że w Warszawie nie brakuje, nawet jeśli ta piłka ręczna nie jest wiodącym sportem. W Warszawie na pewno tych fanów nie brakuje, więc jeśli ktoś chciałby pożegnać sierpień z piłką ręczną, to tych okoliczności nie brakuje. Chciałem podziękować dzisiejszym gościom, Piotrkowi Wesołowiczowi ze Sport.pl, naszemu redakcyjnemu koledze Kubie Łasickiemu, podziękować również Tomkowi za realizację, wam, że byliście i zaprosić was do kolejnej audycji, która już za tydzień o tej samej porze, 10:00, radiocampus.fm, 91.1 FM, Kuba Sadowski, czyli ja, goście, sport, muzyka i tak dalej, i tak dalej. Dzięki, do usłyszenia, cześć.

Franklin i BSK, czyli czuję się sexy na antenie Radia Campus. Ja nazywam się Max Walewski, a na zegarze już 11:09, co oznacza, że rozpoczynamy audycję Campus Główny. Z wami będę do godziny 13:00.

Lato jeszcze w pełni, choć najgorsze upały pewnie już za nami, a w mieście te właśnie okresy wyjątkowo wysokiej temperatury musimy przetrwać albo wyklimatyzować.

0: bardzo podoba. Parki miejskie są kluczowe, w ogóle drzewa w mieście są kluczowe i dobrze o tym wiemy i myślę, że coraz bardziej sobie uświadamiamy to ich znaczenie. My badamy w projekcie Klimpar 6 parków warszawskich różnej wielkości, od Skarżewskiego przez łazienki z ogrodem botanicznym po maleńki park Malickiego na Ochocie i chcemy się dowiedzieć, czy ten efekt ochładzający, bo zawsze nam się tak wydaje, że jakby wchodząc do parku mamy ten efekt chłodzący, że to są takie wyspy chłodu i wilgoci. Oczywiście te parki są różne, mają zbiorniki wodne, nie mają, tak? No, znamy parki warszawskie, lubimy je. I chcemy, i jakby interesowało nas pytanie, po pierwsze, jak daleko sięga ten efekt chłodzący parków w zabudowę miejską, dlatego że wszystkie te parki są obudowane miastem i są śródmiejskimi parkami. Po drugie, czy sam klimat wewnątrz parków jest różny? No bo wiemy, że mamy miejsca takie zatrzewione w głębokim cieniu, mamy ażurowy cień, mamy duże trawniki, polany. Więc po prostu jaki jest zróżnicowany klimat wewnątrz miasta, jakie są warunki odczuwalne w tych parkach, tak? Także wiele, wiele było pytań różnych badawczych i teraz jest ten etap, że już pomiary się zakończyły, a my po prostu zaczynamy to wszystko liczyć, część już policzyliśmy. Przeprowadziliśmy 3000 ankiet wśród osób odwiedzających parki, gdyż oprócz tego, że w tych parkach były, w każdym z parków były takie stałe stacje meteorologiczne pełne, które działały przez 2 lata i takie dodatkowe czujniki termiczne wilgotnościowe, które też tam te 2 lata działały, to jeszcze robiliśmy takie dodatkowe kampanie zróżnicowania tego klimatu lokalnego. Mówimy tutaj w radiu, rozumiem, w radiu uniwersyteckim, więc jakby mogę sobie pozwolić na to, żeby takie trochę naukowe technikalia o nich opowiedzieć.
1: Do tych naukowych technikaliów jeszcze wrócimy, jeszcze o nich porozmawiamy, natomiast ten temat parków i zieleni miejskiej, mam wrażenie, że jednak towarzyszy nam w debacie publicznej niemal ciągle i wszyscy wiemy, albo przynajmniej mówi nam się, że ta zieleń ma korzystny wpływ na klimat, że jednak ochładza tę miejską wyspę ciepła. Skąd pomysł na to, żeby poszerzyć te badania, albo innymi słowy, czego w naszej wiedzy o roli parków tutaj brakuje?
0: Brakuje nam odpowiedzi na pytanie o ile, to znaczy o ile jest chłodniej, o ile, jak dane gatunki drzew, jak ten cień, który rzucają, jakby ile jest chłodniej, jak z nami zmniejszają nasz stres ciepła, czyli po prostu brakuje nam liczb, bo tak naprawdę w literaturze naukowej, gdy mamy przeglądy literatury z różnych stref klimatycznych, gdzie są różne gatunki drzew, tam te wartości są zupełnie inne, tak? I tam ten efekt chłodzący parków jest inny niż u nas w różnym klimacie. Także to było o ile. I zawsze mi się wydawało, że to będzie dobry taki argument, ta wiedza, którą przekażemy nie tylko jakby powiedzmy ogrodnikom i zarządcom tych parków, ale też to będzie taka wiedza, która będzie dużym argumentem za tym, żeby jednak dbać o zadrzewienia, żeby po prostu bezmyślnie nie pozbywać się drzew i żeby dbać o parki, żeby zabudowa nie wchodziła w parki, nie podgryzała parku ze wszystkich stron, żeby jednak dbać o to, żeby powiększać powierzchnię parkową w Warszawie, w ogóle w Polsce. Zwłaszcza, że w ogóle są takie nowe trendy, taka nowa zasada 3-30-300, że tak naprawdę, żebyśmy widzieli 3 drzewa gdzieś z naszych okien, żebyśmy stale je mieli, to jest taka zasada, która dba nie tylko nasze zdrowie fizyczne, ale i psychiczne, żeby 30 to jest udział powierzchni jakby biologicznie, czy innej gdzieś wokół nas, a 300 to żeby było 300 metrów do najbliższej, żeby dla każdego człowieka gdzieś mieszkającego w mieście, żeby w granicach 300 metrów miał zieleń urządzoną publiczną z dostępem, do której może właśnie w falach upałów, czy w takich okresach gorących się udać.
1: I nowe badania w ramach projektu Klimpark mają także to ułatwić do tego, jak dokładnie one przebiegają i jakie są pierwsze wyniki. Przejdziemy za chwilę.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam z Magdaleną Kuchcik. Rozmawiamy o parkach miejskich, tych terenach, które odgrywają dużą rolę w tym, jak w mieście się czujemy i którym także poświęcony jest projekt Clean Park. Rozmawialiśmy już o tym, na czym ten projekt polega i rozumiem, że jedną z jego części są pomiary temperatury powietrza i gleby w tych różnych parkach. Jak dokładnie wygląda ta sieć pomiarowa? Ile takich punktów jest rozstawionych?
2: Ponieważ analizujemy 6 parków, to w każdym z parków była na 2 lata jakby zainstalowana taka samobieżna stacja meteorologiczna, która na poziomie 2 metrów mierzyła temperaturę, wilgotność powietrza, prędkość wiatru, kierunek, promieniowanie słoneczne, ale też tam mierzyliśmy, czyli jakby stacje meteorologiczne. Do tego są, i one są w parkach, do tego są dodatkowe punkty, no bo to jest jeden punkt w parku, do tego w zabudowie wokół parków, ale też w jakichś innych szczególnych miejscach w parkach były dostawione również mierzące na 2 metrach temperaturę i wilgotność jedynie, czyli tylko te 2 elementy meteorologiczne, takie czujniki, które tam też sobie przez 2 lata działały. Ponadto była mierzona temperatura gleby, czyli zupełnie inny system pomiarów w tych samych miejscach, temperatury gleby na poziomie 5 cm temperatury i wilgotności gleby. Też były oczywiście pobierane próbki glebowe w tych miejscach, temperatury powierzchni i temperatury powietrza nad 12-15 cm nad powierzchnią gruntu. Do tego ponadto były zagrzebane w różnych miejscach, tutaj anegdotę można powiedzieć, małe takie pastylki glebowe, które też mierzyły temperaturę. One są do temperatury jakby temperatury wody, ale no oczywiście mierzą tą wodę, która jest w glebie. One były zagrzebane w różnych miejscach. Gdzieś tam zgubiliśmy, wyczerpały się te baterie, to jest cała anegdota i potem szukaliśmy ich w parkach z wykrywaczami metali, więc to było w ogóle komedia.
1: Archeolodzy będą mieli robotę za...
2: Będą mieli roboty, ale co było gorsze, to, że się nie przyznaliśmy w łazienkach, że je zagrzebaliśmy, więc w ogóle to była jazda w parku historycznym, więc potem, ale potem nie gniewali się na nas, ale musieliśmy chodzić z pracownikiem parku, żeby to nie wyglądało, że my tam sami z wykrywaczem metalu. Także nie pogniewali się, rozumieli, że dla nauki. Do tego jest jeszcze cały poziom temperatury LST, czyli wykorzystujemy dane teledetekcyjne i generalnie na ich podstawie, na podstawie temperatury powierzchni będziemy analizować tą odległość ewentualną ochładzającą parku w głąb zabudowy. To właśnie, czyli to patrzenie z góry, tam mamy dane z Sentinela, z Landsata, także różne też wskaźniki takie teledetekcyjne roślinności. Wiele, wiele elementów badanych, bo także oczywiście zaczęło się od bardzo dokładnej inwentaryzacji zieleni w parkach, następnie tych dodatkowych, o których też już wspomniałam, bo jeszcze robiliśmy takie dodatkowe 19 dni kampanii dodatkowych pomiarów w parkach, czyli zagęszczaliśmy mocno tą sieć pomiarową w parkach, żeby zobaczyć, jak ten lokalny klimat w parkach się różni i przebadaliśmy prawie 3000 różnych jakby mieszkańców Warszawy, którzy, no i nie tylko Warszawy, ponieważ jeden z parków jest zoo, więc też to były osoby gdzieś tam spoza i one odpowiadały nam, robiliśmy pomiary odczucia cieplnego jeszcze zupełnie innym sprzętem, takim dedykowanym odczuciu cieplnemu i temperaturze promieniowania i te osoby odpowiadały nam, czyli jak my staliśmy, jak te czujniki były w słońcu, to też one musiały stać w słońcu, niektóre nie były zadowolone, ale my tam, nie, musicie państwo odpowiadać nam na tą ankietę i to były takie ankiety dotyczące ich odczucia cieplnego, oczywiście dokładnie spisywaliśmy, co mają na sobie, jakie ubrania, bo to będzie obliczane w zależności od izolacyjności odzieży, oczywiście jaką też aktywność wcześniej uprawiali, bo to istotne, czy oni sobie idą, spacerują, czy akurat wjechali rowerem, czy coś. Także bardzo szeroka analiza klimatu parków i tego, jak ten klimat może oddziaływać na obniżenie stresu ciepła osób, które tam wchodzą i też obniżenie stresu ciepła osób mieszkających wokół.
1: Niezwykle bogaty zestaw danych. Co udało się już odkryć na jego podstawie?
2: Wiemy, że średnio, oczywiście te różnice między zabudową a parkami są troszkę większe w sezonie ulistnienia, czyli w sezonie wegetacyjnym i średnio wynoszą około 1 stopnia Celsjusza, ale maksymalnie sięgają między zabudową, 10-minutowe dane, między zabudową a parkiem do 8 stopni. 8 stopni, czyli mamy 8 stopni mniej i to jest teren niezacieniony, bo tu mówimy tylko o stacjach i o tych tyczkach, które są generalnie jednak jakoś w miejscach takich wyeksponowanych, a zabudową 8 stopni w tym samym czasie, jednoczasowe dane 10-minutowe, także bardzo duża różnica temperatury.
1: Jest to rzeczywiście zaskakująca wręcz różnica, zwłaszcza, że tutaj mówimy, no właśnie tak jak pani mówi, nie o miejscach zacienionych. I spodziewam się, że także musiało to w dużym stopniu wpływać na odczucia mieszkańców, odczucia ludzi, którzy w tych parkach byli ankietowani.
2: No, tak. Znaczy to tutaj akurat odczucia to jest to, co jest przed nami, ta analiza odczuć, ale to zakładam, że tak. Myślę, że bo wszystkie te obliczenia robimy teraz. Ja właśnie dzisiaj tutaj jadąc do radia odwiedziłam naszego zaprzyjaźnionego statystyka, który dostał całą dużą bazę danych ode mnie teledetekcyjnych i temperaturowych do obliczeń i wilgotności powietrza. I też to jest też nas interesuje na przykład jak te różnice, bo zakładam, że w okresach upalnych, czy jakichś szczególnie tak gorących, gdzie szczególnie miasto się nagrzewa, czy na przykład w czasie, gdy mamy dużo nocy tropikalnych, czyli nie ma tego wychłodzenia nocnego miasta, ta różnica powinna być jeszcze większa. Na takich zwyczajnych, średnich ja tego nie widzę. Zobaczymy, co pokaże głębsza analiza. Ale no tak. Taka jest hipoteza, ale może nie będzie udowodniona.
1: Na te najważniejsze i najbardziej szczegółowe wyniki jeszcze czekamy, ale już na ich podstawie można pewne hipotezy wysnuć do tego, jakie to mogą być hipotezy i co w zasadzie one dla nas oznaczają w kontekście planowania także miasta. I do rozmowy z profesorem Magdaleną Kuchcik wrócimy za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z profesorem Magdaleną Kuchcik, kierowniczką projektu Clean Park, projektu, który dotyczy roli miejskich parków w tym, tak naprawdę, jak czujemy się w mieście i także jaki jest ten miejski klimat. Zieleń wydaje się mieć także ważną rolę w tym, jak w ogóle miasta będą przystosowane do zmieniającego się klimatu. Jaką rolę odgrywają w tym zakresie?
2: Przede wszystkim troszkę mówiliśmy tutaj out of the record o tym, że te różnice między parkiem a temperaturą a miastem najwyższe są wieczorem, wtedy kiedy miejska wyspa ciepła się właśnie totalnie rozwija, czyli kiedy miasto po całym dniu zaabsorbowało ogrom ciepła i oddaje go bardzo pomału, a parki wychładzają się relatywnie szybko, więc wtedy są te najwyższe różnice temperatury i po prostu my widzimy, na czym polega, bo mamy do czynienia jakby coraz... Nawet niewielkie miasta już mają swoje właśnie miejskie wyspy ciepła, czyli zabetonowaliśmy wszystko, uszczelniliśmy te wszystkie materiały, często ciemne, o różnych właściwościach fizycznych, pochłaniają ogrom ciepła, nagrzewają się. Więc mamy do czynienia i z nocami tropikalnymi, czyli nie wychładza się to miasto wystarczająco tak, żeby dało nam oddech nocą. Dlatego tak istotne jest jakby utrzymanie wszelkiej zieleni możliwej, czyli po prostu, żeby, a nawet myślę, że dążymy do tego, żeby powiększać parki. Tylko też, bo tak, drzewa mają, oczywiście my mówimy tutaj w kontekście upałów, ale nie tylko, gdyż cień drzew oczywiście daje nam osłonę przed, jakby ochronę przed upałami, ale to możemy załatwić innymi rzeczami, tak? Czyli możemy mieć, nie wiem, zacienione jakieś trejarze, czy pergole, czy jakieś tekstylne zasłony i też zrobimy cień. Ale tu też chodzi o to, że po pierwsze drzewa produkują tlen, nic innego nam go nie wyprodukuje. Po drugie jest to teren nieuszczelniony, czyli woda, czyli te wszystkie opady nawalne, które jak mamy wszystko uszczelnione, to one odpływają do studzienek kanalizacyjnych, które nie są w stanie tego odebrać, więc mamy te podtopienia, a na tych terenach one po prostu ta woda wsiąka, więc jakby to wszystko jest bardzo ważne. Drzewa, cień, intercepcja przez drzewa, czyli jakby korony drzew też zatrzymują dużo opadu, jakby drzewa pełnią wiele funkcji w mieście, nie tylko.
1: Czy można przewidzieć, jak parki, które projektujemy w tej chwili, albo te, które już w miastach mamy, będą się zachowywać za te 20-30 lat w obliczu także globalnej zmiany klimatu?
2: Wiemy, że dla pewnych drzew, no ja nie jestem biologiem, ale wiemy, że dla pewnych drzew jakby optimum termiczne, wychodzą te drzewa z optimum termicznego, czyli po prostu musimy jednak sadzić gatunki, które w tym cieplejszym klimacie będą się lepiej czuły, po pierwsze. Po drugie, fajnie było, żebyśmy odeszli od jakby takiej naszej, to co nam się podoba, czy po prostu tak, żebyśmy zadbali o trójpiętrowość w tych parkach, tak? Czyli po prostu żebyśmy zapomnieli ładnie przestrzeżonych trawniczkach i ładnych klombach, tylko żebyśmy wprowadzili pewne rośliny, które nie wyglądają może tak pięknie, nie są takie, to nie są parki angielskie, ale żebyśmy dali tej przyrodzie więcej tam miejsca, czyli trójpiętrowość, więcej gatunków, postawienie na to, żeby zwierzętom się dobrze żyło w parkach, przestańmy kosić trawniki z uporem maniaka, czyli odejdźmy od tej estetyki tui i trawników przystrzyżonych, po prostu kośmy je rzadziej, zostawiajmy pewne obszary dla zwierzaków i to się dzieje. To się dzieje, wiem, że są takie, w tym kierunku też idzie ustawa, nowe ustawy takie adaptacyjne miast, że już tam mają być takie zapisy dotyczące, nie wiem, wzrostu powierzchni, udziału powierzchni w parkach, właśnie takich trawników niekoszonych, czy koszonych dwa razy w roku, więc przyzwyczajmy się do tego, że te pasy zieleni gdzieś są, może to nie jest po prostu zmieńmy swoją estetykę troszeczkę, tak? Pozwólmy tej zieleni być bardziej dziką, być trójpiętrową, pozwólmy pod drzewami, oprócz trawnika, albo nie mieć trawnika, tylko mieć inne rośliny, mieć krzewy wyższe, mieć inne byliny niskie, po prostu, żeby ta roślinność była bogatsza. I te parki w tym kierunku na pewno będą szły. Odbetonowujmy w parkach alejki, myślę, że też, że będą raczej ziemne, będziemy doprowadzać do tego z czasem, żeby były jednak ziemne i też, żeby woda mogła przez nie przesiągać. Także na pewno parki też będą się zmieniały.
1: Czy w Warszawie mamy już takie parki, skwery, bądź inne miejsca, które mogłyby służyć jak taki dobry przykład terenów dobrze przygotowanych do zmiany klimatu także.
2: Jest fajny nowy park na Ursynowie przy Bażantarni. Tam teraz się troszeczkę, tam był, to był taki park dwudzielny. Znaczy jedna część to był las i taki zaniedbany las, ludzie się tam boili chodzić, jakby niekoniecznie korzystali z tej części, i druga taka rzeczywiście dla ludzi, dla dzieciaków, i on jest taki, myślę, że dobrym przykładem, bo po pierwsze dosadzili, rzeczywiście jest sporo wsadzonych drzew, gatunków rodzimych, które będą miały naturalne korony, duże, bardzo w sposób ciekawy, rozsądny zagospodarowali tą część, uporządkowana została ostatnio ta część leśna, taka dla ludzi, są pojdełka, nie tylko dla ludzi, ale też i dla zwierzaków, więc są ciekawe, drewniane, różna infrastruktura taka jest właściwie drewniana, więc tak, to jest przykład parku, ale myślę, że nie jedyny, że jest dużo, jakby idziemy w dobrym kierunku.
1: Zapraszamy zatem między innymi na Ursynów, żeby odetchnąć w chłodzie miejskich parków, i trzymamy kciuki, żeby miasta korzystały z wyników także tych badań w ramach projektu Klimpark, o których rozmawiałem z profesor Magdaleną Kuchcik z PAN-u. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
5: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: Z warszawskich parków przenosimy się teraz w zupełnie inne środowisko. Z nami naukowiec z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Piotr Dawidowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jeden z kilkorga naukowców, którzy postanowili pozbawić ryb przedni staw Polski, jeden z wielu zbiorników w Tatrzańskiej Dolinie Pięciu Stawów. O co chodzi w tym eksperymencie i skąd w ogóle pomysł, żeby dokonać tego typu ingerencji?
2: No właściwie trudno to nazwać ingerencją, to jest raczej przywrócenie stanu pierwotnego, ponieważ wszystkie te jeziora w Pięciu Stawach i w ogóle wszystkie jeziora tatrzańskie z wyjątkiem Morskiego Oka pierwotnie były bezrybne i te ryby się tam pojawiły jako efekt takich dzikich działań, często nielegalnych, a w każdym razie nieewidencjonowanych rozmaitych miłośników rybołówstwa śródlądowego, amatorów i profesjonalnych kłusowników, którzy je tam puszczali począwszy od schyłku XIX wieku, ale akurat Dolina Pięciu Stawów chyba była zarybiona dopiero w XX wieku. I to często gatunkami kompletnie obcymi nie tylko dla Tatr, ale dla Europy, bo tam pospolicie występuje taki amerykański pstrąg żurlany, który jest sprowadzony w celach hodowlanych, ale nic wspólnego z Europą i z Tatrami zwłaszcza nie ma. Więc myśmy chcieli przywrócić stan naturalny.
1: No właśnie, bo gdy myślimy o jakichkolwiek zwierzętach występujących w tatrzańskich wodach, to pstrągi wydają się czymś bardzo naturalnym. Czy same pstrągi w wydaniu rodzimym występowały po polskiej stronie Tatr przed zarybieniem? Czy chodzi właśnie tutaj o te gatunki inwazyjne, które narobiły więcej szkód?
2: Rzeczywiście w jednym jeziorze, w Morskim Oku, występowały naturalne populacje pstrąga potokowego europejskiego i one tam były natywne od zlodowaceń, dlatego że Morskie Oko to jest jedyne jezioro, które jest odwadniane przez taki ciek, który jest penetrowalny dla ryb. Nomen omen rybi potok. I po prostu ryby mogły tam dotrzeć. Natomiast wszystkie te jeziora w Dolinie Gąsienicowej, która jest odwadniana przez podziemne cieki, takie sączące się przez rumorz skalny, także kompletnie niedostępne dla ryb, albo Dolina Pięciu Stawów, która z kolei odwadniana przez roztokę, ten potok kaskadujący po wodospadach, także niedostępnych, to właściwie nie mogły być zasiedlone w sposób naturalny, bo ryby tam po prostu nie mogły dotrzeć. No i zrobili to za nich ludzie.
1: No właśnie, spodziewałem się, że to zarybienie miało spory wpływ na środowisko naturalne, na to, jak te stawy tam wyglądają.
2: O tak, bardzo dramatyczny, dlatego że te jeziora, w ogóle był to właśnie urok i unikatowość jezior tatrzańskich z takiego ekologicznego punktu widzenia polegało na tym, że były to ekosystemy pozbawione szczytowych drapieżników. Właściwie nie ma jezior bezrybnych, wszystkie jeziora mają ryby, no a ryby okupują szczytowe miejsca w łańcuchach pokarmowych jezior. I teraz te jeziora tatrzańskie bez ryb były zupełnie wyjątkowe. Niesłychana rzadkość. I wobec tego z ekologicznego punktu widzenia było niezwykle interesujące, co się dzieje z inną fauną żyjącą, nie rybami, żyjącą w tych jeziorach, kiedy nie ma tych szczytowych drapieżników. No i rzeczywiście działo się. A efekty tych działań były takie, że dominowały tam zwierzęta, które były wrażliwe na presję ryb, ale za to duże, efektywnie odżywiające się glonami i skuteczne jako biologiczne filtry czyszczące wodę.
1: Duże to znaczy?
2: To znaczy duże w skali zooplanktonu. Mhm. Powiedzmy, były tam, w niektórych jeziorach jeszcze jest ciągle taka Daphnia pulicaria, to jest rozwielitka, której wielkość sięga powiedzmy 3 mm, czasem więcej, ale to jest bardzo dużo, bo zwierzęta planktonowe rzadko przekraczają rozmiarami, przekraczają 2 mm, przynajmniej te słodkowodne. Więc jak na jezioro, to taki zwierzak, który ma 3 albo więcej milimetrów, jest naprawdę bardzo duży i bezkręgowiec oczywiście.
1: No właśnie, te zmiany w zooplanktonie, te zmiany w zarybieniu wpłynęły na przejrzystość
2: tych ekranów. Tak, dokładnie.
1: Dlaczego?
2: Właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze, rzeczywiście zniknęły te duże wieszczarki, które z racji swoich rozmiarów są po prostu atrakcyjnym pokarmem dla tych pstrągów. I one pierwsze padły ofiarą wprowadzonych tam ryb. A drugi więc glony nie były strzyżone, że tak powiem, od góry przez konsumentów. A z drugiej strony ryby są czynnikiem silnie eutrofizującym jeziora, znaczy eutrofizującym, to znaczy podnoszącym ich żyzność. Przez to, że wydzielają raz tam z fekaliami spore ładunki fosforu i azotu, przede wszystkim fosforu, który jest związkiem właściwie ograniczającym produkcję glonów w jeziorach. I ten fosfor bierze się między innymi, albo nawet głównie z owadów powietrznych, które siadają czy spadają na powierzchnię jezior i są przez pstrągi zbierane. To jest znany fenomen. Każdy, kto był w górach, to widział w spokojny dzień żerujące przy powierzchni pstrągi, które zbierają te opadłe muszki i inne rzeczy. I teraz te muszki, gdyby nie pstrągi, to by albo odleciały, albo by zostały zmiecione gdzieś do odpływów, albo na brzeg i tak dalej. I zawarty w nich fosfor nie dostałby się do jeziora. Natomiast jeżeli zostaną zjedzone przez pstrągi, no to ich ciała ulegają szybkiej mineralizacji i mineralne związki fosforu są przez te ryby w przeciągu godzin wydzielane do wody i użyniają po prostu. Poza tym ryby polują na poczwarki owadów, które żyją w osadach dennych, znaczy których larwy żyją w osadach dennych i wylatują tam w sezonie letnim. No i te wyloty nie są takie udane, kiedy toni czyha drapieżnik, czyli ryba, która przechwytuje niejako te owady i wobec tego nagromadzony z nich fosfor, zamiast odlecieć wraz z dorosłymi owadami gdzieś w świat, pozostaje w jeziorze. W rezultacie jeziora się stają coraz żyźniejsze, co sprzyja produkcji glonów, a z drugiej strony ta produkcja jest coraz mniej wydajnie konsumowana, bo nie ma tych konsumentów zjedzonych przez ryby.
1: I to wszystko wpływa na to, że tatrzańskie stawy wyglądają obecnie tak, a nie inaczej, czyli w większości aż tak przejrzyste nie są. Czy da się to zmienić? O to profesora Piotra Dawidowicza dopytam za moment.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam z profesorem Piotrem Dawidowiczem, jednym z naukowców, między innymi z Warszawy, którzy przeprowadzili akcję odrabiania jednego ze stawów w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach. Natomiast motywacją do tego eksperymentu były badania przejrzystości. Przejrzystości, która została zaburzona przez sztuczne wprowadzenie ryb do wielu zbiorników w Tatrach. W pierwszej połowie XX wieku, czy wcześniej. Na czym polegały te badania? Jak one tak fizycznie wyglądały?
2: Nasze badania tatrzańskie w ogóle mają dosyć długą historię. Szczerze mówiąc, cała polska hydrobiologia urodziła się w Tatrach, bo tam pierwsze badania prowadzili naukowcy krakowscy jeszcze u schyłku XIX wieku i potem porządku XX, potem w latach XX i tak dalej. Także Uniwersytet Warszawski miał tam spory skład w te badania, począwszy od lat 60. Szybko się okazało po wprowadzeniu ryb, że ten czynnik działa bardzo silnie na ekosystemy tych jezior i że warto efekty tego badać i ewentualnie coś z tym zrobić. Więc pomysł usunięcia ryb właściwie jest bardzo stary. On sięga w naszym zespole pewnie lat wczesnych lat 80., tylko że jakoś nie mogliśmy za to zabrać, głównie ze względu na to, że nie mieliśmy mocy przerobowych. No, wyłowienie ryb z takiego jeziora jak Przedni Staw w Pięciu Polskich nie jest łatwe. To jest duże i głębokie jezioro i trzeba mieć wiedzę, jak te ryby łowić, i sprzęt, i chęć, i ludzi, i tak dalej. Ale to się udało tę trudność pokonać dzięki aktywności kolegów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w szczególności rybaków. To znaczy tam są rybacy, którzy są rybakami naukowcami i zajmują się tym rybactwem od strony, powiedzmy, takich z perspektywy biologów raczej niż z perspektywy komercyjnej. No i oni wiedzieli, jak to zrobić i mieli wszystko, co trzeba, więc wnieśli te sieci do Pięciu Stawów i zaczęli kilka lat temu, do czego władze Tatrzańskiego Parku Narodowego łatwo było przekonać, bo oni też byli świadomi nie od dziś, że ryby są tam obcym elementem i że właściwie szkodzą. To znaczy w szczególności w tym sensie szkodzą w sposób widoczny dla szerokiej publiczności, że redukują przezroczystość wody, że jeziora tatrzańskie stają się coraz mniej klarowne, a co jest ich, stanowi o ich atrakcyjności dla takich turystów chociażby.
1: O tę zgodę Tatrzańskiego Parku Narodowego miałem dopytać, ale jak słyszę, nie było z tym problemów. Natomiast w praktyce przeniesienie tych wszystkich sieci, wniesienie ze sobą zapewne sprzętu, który pozwalałby na wypłynięcie na to jezioro, dobrze myślę, było sporym wyzwaniem logistycznym. Jak do tego podeszliście? Jak wyglądało to odrobienie?
2: Prawda, ale posłużyliśmy się życzliwością sowicie opłaconego schroniska w Pięciu Stawach, który jest zaopatrzony w windę z Doliny Roztoki i dzięki tej windzie oni się zaopatrują w artykuły potrzebne do prowadzenia kuchni i tak dalej dla turystów, więc zaopatrują się tą, a tamże do dolnej stacji tej windy wszystkie towary są dowożone takim pojazdem, który sobie radzi na

0: który musi mieć długość kilkudziesięciu metrów, bo te jeziora te Szanki są głębokie, choćby ten przedni staw ma około 40 metrów, ale już wielki blisko 80, więc żeby sięgnąć na to, trzeba mieć tego kabla dużo, on waży. Poza tym ważą siatki planktonowe, chwytacze do wody. Czerpiemy wodę z różnych głębokości i to się robi za pomocą opuszczanych na linię przyrządów, które są spore i trochę ważą. Znaczy właściwie wszystko waży, jak trzeba to wnieść na plecach tam do tych pięciu stawów i to staramy się zredukować ilość tego sprzętu do niezbędnego minimum, ale to i tak ma swoją masę, więc każdy z nas wchodzi tam z 20 kilogramami na plecach, powiedzmy, przeciętnie, co jest wykonalne.
1: No i same sieci także trzeba było, jeśli mówimy o rybianiu, z
0: już nie mówiąc o sieciach.
1: Zarzucić. Posłużyliście się jakimś rodzajem łodzi, żeby wypłynąć na jezioro?
0: Tak, to właśnie, nie wspomniałem o łódce gumowej, którą mamy tam zresztą dwie. Rybacy mają swoją i my, specjaliści od planktonu, swoją, ale to też udało nam się wwieść dzięki temu systemowi zaopatrywania schroniska, więc nie musieliśmy tych łodzi taszczyć na plecach, a one rzeczywiście ważą dosyć dużo. Więc to się jakoś udało.
1: I to wszystko pozwoliło wyłowić z przedniego stawu polskiego ponad 600 kg ryb. A jakie są tego skutki w ocenie naukowców? Do tego i do rozmowy z Piotrem Dawidowiczem wrócimy za chwilę.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: się.
1: Kampus główny.
2: Rozmawiam z profesorem Piotrem Dawidowiczem o efektach odrybiania w jednym ze stawów tatrzańskich, w Tatrzańskim Parku Narodowym. Odrybiania, które miało wpłynąć na przejrzystość tego stawu. Czy to się udało? Czy rzeczywiście w tym stawie, czy w tych stawach, w których wyłowiliście znaczną ilość ryb, przejrzystość polepszyła?
3: Polepszyło się i to dramatycznie. To właśnie efekty tych naszych działań przekroczyły nasze oczekiwania. Nie spodziewaliśmy się aż takich, tym bardziej, że nie udało nam się usunąć kompletnie wszystkich ryb, tylko dramatycznie ograniczyć ich liczebność, ale one ciągle tam są. Mamy ambicje, żeby to zrobić w przyszłości, ale tymczasem mamy taki prosty sposób na mierzenie tej przezroczystości, który jest znany jako określenie widzialności krążka sekiego. Ten krążek sekiego to jest coś na kształt talerzyka o średnicy tam około 20 cm, który się opuszcza na sznurku prostopadle do głębokości, znaczy równolegle do toni wodnej. Ten talerzyk się ustawia i notuje się po prostu głębokość, na której on znika z oczu obserwatora. Co jest najprostszy możliwy pomiar przezroczystości wody. No i otóż ten krążek sekiego był widoczny w 21 roku w przednim stawie, który z pięciu polskich, który odrybialiśmy na głębokości 7 metrów, a w ubiegłym roku na głębokości około porywach 17 metrów. To jest dramatycznie duży wzrost. Dramatycznie duży, zwłaszcza, że ta przezroczystość wody wzrasta nie całkiem liniowo z efektem usuwania ryb i tak dalej, więc te liniowości się ujawniły w ten sposób, że ten efekt jest większy niż mogliśmy oczekiwać. No i to jest super, fantastycznie. Po pierwsze, ten efekt ma walory estetyczne, to znaczy turyści mogą głębiej zaglądać tam gdzieś ze Świnicy czy innego Koziego Wierchu, który, kiedy sobie spoglądają w dół, to mogą głębiej widzieć dno w tym jeziorze i ono jest bardziej alpejskie niż było. A po drugie, ma to też pewien praktyczny wymiar, mianowicie taki, że przedni staw jest źródłem wody pitnej dla schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. No i po prostu ludzie piją wodę z tego stawu. No a lepiej, żeby pili czystą wodę, a nie nieczystą. I rzeczywiście teraz ta jakość wody, której tam się używa w kuchni i w prysznicach i wszędzie, jest lepsza. Więc to nie jest może efekt, który mnie jako naukowca najbardziej ekscytuje, ale ma swoje znaczenie.
2: No właśnie, bo tu oprócz tych aspektów praktycznych są także zmiany biologiczne. Co zmieniło się wraz z wyłowieniem tych kilkuset kilogramów ryb tam właśnie?
3: Tak, znaczy tutaj na tym poziomie efekty były nieco mniejsze od oczekiwanych, to znaczy nie udało nam się doprowadzić do powrotu tego największego gatunku dafnia, tej wspomnianej 33 mm dafnia pulikaria, która jest ogromną wioślarką planktonową i która zrobiłaby tam jeszcze lepszą robotę niż ci, którzy tam żyją. Ale populacja mniejszego gatunku dafnia zwiększyła swoją liczebność kilkukrotnie od czasu sprzed zarybienia. To znaczy mamy tam mniejsze gatunki, które są dużo bardziej liczne niż były przedtem, zanim te ryby zostały usunięte. I one też działają w ten sam sposób, co te wielkie gatunki, chociaż nieco mniej efektywnie.
2: Czyli można się spodziewać, że jakość tej wody nie będzie spadać, a wręcz przeciwnie.
3: Znaczy, o ile nie pozwoli się na powrót ryb, co niestety jest trudne z wielu powodów, a przede wszystkim takich, że jeżeli się taką populację pstrąga rozrzedza, to z kolei sukces reprodukcyjny tych ryb dramatycznie wzrasta, bo one są kanibalami i tak dalej i na przykład polują na własne potomstwo, mówiąc bez ogródek, więc jeżeli nie ma dużo osobników starych, to te młode, które się tam pojawiają, mają dużo lepszą przeżywalność. I wobec tego taka populacja tylko rozrzedzona, ale nie całkiem wyeliminowana, może bardzo szybko wrócić, bo jej liczebność dramatycznie szybko się zwiększa. Więc efekt, który uzyskaliśmy, prawdopodobnie zniknie, jeżeli tylko przestaniemy łowić te ryby. Na razie ciągle to robimy.
2: I tutaj, jak rozumiem, są już plany na kolejne działania, bo to nie tylko przedni staw polski, ale także chociażby pozostałe stawy w tej dolinie, w których naturalnie ryby nie występowały, w których tego typu działania można podjąć.
3: Można, ale to jest oczywiście logistycznie trudne. Szczególnie dotyczy to wielkiego stawu w tej Dolinie Pięciu Stawów, który to jest ogromny. To ma ogromną objętość. Staw głęboki, znaczy staw, to jest porządne jezioro głębokie na 80 niemal metrów i o powierzchni tam blisko 35 hektarów, więc no, wyłowienie ryb z czegoś takiego jest poważnym zadaniem logistycznym, bardzo trudnym. Więc nie jest to niemożliwe, ale wymagałoby bardzo intensywnych działań, które są, obawiam się, poza naszym zasięgiem. Natomiast teoretycznie można byłoby to zrobić. Nawiasem mówiąc, jest jeszcze jedno jezioro, które w ogóle nie ma ryb. Znaczy jest ciągle w stanie pierwotnym. To jest zadni staw w tej Dolinie Pięciu Stawów. Też całkiem duży i głęboki, który no, jest fantastycznie czysty. Fantastycznie.
2: To więc zadania na przyszłość, a tymczasem można sprawdzić na własne oczy wyniki działań naukowców w Dolinie Pięciu Stawów. Przedni staw Polski odrybiony, zadni staw, w którym, jak usłyszeliśmy, tych ryb nie ma w ogóle i który także cechuje się wysoką przejrzystością wody. To warto sprawdzić, zwłaszcza, że sezon na wędrówki cały czas trwa i wrzesień jest na to czasem doskonałym. Profesor Piotr Dawidowicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego był z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.

0: Michał Anioł i Slowdown na antenie Radia Campus, a pod koniec Kampusa Głównego mam dla Was jeszcze podcast. Marta Boroń rozmawiała z profesor Agnieszką Dawidowicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o tym, czy i jak korzystanie z nowych technologii wpływa na to, jak dzieci orientują się w terenie.
1: I często słyszymy o zagrożeniach, a to chociażby to badanie pokazuje, że ten temat jest bardziej złożony i że to, tak jak pani mówiła, umiarkowane korzystanie. No właśnie, bo tutaj pani też mówiła o grach, które rozwijają jakoś świadomość przestrzenną, a ciekawi mnie, jak to jest z tymi wszystkimi mapami cyfrowymi w telefonach, GPS-ami, jakimiś aplikacjami, które pokazują, jak gdzieś dojechać, jak gdzieś dojść. Jak to wpływa właśnie na kompetencje przestrzenne dzieci? Te gry, no to wiadomo, że mogą jakoś rozwijać, ale czy takie bezrefleksyjne podążanie za drogą z GPS-a, czy tutaj może jakoś to osłabić te kompetencje?
2: To też było podstawą badania. W ogóle jeszcze raz wrócę do narzędzia. Nasza geoankieta była zbudowana w taki sposób, żeby też sprawdzić umiejętność czytania map przez dzieci i umiejętność orientowania się. I sprawdzaliśmy też, czy dzieci mają pamięć związaną z przestrzenią i czy potrafią wyróżniać dominanty przestrzenne. Co to znaczy, że na przykład widzą przestrzeń i co pierwszy element krajobrazu, pierwszy obiekt, który zauważają i czy potrafią go zapamiętać, a następnie wrócić do niego przechodząc daną trasę. I czy będą się orientowały po tych obiektach, tak? Takich dominantach przestrzennych, czy znajdą sobie tą właśnie trasę. I powiem tak, że rzeczywiście dzieci mają bardzo taki stosunek do tych nawigacji pozytywny. Dzieci znają te narzędzia. Nierzadko widzą, jak rodzice prowadzą samochód i nawigują ten samochód do odpowiedniego punktu, wykorzystując, załóżmy, mapy nawigacji, automapy w samochodzie. Więc ten akurat to narzędzie i jego specyfika jest dzieciom znana. Dzieci potrafią też z niego korzystać, ale zauważyliśmy, że nie sięgają po nie jako pierwszy element. Było też takie pytanie w geoankiecie, czy jeżeli jesteś w nieznanym miejscu, w swoim mieście i nie wiesz, gdzie jesteś, to co najpierw robisz? Czy sięgasz po nawigację w telefonie, czy dzwonisz do mamy, telefon do przyjaciela i tak dalej. Więc dzieci w rzadkości wykorzystywały nawigację. Czyli no, raczej starają się zapamiętywać drogę. Dwa, wolą się zapytać nawet kogoś na chodniku, na ulicy, którym autobusem, gdzie mogą dojechać. No i powiem tak, że nawigacje są ułatwieniem, ale nie zaburzają dzieciom orientacji. To nie nawigacje, ponieważ dzieci w tym wieku akurat rzadko korzystają z nawigacji. Z tego, co nam wyszło, a było przebadanych około 1300 dzieciaczków. I to była solidna, porządna grupa badawcza dzieci, którą możemy uznać za miarodajną i taką już reprezentacyjną grupę, tak, dla populacji dziecięcej w tym wieku. Stąd wiemy, że dzieci raczej jako pierwsze nie chwytają po nawigację i ona nie zaburza im tych zdolności, umiejętności.
0: Cała rozmowa Marty Boroń z profesor Agnieszką Dawidowicz jest już w podcaście Campus Nauka. Znajdziecie go czy na Spotify'u, czy na naszej stronie radiocampus.fm. Jeśli z kolei interesują Was tematy trochę mniej naukowe, a bardziej geopolityczne, to warto zajrzeć do podcastu Linia Wschodu. Ten w tych samych źródłach i tam także wleciał właśnie nowy odcinek o pozornych zmianach w rosyjskich strukturach politycznych. Do tego zapraszam, do tego zachęcam. A tymczasem Cats and Dogs i We Are Gonna Be Alright.

Zbliża się już 13, co oznacza, że kończymy audycję Kampus Główny. Nazywam się Max Walewski i słyszę się z wami w kolejnej już jutro o 11. A tymczasem zostawiam was z Dizzy Rascal, Boo, Liam Bailey, Shapes i ich Gather Around.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Radio Campus. FM.

0: Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: Wnętrz dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje.
2: Ale sadzi.
1: Szukajmy ich, aby odkryć własne swe nadzieje.
2: Piękna mowa.

0: jesteśmy pokoleniem zupełnie wyjątkowym, nie sądzisz?
1: Nic mnie to nie obchodzi.
0: A co ciebie obchodzi?
1: Wygodne buty, dobre papierosy, dobre skarpetki.
0: A jazz?
2: A jazz?
1: Jazz?
2: Grasz?
1: No jasne.

0: Cena.
1: Ah, miłość. Miłość.

Perspektywy cybernetyki, kryzysy ideologii, muzyka dodekafoniczna albo elektronowa.

0: ludzie.
1: One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w Róży Wiatrów w Radio Campus jest pan Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Arabia Saudyjska, Turcja i Pakistan podpisały porozumienie z Mekki, czyli pakt obronny, który media szybko krzyknęły muzułmańskim NATO. To powiedzmy na początku, panie Marcinie, czy my w ogóle wiemy, cóż zawiera w sobie to porozumienie, no i czy to słowo NATO no nie jest tutaj jednak trochę przesadą w tym kontekście?
2: Nie mamy pełnej wiedzy na temat szczegółów porozumienia. Jego cały tekst nie został ujawniony, a podpisujące go strony skoncentrowały się przede wszystkim na bardzo szumnym ogłoszeniu, że atak na jedno z państw sygnatariuszy jest atakiem na wszystkie pozostałe. Stąd też pewien skrót myślowy moim zdaniem, jaki ukuto, czyli islamskie, muzułmańskie NATO. Jest to określenie zdecydowanie na wyrost wojska. Trójki sygnatariuszy nie współpracują ze sobą nawet po części tak mocno jak wojska sojuszu. Ich systemy dowodzenia nie są tak zintegrowane i przeszkolone do wspólnych działań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie da się wykluczyć, że w najbliższych latach ta współpraca będzie się pogłębiać. Jednak bardzo wątpię, by ten pakt z Mekki, czy pakt mekkański osiągnął kiedykolwiek pozycję, czy też spójność zbliżoną do natowskiej.
1: Porozumienie jest tylko pewną formalizacją trwającej już współpracy. No, Pakistan i Arabia Saudyjska mają oddzielny pakt obronny z 2025 roku. Ankara i Saudowie mają zbliżone interesy na przykład w rogu Afryki, w Somalii. Co jeszcze łączy sygnatariuszy, panie Marcinie? No tak, żebyśmy szerzej zrozumieli, dlaczego akurat Arabia Saudyjska, Turcja i Pakistan podpisały to porozumienie.
2: Łączą ich geostrategiczne interesy w różnych częściach świata oraz pewna niechęć, nieufność wobec Zjednoczonych Emiratów Arabskich i dystans, delikatnie mówiąc, do Izraela. Oprócz tego na horyzoncie cały czas jest jeszcze Iran, ale paradoksalnie moim zdaniem to nie Iran, a właśnie bardziej Zjednoczone Emiraty Arabskie są głównym adresatem tego porozumienia. Iran tutaj jest wątkiem pobocznym.
1: Dlaczego akurat teraz to porozumienie zawarto? No bo właśnie, media skupiają się głównie na zagrożeniu ze strony Iranu. Mówi się o Izraelu, który, prawda, no coraz śmielej poczyna sobie w regionie. No właśnie, pan mówi jeszcze Zjednoczone Emiraty Arabskie, no bo to jest taki, prawda, główny przeciwnik Arabii Saudyjskiej szczególnie. No właśnie, co się wydarzyło, albo może się nie wydarzyło, że akurat teraz to porozumienie zostało zawarte i ogłoszone?
2: Nie miało miejsca jakieś jednorazowe, przełomowe wydarzenie, które przyspieszyło ten proces integracji, proces współpracy. To raczej sekwencja zdarzeń, która sprawiła, że Arabia Saudyjska, kolokwialnie mówiąc, poczuła się zaniepokojona, osamotniona i zagrożona. Oczywiście wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem była jednym z głównych katalizatorów przyspieszenia tego procesu, ale nie była jedynym czynnikiem, które strony brały pod uwagę. Arabia Saudyjska już od kilku co najmniej lat starała się wypracować sobie nową, dużo silniejszą pozycję w regionalnym systemie bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że władze Arabii Saudyjskiej mają na koncie niepowodzenie w konflikcie z Katarem, którego blokada się nie powiodła, oraz porażki militarne w Jemenie. ich próby odbudowania wpływów w Iraku, czy też zhołdowania sobie części Syrii, również spaliły na panewce. W tym, tam, gdzie porażki ponosili Saudyjczycy, tam swoje wpływy zwiększał Katar, zwiększały Emiraty Arabskie oraz oczywiście cały czas będący na horyzoncie, będący pod obserwacją czujną Iran. I zacieśnienie współpracy z Pakistanem i Turcją ma pomóc Arabii Saudyjskiej w przyszłości lepiej radzić sobie z geopolitycznymi wyzwaniami w regionie. Potocznie przyjęło się mówić, że Arabia Saudyjska z tej trójki ma wykładać pieniądze, Turcja nowoczesne technologie, a Pakistan wojsko i tą siłę żywą.
1: Właśnie, a czy za tym pójdzie jeszcze, myśli pan, oczywiście, no zobaczymy, na przykład inwestycje, no właśnie, nie wiem, w infrastrukturę wojskową, w bazy wojskowe, no bo takie się pojawiają, prawda, prognozy przy analizach dotyczących porozumienia, prawda, i tego, co tam mogło być zawarte w tym dokumencie.
2: Nie wykluczam takiego scenariusza, aczkolwiek moim zdaniem jest to wciąż raczej melodia przyszłości, to w takiej przyszłości nie liczonej w miesiącach, a bardziej w latach. Jeśli chodzi o taką namacalną współpracę w ramach tego sojuszu, to nie spodziewam się fajerwerków, spodziewam się bardzo powolnej integracji na najwyższych szczeblach i pewnej koordynacji działań politycznych i gospodarczych w regionie, zwłaszcza w Somalii i Sudanie.
1: Tutaj stawiamy kropkę, za chwilkę do rozmowy powrócimy.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16.30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
4: This is your life! Right here! Right now!
2: Autopromocja. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: To ja tylko przypomnę, Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest moim i waszym gościem. Mamy w Róży Wiatrów, rozmawiamy dzisiaj o porozumieniu z Mekki, czyli porozumieniu obronnym podpisanym przez Arabię Saudyjską, Turcję i Pakistan. No, media szybko okrzyknęły je muzułmańskim NATO, chociaż tak jak pan Marcin powiedział, jednak do NATO to jeszcze temu porozumieniu brakuje. No nie ma chociażby wspólnych manewrów, prawda, nie ma wspólnej infrastruktury aż tak rozbudowanej, nie ma wspólnych baz wojskowych. No niemniej jest porozumienie obronne między tymi trzema państwami. Jak to porozumienie, proszę powiedzieć, panie Marcinie, wpisuje się w amerykańskie plany i interesy w regionie? Czy ono się spodoba Donaldowi Trumpowi, który mówi o ograniczeniu amerykańskiej obecności na Bliskim Wschodzie, no i przejmowaniu większej roli przez państwa regionu? No to samo oczywiście powtarza w przypadku Europy i europejskiej części NATO. Natomiast no właśnie, czy to się wpisuje w plany amerykańskie, czy Ameryka może być zaniepokojona, że jednak no gdzieś obok niej inne siły regionalne łączą się w jeden pakt?
2: To wciąż nie jest żadne zagrożenie dla interesów amerykańskich, nawet gdyby integracja, o której mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, postępowała szybko, nawet gdyby ta trójka mekkańska wypracowała naprawdę skuteczne ramy współpracy, to i tak nie godzi to, przynajmniej na razie, i bezpośrednio w amerykańskie interesy. Amerykanom, jeśli chodzi o Bliski Wschód, zależy przede wszystkim na dwóch rzeczach. Po pierwsze, żeby, jak no oczywiście możliwości regionalne, panował tam względny spokój i nie dochodziło do zakłóceń na szlakach transportowych, oraz żeby wszelkie inne mocarstwa trzymać na tyle, na ile jest to możliwe, wojskowo z dala od regionu. No i w obydwu tych kwestiach ten sojusz mekkański, porozumienie mekkańskie całkiem nieźle koresponduje z amerykańską polityką w regionie. Gdyby doszło do powstania drugiego, podobnego, alternatywnego bloku, równie sformalizowanego, z udziałem pod przewodnictwem Emiratów Arabskich, wtedy sytuacja byłaby nieco bardziej dla Amerykanów skomplikowana. Ale póki co, tak jak wspomniałem, zagrożenia dla amerykańskich interesów w tej kwestii nie ma.
1: A jak może się zmienić, panie Marcinie, sytuacja w regionie po zawarciu właśnie porozumienia z Mekki? No czy to na przykład nie opóźnia albo może nawet przekreśla porozumień abrahamowych, jeśli chodzi o Izrael i Arabię Saudyjską? No bo to, prawda, było takie wielkie marzenie i plan Donalda Trumpa, żeby Arabia Saudyjska jako jedno z ostatnich państw arabskich unormowało stosunki z Izraelem w ramach właśnie porozumień abrahamowych. Do tego nie doszło. No i teraz pytanie, czy to na przykład nie odwleka takiej możliwości?
2: Nie łączyłbym ze sobą tych dwóch kwestii. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że wchodzenie przez Arabię Saudyjską w sojusz z Turcją, która obecnie toczy retoryczną, werbalną niemalże wojnę z Izraelem, jest działaniem wymierzonym w Izrael. Ale tutaj ta kwestia nie odgrywała w przypadku porozumień mekkańskich jakiejś kluczowej roli i jest wątkiem zdecydowanie pobocznym. Wszystkie państwa zaangażowane w ten proces mekkański, oczywiście do pewnego stopnia, stosunkowo niewielkiego, ale jednak korespondują ze sobą w kwestii izraelskiej, ale to zwłaszcza w przypadku Arabii Saudyjskiej jest kwestia stosunków właściwie trójstronnych, czyli izraelsko-saudyjskich i saudyjsko-amerykańskich.
1: A jakieś reakcje ze strony, no właśnie, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Iranu się pan spodziewa? Czy no Iran na razie jest zajęty, prawda, odpieraniem ataków amerykańsko-izraelskich, a Zjednoczone Emiraty Arabskie no nie mają z kim, że tak powiem, jakiejś takiej kontrosi na przykład powołać?
2: Póki co przynajmniej. Iran, tak jak pan słusznie zauważył, jest po pierwsze zajęty swoimi sprawami, kolokwialnie rzecz ujmując. Po drugie, ma już wypracowaną swoją siatkę sojuszy, czyli tą tak zwaną oś oporu względem oś zła. Z kolei Emiraty Arabskie starają się w jakiś sposób rozpychać łokciami na tym geopolitycznym teatrze i pomimo tego, że mają ograniczone pole manewru, to bywają zaskakująco skuteczni. Wystarczy wspomnieć o ich zaangażowaniu w Jemenie, gdzie w tym momencie dość skutecznie torpedują saudyjskie wysiłki, nazwijmy to stabilizacyjne. Są też mocno zaangażowane w Somalii i w Sudanie. Mogą też coraz bardziej liczyć na współpracę z Egiptem, który jednak nie chce w żaden sposób antagonizować ani Arabii Saudyjskiej, ani Turcji. O ile jeszcze w przypadku Turcji Kair mógłby myśleć o jakichś działaniach konfrontacyjnych, to wobec Rijadu jest zdecydowanie bardziej spolegliwy. Jordania też absolutnie nie wysunie się przed izraelsko-amerykański szereg. No, pozostaje Emiratom Katar, który jednak nie nadaje się do roli tylko towarzysza, bo sam chce grać pierwsze skrzypce. Więc Zjednoczone Emiraty Arabskie mają nikłe szanse na stworzenie jakiegoś bloku na podobieństwo tych luźnych, ale jednak realnie istniejących porozumień mekkańskich.
1: I my naszą rozmowę dokończymy w trzeciej części Burzy Wiatrów za chwilkę.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest moim i waszym gościem w pierwszej powakacyjnej Róży Wiatrów. Rozmawiamy o porozumieniu z Mekki, czy też porozumieniu mekkańskim, czyli porozumieniu obronnym podpisanym przez Arabię Saudyjską, Turcję i Pakistan. No, media okrzyknęły to porozumienie muzułmańskim NATO. To za duże słowo, nie jest to porozumienie tak zinstytucjonalizowane jak NATO. No niemniej jest pakt obronny podpisany między tymi trzema państwami poprzez uczestnictwo w porozumieniu Pakistanu. To porozumienie mekkańskie, tak, posiada zdolności nuklearne. No i teraz moje pytanie do pana, panie Marcinie. Czym jest idea tak zwanej islamskiej bomby atomowej, prawda, bo mówi się o tym, że Pakistan, prawda, ma gwarantować Arabii Saudyjskiej, że jeśli Arabia Saudyjska zostanie zagrożona i pojawią się obce wojska w granicach Arabii Saudyjskiej, to Pakistan udostępni broń nuklearną Arabii Saudyjskiej. No pytanie, czy na przykład ten parasol, weźmy to w cudzysłów, na przykład zostanie też roztoczony na Turcję?
2: Bardzo w to wątpię, zwłaszcza no, o ile w przypadku Arabii Saudyjskiej sytuacja jest na tyle złożona, że na tyle polityka saudyjska w tym temacie na tyle zdecydowana, że coś może być na rzeczy, aczkolwiek warto w tym miejscu zaznaczyć, że wokół tego nuclear sharingu pakistańsko-saudyjskiego narosło więcej mitów niż realnych informacji, wiadomości. W przypadku tureckim nie jestem w stanie sobie wyobrazić aż tak daleko idącej współpracy, no, chyba że cały regionalny system bezpieczeństwa uległby zniszczeniu. Ale w obecnych realiach ewentualna współpraca nuklearna, podkreślam, ewentualna, jest możliwa tylko na linii Islamabad-Riyad. Oczywiście sytuacja może ulec zmianie, jeśli Iran jakimś sposobem wszedłby w posiadanie broni nuklearnej. Wtedy wywróciłoby to do góry nogami całą architekturę bezpieczeństwa regionalnego i Pakistan stałby się jednym z głównych rozgrywających w temacie nuklearnym w regionie. Trzeba jednak pamiętać, że Pakistan, pomimo swojej siły zarówno wojskowej, jak i politycznej, jest państwem bardzo w tym momencie upośledzonym gospodarczo. Część ekspertów ryzykuje wręcz stwierdzenie, moim zdaniem nieco na wyrost, ale zawierające w sobie dużo prawdy, że Pakistan jest na łasce i niełasce Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, które dzięki hojnie udzielanym pożyczkom i kredytom podtrzymują pakistańską gospodarkę. Więc Pakistan nie może sobie pozwolić na taką całkowicie swobodną grę polityczną, również, a właściwie zwłaszcza w tematach nuklearnych, gdyż nawet uwzględniając saudyjskie pieniądze, mogłoby się to skończyć katastrofą dla jego gospodarki.
1: Czy pana zdaniem może dojść w jakiejś perspektywie czasowej, oczywiście nie od razu, do rozszerzenia porozumienia z Mekki? No bo w mediach przeróżne spekulacje. Egipt, Bangladesz, Katar również. No co do Egiptu, prawda, raczej tutaj głosy są zgodne, że przez to, że Egipt, tak jak pan powiedział, jest związany ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, ale nie chce też antagonizować Arabii Saudyjskiej, to raczej nie będzie się chciał w to porozumienie angażować. Natomiast no właśnie, pana zdaniem jest możliwe rozszerzenie? Jeśli tak, to o kogo?
2: Rozszerzenie tego paktu jest jak najbardziej możliwe. Tutaj mógłby się w to włączyć Bahrajn, który tak de facto jest najmniej stabilnym państwem regionu. Widziałbym tutaj też miejsce dla Kuwejtu, który już zresztą padł całkiem niedawno ofiarą terytorialnej okupacji ze strony Iraku Saddama Husseina. I to tak w pierwszej kolejności tyle, tak jak wspomniałem, Jordania nie wyjdzie przed izraelsko-amerykański szereg. Syria byłaby dużo bardziej kłopotliwa niż przydatna. No, Liban jest w tym momencie de facto państwem upadłym, więc trudno mówić o nim jako jakimkolwiek wartościowym sojuszniku. Wpływy Teheranu w Iraku są zbyt duże. Jemen jest ogarnięty wojną domową. Oman lubi się trzymać na uboczu, żeby nie angażować się w regionalne

0: w pewnych polach sprzeczne. No więc właśnie, na ile pana zdaniem to porozumienie jest trwałe?
1: Moim zdaniem z jednej strony jest prawdą wszystko to, co pan przed chwilą powiedział, czyli te słabości tego porozumienia jak najbardziej są realne, ale z drugiej strony, jak zaznaczyliśmy na początku, to nie jest w tym momencie współpraca porównywalna z tą natowską, czyli jakiś jednolity front przeciwko wspólnemu przeciwnikowi. Mam tu na myśli oczywiście sytuację z czasów, kiedy NATO się tworzyło, nieobecną, która jest daleko bardziej skomplikowana. Moim zdaniem to porozumienie przetrwa i będzie powoli, nawet bardzo powoli, ale jednak stopniowo zyskiwać na znaczeniu. Ale jeszcze raz podkreślę, będzie to proces bardzo powolny, bardzo długotrwały.
0: Marcin Krzyżanowski, orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był moim i waszym gościem. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.
0: To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się w środę za tydzień słyszymy.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Reklama.

Все Бэма Хладдик. И то хиба найлжейша кара. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Ty dybas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Normalnie o tej porze.
1: Minęła 15, zaczynamy normalnie o tej porze. Ula Ożarowska i ze mną w studiu jest też już Jarek Składanek, założyciel Kultury Gniewu. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Spotykamy się w takim składzie, dlatego że za dwa dni już wypada Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, prawda? I co z tej okazji przygotowaliście jako wydawnictwo?
2: Może najpierw powiem o tej imprezie. Pełna nazwa to jest Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Jest to impreza, która została wymyślona przez fanów komiksów w 2010 roku. I miało to na celu takie oswojenie wszystkich ludzi, wywołanie takiego fermentu, pewnej dyskusji, który świadczyłby o tym, że komiks jest pełnowartościową częścią literatury, głównie to chodziło o taki mit, że komiks nie jest tylko dla dzieci, tylko również mogą go czytać dorośli, że może to być i fantazy, i horror, i biografia, i wszystkie inne gatunki, tak jak literatura. I ten dzień nie jest też przypadkowy, bo jest to dzień urodzin Jacka Kirby'ego, jednego z najsłynniejszych rysowników komiksowych, który rysował między innymi Hulka, Kapitana Amerykę, X-Mena, czy Fantastyczną Czwórkę. I to z okazji jego urodzin został ustanowiony ten dzień. I my tego dnia świętujemy w takiej kawiarni Tekla, w której zorganizowaliśmy cykl spotkań, można powiedzieć, bo będą to spotkania z dwójką autorów, nie tylko z jednym. I startujemy o 16:00 i na początku będą to spotkania takie z wydawcami, czyli z nami. Będzie można poczytać, wypożyczyć komiks, poczytać, poopowiadać, poznać się i wypić dobrą kawę. Natomiast o 17:00 startujemy, będzie to spotkanie z Agatą Kwiatkowską, która z tego dnia będzie miała premierę swojego albumu pod tytułem Nora. I o 18:00 będzie to spotkanie z Tomaszem Spelem i to będzie spotkanie w ramach takiego cyklu, który się nazywa Kultura Komiksu. Będzie to już 6:e spotkanie, w którym autorzy opowiadają o swoim warsztacie, o swojej pracy, jak tworzą komiksy. Miałem okazję być na wszystkich tych spotkaniach do tej pory, są one niezwykle interesujące. Naprawdę można się dużo dowiedzieć. Myślę, że jest to ciekawe nie tylko dla miłośników komiksu, ale w ogóle również dla artystów i dla osób ciekawych takich kulis.
1: O ten cykl chciałam dopytać, bo zastanawia mnie, czy zebraliście już taką pulę stałych bywalców, czy widzicie nowe twarze na tych spotkaniach? No bo to już jednak jest 6:e spotkanie
2: tak,
1: z tego cyklu.
2: Te spotkania zazwyczaj odbywają się teraz wyjątkowo. To spotkanie z okazji czytania komiksów z Kulturą Gniewu odbędzie się w piątek, 28 sierpnia, ale normalnie one odbywają się w środę po pracy i są dosyć kameralne. Przychodzi na nie tak około, myślę, do 30 osób i zawsze jest, po każdym takim spotkaniu jest ciekawa dyskusja. Publiczność trochę się zmienia, bo inaczej to jest, gdy spotkanie było na przykład z Jackiem Świdzińskim i pretekstem był jego komiks o języku Esperanto i trochę publiczność się troszeczkę wymienia, ale są też stali bywalcy, także zawsze można się miło spotkać i porozmawiać na różne tematy.
1: I te wszystkie spotkania, tak jak to, które czeka nas w piątek, jest w kawiarni Tekla, prawda?
2: Tak.
1: Chciałam jeszcze dopytać, jak przebiega wasza współpraca z tą kawiarnią i jak w ogóle przyjęli oni to, że wchodzicie z komiksami, a nie z winylami?
2: A tak, oni właśnie są głównie związani z płytami winylowymi, ale na tym polu też zawsze jakoś możemy się porozumieć. Są bardzo życzliwi, bardzo otwarci i naprawdę czujemy w nich prawdziwego partnera, jeśli chodzi o tego typu współpracę. To jest takie już dobrze ugruntowana współpraca, która już tam się odbywa od jakiegoś czasu.
1: Te spotkania w ramach tego cyklu to są nie tylko...
2: Pozdrawiamy ich przy okazji, oczywiście.
1: Oczywiście. Te spotkania to są nie tylko spotkania z samymi twórcami, ale też trochę to jest uchylenie takiego rąbka w ich warsztatu. Czy można powiedzieć, że to są w pewnym cyklu też trochę właśnie warsztaty, że uczestnicy mogą się dowiedzieć sami trochę... podszkolić nawet może swój warsztat, jeżeli sami komiksy tworzą.
2: To znaczy tutaj na tych spotkaniach właśnie dokładnie celem ich było pokazanie warsztatu różnych twórców, artystów, którzy tworzą komiksy. I ten ich sposób tworzenia jest tak różnorodny, że proszę sobie wyobrazić, że mieliśmy autora, który Łukasza Wojciechowskiego, który tworzy komiksy w AutoCadzie, czyli w programie do tworzenia architektury, takim dla architektów. Mieliśmy taki malarski sposób tworzenia komiksów. Autorzy są czasami, opowiadają, jak są zafiksowani na różnych tematach, typu na przykład kadrowanie albo dymki, opowiadają o tym, jak pracują na warstwach, jak przygotowują się, jaki robią research do komiksów. Czasami zdarza się, że niektórzy rysują je na brudno w bardzo małym formacie w swoich notesikach, które mieliśmy okazję oglądać. Jest to bardzo różnorodny sposób tworzenia swoich komiksów. A co z tym robią czytelnicy? Czy to jest inspirujące? Czy potem to naśladują? Tego nie wiem, ale no dla nas, dla wydawców, dla mnie jest to bardzo inspirujące. Ale nie do tworzenia, tylko do poznania właśnie takich kulis tworzenia komiksów.
1: A czy myślisz, że z perspektywy wydawcy jeszcze coś jest w stanie cię zaskoczyć w tym procesie tworzenia twórców?
2: No zawsze tak, no pewnie zawsze. Ciekawa jest taki sposób czasami uproszczania grafik. Czasami są to bardzo proste grafiki. Dosłownie to mogą być czasem kuleczki, albo jakieś bąbelki, albo ludziki. To jest nie zawsze rysunek realistyczny. Zawsze jest coś zaskakującego w komiksach.
1: Mówimy o wydarzeniu z cyklu Kultura Komiksu. Po krótkiej przerwie przejdziemy do już 6. spotkania w ramach tego cyklu. 24/7, 365, mate. Gang, gang.

0: Wracamy do rozmowy o kolejnym wydarzeniu w ramach cyklu Kultura Komiksu. Ze mną jest Jarek Składanek z Kultury Gniewu i mieliśmy już przejść do właśnie tego szóstego spotkania, które czeka nas w piątek. I to będzie spotkanie nie tylko z jednym autorem, tak jak zazwyczaj, tylko z dwoma, prawda?
1: Tak, będziemy świętować publiczny dzień czytania komiksu z Kulturą Gniewu z parą autorów, czyli z Agatą Kwiatkowską i z Tomkiem Spelem. Agata wydała debiutancki komiks w naszym wydawnictwie, który się ma tytuł Nora i będzie miał premierę właśnie tego dnia. Natomiast Tomek jest autorem, któremu wydaliśmy już kilka komiksów, między innymi Ostatni Przystanek, czy Przygody Stasia i Złej Nogi, który był między innymi adaptowany jako sztuka teatralna, który cieszył się dużą popularnością. No i przede wszystkim Tomek jest znany z takiego naprawdę nagradzanego komiksu Zasada Trójek, który trochę tak był bardzo super przyjęty i doceniony przez krytyków, przez publiczność i był taką ważną pozycją na rynku komiksowym.
0: A jakbyś miał porównać style tych dwóch autorów, to dostrzegasz jakieś różnice, jakieś podobieństwa?
1: Nie, zupełnie inaczej pracują, zupełnie jest to inny warsztat i nie, myślę, że porównywanie tutaj nie będzie za bardzo stosowne, ale tematyką komiksu Nora jest walka ekologów o ratowanie puszczy, natomiast Tomek ma bardziej takie surrealistyczne historie, ale z takimi chyba wątkami może nawet biograficznymi.
0: Mówisz o autorce, która będzie wydawała debiutancki komiks, tak, tak. Ale swój debiutancki komiks, z tego co wiem, Tomek też wydawał u was, prawda?
1: Tak, to był komiks Ostatni Przystanek. No, z Tomkiem jesteśmy związani już od wielu lat i wydajemy mu to już chyba pracuje teraz nad czwartym komiksem, który będzie u nas wydawał, a oprócz tego wydał jeszcze jeden komiks, zdaje się, w innym wydawnictwie.
0: Ciekawią mnie te początki, właśnie jak jego komiksy, jak on w ogóle został przyjęty właśnie z tym debiutanckim komiksem o gdańskiej chyba komunikacji miejskiej, tak?
1: Tak, tak, tak. Tak, to prawda. Czy jak był przyjęty? Nasi debiutanci na ogół dobrze są przyjmowani. Zawsze to wzbudza pewien taki rezonans i w środowisku, bo my istniejemy już na rynku od ćwierć wieku i te komiksy, które wydajemy, są jakoś tam zauważalne. Zawsze są recenzowane i są dostrzegane przez czytelników.
0: Te najbliższe piątkowe spotkanie to będą spotkania z tymi dwoma autorami.
1: Tak,
0: to
1: o 17 z Agatą i o 18 z Tomkiem.
0: Ale też czeka nas więcej atrakcji, czy tak, mógłbyś zdradzić?
1: Możemy się spotkać już o 16 i tam będzie można porozmawiać, poczytać komiksy, opowiedzieć, co się ostatnio czytało, opowiedzieć, co by się chciało przeczytać, zasugerować nam, co by się chciało, żebyśmy wydali. No, ogólnie poznać się, żeby też czytelnicy się poznali między sobą i z wydawcami, i z autorami, żeby taki ferment się wytworzył tutaj, taki pozytywny. I gości nas kawiarnia Tekla i chcę tylko powiedzieć, żebym tego nie zapomniał, że na hasło algorytmy na tej imprezie będzie można dostać kawę z 20% zniżką.
0: No to bardzo fajnie, to jest bardzo duża zachęta do przyjścia w piątek. Piątek, najbliższe spotkanie, ale czy czekają nas, czy to będzie ostatnie, czy czekają nas jeszcze jakieś kolejne spotkania?
1: To spotkanie o nazwie Kultura Komiksu, ten cykl, to będzie szósta edycja. I mamy już zaplanowane jeszcze dwie kolejne, czyli będzie to 15 września spotkanie z Łukaszem Godlewskim, docenionym i znanym twórcą komiksowym, który u nas wyda swój pierwszy komiks pod tytułem Listopad, a 6 października spotkanie z Piotrem Nowackim, który publikuje u nas już od wielu lat taką swoją zacną, nie tylko, ale między innymi taką zacną serię pod tytułem Miś Zbyś. Są to komiksy dla najmłodszych i publikujemy je pod takim swoim dodatkowym imprintem, który nazywa się Krótkie Gadki.
0: A tak już na koniec, kończąc naszą rozmowę, jakbyś tak mógł spojrzeć wstecz, czy jak w ogóle oceniasz cały ten cykl? Czy może spodziewałeś się takiego odzewu? Czy może było coś, co cię szczególnie zaskoczyło podczas tych spotkań?
1: No, przyznam szczerze, że nie miałem jakichś takich oczekiwań, ale raczej tak na plus były dla mnie wrażenia, bo nie spodziewałem się, że będą to tak ciekawy będzie poznawać warsztat twórców komiksowych. Myślałem, że te spotkania będą takie bardziej hermetyczne, takie bardziej może nawet nudziarskie, ale okazało się, że są bardzo żywiołowe. Zawsze wytwarzają się dyskusje po każdym z tych spotkań i wzbudza to naprawdę fajne emocje.
0: Wszyscy się angażują naprawdę mocno.
1: Tak, tak. Chociaż są dosyć kameralne.
0: Jarek Składanek był ze mną z Kultury Gniewu i chyba zostało nam tylko już zaprosić na piątkowe spotkanie.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Zapraszamy do kawiarni Tekla, która mieści się na

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić Waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla Waszej historii. Zarezerwujcie Wasz weekend na villaport.pl.
2: Reklama.
3: 15.30, Wojtek Junoszek-Kisielewski.
4: Akademickie Radio Campus.
5: W tym serwisie kontynuacja afery Zonda Krypto. Odpowiemy również na pytanie, gdzie w Bałtyku można się kąpać. Najpierw jednak o powodzi błyskawicznej, która nawiedziła obszar na granicy Nepalu z Tybetem.
4: Wiadomości.
5: Co najmniej 30 osób nie żyje, a 384 turystów, w tym 291 obcokrajowców, uznaje się za zaginionych po potężnej powodzi błyskawicznej na północy Nepalu. Ze względu na dużą liczbę zaginionych osób, liczba ofiar śmiertelnych prawdopodobnie wzrośnie. Powódź zrównała z powierzchnią ziemi całe wioski. Nepalskie Ministerstwo Zasobów Wodnych poinformowało, że woda zniszczyła m.in. hydroelektrownie, drogi i mosty, przez co w regionie doszło do przerw w dostawach prądu. Politycy Koalicji Obywatelskiej zawiadamiają prokuraturę w związku z doniesieniami o spotkaniu posła PiS Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Chodzi o podejrzenie m.in. powoływania się na wpływy w związku z pracami nad ustawą regulującą rynek kryptowalut. Poseł PiS stwierdził, że z Przemysławem Kralem rozmawiał raz, tak samo jak z dziesiątkami innych przedsiębiorców, poinformował, że spotkanie z nim trwało około godziny. Moskal wraz z byłym funkcjonariuszem CBA Arturem Chodzińskim spotkali się z Kralem na Ibizie na początku sierpnia zeszłego roku. Około miesiąca później Moskal zaczął brać aktywny udział w pracach legislacyjnych związanych z uregulowaniem kryptowalut. Sprawę skomentował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Widać, to był w to zaangażowany pan poseł Moskal. Jego tłumaczenia mnie w żaden sposób nie przekonują.
5: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że w oparciu o zabezpieczony materiał dowodowy prokuratura weryfikuje informacje uzyskane w trakcie postępowania dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto. Jury wyłoniło troje finalistów 33. Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego. Celem konkursu jest promowanie najlepszych polskich książek dla dzieci. Laureata nagrody poznamy już 1 października. W ścisłym finale znaleźli się Katarzyna Rygiel za książkę Piracki spadek na tropie tajemnicy sprzed wieków, Emilia Kiereś i jej Szkatułka, muzyka spoza czasu, a także Rafał Witej i Wściekła czapka. Do tegorocznej edycji plebiscytu zgłoszonych zostało 109 tytułów. W Bałtyku można się kąpać. Od Świnoujścia po Krynicę wszędzie białe flagi na plażach. Na wszystkich morskich kąpieliskach w województwie pomorskim i zachodniopomorskim kąpiel jest dozwolona. Zakaz wchodzenia do wody z powodu zakwitu sinic obowiązuje jedynie w Trzebieży i Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim.
4: Korki.
3: Korki na ulicy Świętokrzyskiej w obu kierunkach na odcinku między Marszałkowską a ulicą Kopernika, także na Emilii Plater, również w obu kierunkach między Świętokrzyską a Alejami Jerozolimskimi, na Marszałkowskiej na długości od Placu Bankowego aż do ulicy Nowolipki, a także na Alei Jana Pawła II na odcinku od Ronda 40-latka aż do Grzybowskiej.
4: Pogoda.
3: 22 stopnie na termometrach i lekki wiatr, ale jest też słonecznie.
4: Campus 97,1 FM.

0: specjalnie o tej porze.
1: Minęła 15.30, to oznacza, że wracamy. Znaczy, to nie jest takie oczywiste, bo była przerwa, więc...
2: Więc to nie jest oczywiste.
1: To nie jest oczywiste. Ale tak, minęła 15.30, więc wracamy do Formuły 1. Wracamy po przerwie letniej. Tak jak wspominałem, parę tygodni nas nie było, nie było też Formuły 1, ale to nie oznacza, że nic się nie działo w tym czasie. Zanim przejdziemy do tego... To przypomnę, Franek Wójcicki to ja, a po mojej lewej stronie...
2: Kamil Kuć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Chociaż słuchacze nie widzą lewej i prawej strony.
1: No tak,
2: nie słyszą mogą sobie lewym wyobrazić i prawym głośniku.
1: Też jakby, może gdybyśmy nagrywali w stereo, to by było inaczej.
2: Może tak by było.
1: Tak, czy to wszystko nie jest ważne. W tej chwili jest jedna ważna, piorunująca wiadomość, którą chciałem się z wami podzielić przez ten czas, a nie było trochę okazji. Mianowicie, mamy z powrotem Polaka w Formule 1.
2: Super!
1: Jej! Pewnie większość z was...
2: Ale nie kierowca.
1: Tak, większość z was wie już, o co chodzi. Nie jest to kierowca, nie jest to żaden kierowca rezerwowy, ani nic z tych rzeczy, ale Marcin Budkowski. Marcin Budkowski wraca do roli szefa zespołu, ale tym razem nie jest to w okolicach Alpine, jest to w okolicach Cadillaca, czyli tego zespołu, który, no nie ukrywając, ma najbardziej pod górkę cały czas, bo jest to najnowszy, najmłodszy zespół, który ma najmniej doświadczenia. Marcin natomiast jest człowiekiem, który ma doświadczenie już zarówno w FIA, czyli w tej organizacji zarządzającej Formułą 1, jak i w paru zespołach też już pełnił różne role, także zobaczymy, jak poradzi sobie właśnie w tej najważniejszej roli w amerykańskim zespole.
2: No, żeby to ocenić, to potrzebujemy, wydaje mi się, kilku sezonów, mam nadzieję, że nie pozbędą się go po jednym, tak jak szkoleniowców w naszym zespole piłkarskim w kraju.
1: Wiesz co, ja się zastanawiam, bo niektóre zespoły przyzwyczaiły nas do tego, że mają znaczny przemiał, jeżeli chodzi właśnie o różnych czy inżynierów, czy kierowców, czy zarządców. Natomiast powiem szczerze, nie wiem, jak to będzie z Cadillaciem, czy oni faktycznie dadzą mu więcej czasu. Niepokojące jest to, że on dostał tą rolę w połowie sezonu. Także to też nie napawa optymizmem, jeżeli chodzi o stabilność.
2: Tak, mimo tego, że hej, Cadillac jest nowym zespołem i może faktycznie nie dostarczał żadnych fajnych wyników ostatnio. W ogóle żadnych wyników ostatnio, to i tak wydaje mi się, że zmiana a raczej może sugerować, że pan Marcin może nie być tam na zbyt długo, chyba że taki był plan od samego początku, że Marcin może powiedział, że no dobra, ja mogę dołączyć, ja mogę przejąć ten zespół, ale dopiero od połowy, od tego i tego dnia. I
1: tak, już urlop wykupiony, all inclusive.
2: On już miał wykupione wszystko, wiesz, on musiał odpocząć, no przygotować się mentalnie do tej pracy. No i może tak to wyglądało, więc ja bym jeszcze nie siał takiego defetyzmu, że ojejku, zaraz go zwolnią, bo będzie sobą zespołowi szło, więc myślę, że to jest wszystko zamierzone, wszystko jest dobrze i Polak utrzyma się na tym stanowisku, mam nadzieję.
1: A co to oznacza dla Roberta Kubicy i polskich juniorów?
2: Bardzo bym chciał wiedzieć, znać odpowiedź na to pytanie, ale może faktycznie będzie bardziej skłonny do tego, żeby jakiegoś polskiego juniora do drużyny wziąć.
1: No tak, to by było miłe, aczkolwiek tu jeszcze kwestią są pieniądze.
2: Dokładnie.
1: Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, to wiem, kto się dogadał odnośnie tego, ile będzie zarabiał w przyszłości i wiem, który kierowca może odetchnąć z ulgą, bo odetchnąć z ulgą może George Russell. Były plotki przez ostatnie parę miesięcy, że to były częściowo potwierdzone plotki, że Mercedes chciałby ściągnąć do swojego zespołu Maxa Verstappena, który nie miał jeszcze przedłużonego kontraktu w Red Bullu, ale teraz już wiem oficjalnie, że Max Verstappen przedłużył swój kontrakt z Red Bullem aż do 2030 roku. No i też ogólnie Max wypowiadał się trochę tak, jakby chciał swoją karierę w Formule 1 skończyć też właśnie w Red Bullu, więc praktycznie poza początkami w Toro Rosso, czyli w tym siostrzanym zespole Red Bulla, no całą karierę mógłby jeździć w tym jednym zespole.
2: Tak naprawdę całą karierę w jednym zespole, bo no. Toro Rosso też jest trochę Red Bull. Było Red Bullem, dzisiaj też jest Red Bullem, ale pod inną nazwą, więc to całkiem ciekawa kariera. Kilka mistrzostw, 4 mistrzostwa zdobyte razem z jednym zespołem, kilka sezonów przejeżdżonych w jednym zespole i nic więcej. Bardzo fajnie.
1: Z innych wiadomości związanych właśnie z Red Bullem i ich siostrzanym zespołem, to tutaj warto zaznaczyć, że doszło do pewnego przetasowania, jeżeli chodzi o drugiego kierowcę obok Maxa Verstappena, bo tam ponownie pojawił się Liam Lawson. Nowozelandczyk już miał okazję jeździć właśnie w Red Bullu, ale przejechał tam zaledwie 2 wyścigi, po czym zdecydowano na zabranie mu tego miejsca i oddanie go Yukiemu Tsunodzie. Także możemy powiedzieć, że Lawson ma niedokończone sprawy z Red Bullem. I teraz doszło do takiej sytuacji, że Isaac Hadjar, który normalnie jeździ w Red Bullu, doznał kontuzji. Doznał kontuzji nadgarstka w trakcie treningu na siłowni, z tego co pamiętam. No i tym sposobem trzeba było znaleźć kogoś na jego miejsce. Zarząd Red Bulla stwierdził, że to właśnie Lawson zajmie to miejsce, natomiast na jego miejsce w siostrzanym zespole wpadnie właśnie wspomniany Yuki Tsunoda, co też jest miłym zaskoczeniem, bo w sumie nie spodziewałem się, że zobaczymy go jeszcze z powrotem.
2: Ja, Ja byłem pod... Ja i tak byłem zaskoczony, że Yuki Tsunoda nie wszedł za Hadżara. To było dla mnie większe zaskoczenie, żeby faktycznie tasować tak Lawsonem, któremu ostatnio idzie dobrze z bolidem siostrzanego zespołu Red Bulla. I szczerze mówiąc, było to dla mnie zaskoczenie, że mimo wszystko przerzucili go na ten czas do głównego zespołu. No ale okej.
1: Ja myślę, że Red Bull wie coś, czego my nie wiemy, bo mimo, że sam kibicuję Lawsonowi, bo wiem, jaką ma całą historię z tym sportem i jakby ile było właśnie szans, które los po prostu chciał, że się nie ziściły w jego przypadku, to jest to też kierowca, który jeździ dość agresywnie i który...
2: Który fajnie się ogląda na torze.
1: Tak, ale też jeżeli chodzi o dowożenie wyników, to w Formule 1 było z tym ciężko, no szczególnie we wspomnianym Red Bullu, a potem też jeżdżąc właśnie chociażby z Isaaciem Hadżarem w jednym zespole, no to Hadżar jeździ lepiej i wiemy, jak to się skończyło. Także to, że postawili na Liama Lawsona, było też dla mnie lekkim zaskoczeniem. Natomiast zdradzę już teraz, że jak na razie w tym wyścigu poradził sobie całkiem nieźle. Możemy nawet powiedzieć, że lepiej niż domowy bohater, jak to się mówi. Lokalny
2: lepiej,
1: bohater.
2: Lepiej, ale dobra, do tego przejdziemy już za chwilę. Zostańcie z nami. You look into the sound. One away point nine.

0: baseline. Wracamy do Formuły 1, wracamy do Grand Prix Holandii, bo o tym chyba nie wspomniałem. Grand Prix Holandii na torze Zandvoort odbywało się od 2021 roku. Jak na razie to był ostatni wyścig na tym torze. Znaczy, warto też przypomnieć, że historycznie we wcześniejszych latach Formuły 1 tam też jeździły bolidy, no ale właśnie te ostatnie lata to było właśnie od 2021 roku. Tor przygotowany specjalnie pod Formułę 1 i trochę szkoda, że on wypada, bo już o tym wspominaliśmy parę razy, ale Zandvoort to jest właśnie jeden z tych torów konkretnie przygotowanych pod Formułę 1. Nie jest to tor uliczny. No i w ostatnim czasie dużo torów ulicznych właśnie dochodzi do Formuły 1, a wydaje mi się, że to jednak te bolidy są w stanie pokazać pełnię swoich osiągów
1: właśnie na takich torach, prawda? Właśnie na takich torach. Fajnie, bo tam bardzo duże pochylenie nawierzchni jest. No, wykorzystywany ten bolid jest praktycznie do granic możliwości. Ja też jestem zawiedziony faktem, że Zandvoort wypada z kalendarza i mam szczerą nadzieję, że zaraz ktoś się puknie w głowę, jak ktoś tam przyjdzie i powie: ej, jak to wyrzucamy? Jeden z najlepszych torów w Formule 1. Jak to się może dziać? No i tym bardziej, że już więcej torów w Holandii nie ma, więc to jest jedyny tor w Holandii, który jest, w którym się ścigamy. Max musi być bardzo smutny. Mimo, że mieszka w Monako.
0: No tak, a pochodzi też częściowo z Belgii, więc tak. Jeszcze jest to Spa-Francorchamps, ale tam też przecież są zmiany odnośnie tego, jak Spa ma często się pojawiać. Wracając do samego wyścigu, to wspomniałem o tym, że nieźle poradził sobie Liam Lawson. On zdobył punkty w tym wyścigu, tak w skrócie mówiąc, zjechał na 7. miejscu, więc 6 punktów. Naprawdę niezły wynik, nie ma co się skarżyć. Tym bardziej, że Max Verstappen, który dotychczas wygrywał na Zandvoort, on nie skończył tego wyścigu.
1: Tam był problem z nawierzchnią, dlatego że było dużo oleju na tym odcinku. Na białej linii ten olej osadza się dużo, ma dużo większy wpływ, jak olej jest na białej linii, dlatego że białe linie nie są przygotowane, wręcz przeciwnie, nie mogą być przygotowane do jazdy. Więc jak tylko kierowca najedzie w takim momencie na białą linię, kiedy jest jeszcze zaolejony ten fragment, no to już bardzo trudno jest wyprowadzić. A tam jeszcze, no to był ostatni zakręt przed linią mety, a tam ten ostatni zakręt jest delikatnie pochylony. Delikatnie.
0: To jest charakterystyczny element właśnie Zandvoort.
1: On jest dosyć mocno pochylony, więc nawet jeśli byśmy mieli duży czas reakcji, to bardzo trudno jest zareagować, bo to pochylenie, to co tam się dzieje w tamtej okolicy, po dwóch stronach toru są bandy, więc nie ma miejsca na ucieczkę. No i tak oto się to skończyło, że Max Verstappen faktycznie najechał tylnym prawym kołem na linię białą i całkowicie stracił panowanie nad bolidem i uderzył w ścianę na tyle mocno, że pojawił się na torze red flag.
0: Tak, musimy przerwać wyścig. A jeżeli ktoś się zastanawia, jak bardzo nietypowe jest to, że ten tor Zandvoort jest właśnie z tymi nachyleniami, no to na ten konkretny tor przygotowane są specjalne inne opony,
1: tak,
0: które mają właśnie w ogóle inny kształt trochę, żeby lepiej radzić sobie na tych pochyłościach.
1: To prawdopodobnie jest też jeden z powodów, dla których nagle stwierdzili, że dobra, już sobie darujmy z tymi oponami na jeden tor. Będzie dużo taniej, dużo lepiej, no i pożegnajmy się z Zandvoort. Ale tam pewnie też chodzi o pieniądze i jak zwykle zresztą o to, żeby przyciągać widzów. Ale z tego co wiem, to Formuła 1 dalej osiąga rekordy oglądalności, szczególnie na żywo właśnie.
0: Przyspieszając trochę tempa i oddalając się od tych, którzy zawiedli może, jeżeli tak można powiedzieć o Maxie w tym przypadku, to chciałem zwrócić uwagę, że po przerwie wakacyjnej to jest czas, w którym zespoły lubią przywozić też jakieś konkretne pakiety poprawek i wygląda na to, że w Astonie Martinie taki pakiet trochę podziałał, bo Fernando Alonso na 9 pozycji to są zaledwie 2 punkty, ale dla tego zespołu to są aż 2 punkty.
1: To są aż 2 punkty. Fernando sobie w tym wyścigu poradził totalnie wyśmienicie, prawda?
0: Startował z 18 pozycji.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że z 18 pozycji wylądował na pozycji punktowanej. To jest gigantyczny sukces, pokazujący, że Fernando dalej ma to w sobie.
0: Mimo mijających lat. Mówiliśmy też w przeszłości o tym, jak Ferrari i jak McLaren radzą sobie ze wprowadzaniem poprawek i że właśnie nawet jeżeli McLaren startuje trochę niżej na początku sezonu, to często te ich poprawki sprawdzają się lepiej niż poprawki Ferrari. Wydaje mi się, że trochę teraz to obserwujemy, bo w tym wyścigu o zwycięstwo walczyły właśnie głównie bolidy McLarena i Mercedesa, a Ferrari trochę spadło za te dwa zespoły, bo myślę, że pora o tym wspomnieć. Zwycięzcą tego wyścigu jest Lando Norris, jest to drugi już wyścig w tym sezonie i poprzedni wyścig też
1: z rzędu
0: padł jego łupem. Także Lando Norris powoli zbliża się do tej drugiej i trzeciej pozycji w klasyfikacji kierowców, bo tam ex-aequo Lewis Hamilton z Ferrari i George Russell z Mercedesa. Natomiast Andrea Kimi Antonelli dalej trzyma się całkiem mocno, drugi w tym wyścigu.
1: Warto to powiedzieć, że pan Lando Norris naprawdę tutaj miał tempo, po prostu miał tempo. Tu nie było tak, że coś tam się wydarzyło i Antonelli coś się zepsuło, mimo że Antonelli mówił, wspominał o tym, że no te opony tam nie grały za bardzo. Na ostatniej twardej mieszance stwierdził, że to nie jest jego mieszanka i tam tempa mu zabrakło. Już mówił, że brakuje mu tyłu w tym samochodzie, a to oznacza, że nie ma przyczepności na tych kołach, nie może przyspieszać za bardzo. A Lando Norris tempem wygrał ten wyścig, bardzo dobrym zresztą, mimo że utracił pozycję na czerwonej fladze po osiągnięciu wczoraj pole position. W sobotę pole position, to udało mu się tempem nadgonić i wyprzedzić o 11 sekund aż Antonelliego.
0: To przypomnę jeszcze na koniec, jeżeli chodzi o punktowane pozycje. Pierwszy Lando Norris z McLarena, drugi Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, trzeci George Russell z Mercedesa, kierowca, który przyjął się też czasami mówić tak, że on potrafi w wyścigu nic nie zrobić, a i tak być trzeci. W tym przypadku
1: tak było.
0: Też może tak było po części też wskazuje się na to, że po prostu na tym etapie wyraźnie Andrea Kimi Antonelli ma ten priorytet w zespole. Natomiast jeżeli chodzi o priorytet w zespole Ferrari, to tutaj bywa ciężko, bo właśnie Ferrari trochę, jeżeli chodzi o kierowców, to potykało się o własne nogi. Tutaj było trudno wypracować jakąś hierarchię i skuteczną strategię, dlatego tylko czwarte i piąte miejsce.
1: Ja nie rozumiem
0: miejsce,
1: Ferrari naprawdę, tak nie rozumiem
0: punktów.
1: Ferrari bardzo, że, nie po, że brakuje jakiejś takiej jasnej informacji. Słuchaj, jedź dalej, masz szansę na pozycję i moim zdaniem Ferrari mogłoby być tutaj na spokojnie na podium, gdyby tylko mieli jakieś jasne komunikaty między sobą, że stary, masz szybsze tempo, jedziesz do przodu, przepuszczaj go, koniec, nic więcej, nie brandlujemy się z żadnymi, wyprzedzajcie się na torze, tak jak chcecie, no dobra, fajnie, ale no chyba zależy nam na większym obrazie niż tylko na pojedynczym kierowcy, więc walczymy dalej, mam wrażenie, że Ferrari chce walczyć o mistrza konstruktorów albo jak najwyższej pozycji na liście konstruktorów.
0: Byłoby głupio, gdyby tak nie było. Tak, warto wspomnieć, że Lewis Hamilton był zaledwie 0,8 sekundy za George'em Russellem.
1: Tam także brakowało jednej dobrej decyzji i szybkiej, co nie? Nic więcej. Podium w zasięgu ręki, jedna szybka decyzja, żeby nie musiał walczyć wcześniej z Czarkiem. No i byłoby super.
0: Lewis Hamilton czwarty, Charles Leclerc piąty. Szósty, drugi kierowca McLarena, czyli Oscar Piastri, ten, który jeszcze nie tak dawno był bardzo blisko zwycięstwa w mistrzostwach ogólnie kierowców. Liam Lawson, który wrócił do Red Bulla za Hadżara, był na miejscu siódmym. Nico Hülkenberg w Audi, to też warto podkreślić.
1: Nico Hülkenberg!
0: Ósma pozycja, 4 punkty. Potem wspomniany już Fernando Alonso w Astonie Martinie i punktowaną pozycją ostatnią zajął Pierre Gasly. On 10 miejsce i 1 punkt. Yuki Tsunoda, który wrócił po przerwie do Formuły 1, otarł się o punkty, bo był 11.
1: Mało mu tam brakowało.
0: Tak to na razie wygląda, jeżeli chodzi o klasyfikację kierowców, tutaj dalej Antonelli na pierwszym miejscu i to na razie się nie zmieni, 60 punktów to jest bardzo dużo. Drugi i trzeci, George Russell i Lewis Hamilton, oni mają tyle samo punktów i gonią Antonelliego, ale zobaczymy, czy uda im się dogonić. Natomiast ja bym obserwował właśnie Lando Norrisa, który jest na czwartej pozycji aktualnie, 159 punktów.
1: I tam hopsa, co pozycję o wyścig, mam wrażenie. Mm-hmm. Więc tak, tutaj już może być zaraz blisko.
0: Leci do góry. Natomiast jeżeli chodzi o klasyfikację zespołów, to przypomnę Mercedes na pierwszym miejscu, drugie Ferrari, które traci do niego prawie 100 punktów, a jeszcze tak mniej więcej 70 punktów za nimi jest McLaren i domyka to podium jak na razie. Ale wszystko może się jeszcze zmienić, bo do końca sezonu jest jeszcze trochę czasu, a następny wyścig już niedługo, bo to Grand Prix Włoch w niedzielę 6 września. Spotykamy się pewnie przed telewizorami, ale myślami na Autodromo Nazionale di Monza, które zwie się tak poetycko świątynią prędkości.
1: Ach, uwielbiam ten tor, nie mogę się doczekać. Dobrze, dziękujemy wam bardzo serdecznie, do zobaczenia już za 2 tygodnie. Pa, pa!
2: Normalnie o tej porze. Reklama. Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

Słyszę niewiele, to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy...

Emocje w różnych rozmiarach, kształtach opanowywuje flauta. Senne oczy, kołysanka, duszy soundtrack, toczy handpan. Wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach. Każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła.

0: Zbliża się ostatni wakacyjny weekend, więc mam dla Was propozycję takich wydarzeń na zakończenie wakacji. Są ostatnie już edycje kin plenerowych, ale jest też specjalny piknik zorganizowany przez Filmotekę na Wałbrzyskiej. To będzie piknik sąsiedzki w ostatnią sobotę wakacji, czyli już w najbliższą sobotę. Wszystko startuje o 10:00, będzie śniadanie z kooperatywą Dobrze. Będzie można dobrze zjeść i będzie można się też trochę dowiedzieć, jak kooperatywa działa. Będzie przez organizatorów przygotowane bardzo warszawskie wydarzenie, czyli Coffee Rave, i tam różne sety DJ-skie. Będzie Sam Karol, będzie Bliskis, będzie Celia Crush i Julia Rover. Będzie też wymiana roślin, taka właśnie sąsiedzka wymiana sadzonek, roślin doniczkowych, takich, których już nie lubicie, a chcecie może przygarnąć jakąś nową roślinkę. No i będą oczywiście wydarzenia filmowe, no bo to filmoteka. Będzie stoisko z takimi różnymi, najróżniejszymi albumami i publikacjami z filmoteki, czyli to będzie stoisko Kino na Półce, bo właśnie wszystkich takich książek i albumów dotyczących filmów, ale nie będących filmami. No ale będą też filmy, pokazy filmowe oczywiście muszą być. Zaplanowane są dwa filmy. Pierwszy to będzie Dziki Robot. To jest animacja o robocie, który trafia na bezludną wyspę i musi się tam nauczyć żyć wśród dzikich zwierząt. Więc to taka propozycja dla całych rodzin, tak bym powiedziała, o godzinie 14:00, a o 18:00 już trochę poważniejszy film Kraina Miodu. To będzie już film dokumentalny o jednej z ostatnich tradycyjnych zbieraczek miodu w macedońskiej wiosce. Ten film o 18:00 i o 20:00, już ostatnie wydarzenie z całodniowego pikniku w filmotece. Będzie to Silent Disco z Reni Jussis i z Olą Tex. No, dziewczyny na pewno roztańczą tę końcówkę pikniku, więc możecie wpadać od początku, od rana, możecie wpadać na same Silent Disco na końcu. Wszystko będzie na dziedzińcu przed filmoteką na Wałbrzyskiej. No i wstęp jest oczywiście wolny. To wszystko w najbliższą sobotę, czyli w ostatnią sobotę wakacji.
1: Normalnie o tej porze.

I wracamy do tych wakacyjnych zapowiedzi, do tych wydarzeń kulturalnych na koniec wakacji. I tak jak mówiłam przed przerwą, zbliżają się też ostatnie edycje kin letnich. W ten weekend i nie tylko, też dzisiaj można jeszcze z ostatnimi propozycjami, może na ostatnie propozycje zdążyć. Na przykład dzisiaj na Polu Mokotowskim w kinie letnim Lolka, bo tam co środy właśnie takie oscarowe filmy są przedstawiane i dzisiaj możemy zobaczyć film Kopnęłabym Cię, gdybym mogła. To jest film o takiej naprawdę trudnej relacji matki ze swoim dzieckiem i szczerze mówiąc, jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego filmu, to naprawdę warto dla samego takiego poczucia dyskomfortu, bo właśnie to pamiętam podczas oglądania. Nie brzmi to może zachęcająco, ale jest to naprawdę coś niesamowitego, jak bardzo po prostu oglądając film możemy czuć się po prostu jakoś niepewnie, jakoś tak, jakbyśmy byli w zupełnie innym świecie, w którym ciągle nam coś przeszkadza i zaczynamy się zastanawiać, co to takiego jest. To właśnie na tym filmie zdecydowanie można poczuć. To dzisiaj o 21:00 na Polu Mokotowskim. A inna propozycja również dzisiaj to jest kino letnie na torze Służewiec, na torze wyścigów konnych, ale nie jest to kino na leżakach, tylko jest to kino samochodowe, więc tak po amerykańsku. I będzie tam film Samotność w sieci. To jest film, który opowiada o miłości, o dwójce ludzi, którzy poznają się w internecie, co dzisiaj może nie jest aż takie zaskakujące, ale film jest z 2006 roku, więc może wtedy było to takim dużym zaskoczeniem i takim właśnie dylematem, czy miłość z internetu może przetrwać, czy ludzie, którzy właśnie rozmawiali tylko mailowo, bodajże ci bohaterowie rozmawiali, czy w rzeczywistym świecie również mogą złapać takie same więzi. No i oczywiście film o tym, że mimo tego, że możemy rozmawiać ze sobą przez ekrany, to jednak tej rzeczywistej więzi też potrzebujemy. To myślę bardzo ciekawe i takie zderzenie się właśnie z tym 2006 rokiem i z tymi tak de facto początkami takich internetowych miłości. To o 20:30 w kinie letnim na torze Służewiec. I mam jeszcze trzecią propozycję. Również dzisiaj to będzie kino letnie.

myśli, że może ta katastrofa nie była do końca przypadkowa i bohater musi się zmierzyć z tym, jak dalej z tą traumą sobie poradzić. Czy przerodzi ją w zemstę, czy zadusi ją w sobie. Różne drogi oczywiście są, a to, jaką on wybierze, można się dowiedzieć na filmie już dzisiaj o 20:30 w Domu Kultury na Targówku. Więc to takie trzy propozycje w różnych częściach Warszawy, w zależności gdzie będzie wam bliżej. Myślę, że warto dzisiejszy wieczór spędzić w kinie letnim, bo zapowiada się, że jeszcze będzie dobra pogoda i ten koniec wakacji można właśnie w taki sposób wykorzystać.

0: AA Auto teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
1: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
2: Reklama.
3: 16.30, Wojtek Junoszek-Kisielewski.
2: Akademickie Radio Campus.
4: W sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie, o tym jak Polska pomaga Litwie w kryzysie energetycznym oraz o Festiwalu Kultury Mazowsza, który już w tę sobotę zagości w Warszawie.
2: Wiadomości.
4: Pojawia się coraz więcej komentarzy w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump nazwał wizytę półrutynową i wyraził nadzieję, że przyspieszy ona zakończenie wojny na Ukrainie. Analityk wojskowy i były oficer brytyjskiej armii Hamish de Breton Gordon w wywiadzie dla polskiej agencji prasowej komentuje, że musiało to być coś naprawdę poważnego, skoro sam szef CIA uznał za konieczne polecieć tam i z nimi rozmawiać. Spekuluje również, że wizyta mogła dotyczyć wrogich działań Moskwy wobec krajów wschodniej flanki NATO. Robert Pszczel, były urzędnik NATO, stwierdził, że jeśli wizyta szefa CIA była ostrzeżeniem dla Rosji, to są powody do zadowolenia. Niestety nie musi tak być. Mogło również chodzić o negocjacje w sprawie konfliktu USA z Iranem, w który zaangażowana jest również Rosja. Sprawę skomentował również szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Jest to naturalne, że w sprawach tych najważniejszych, kluczowych, jeżeli jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do takich wizyt dochodzi. Dochodziło z inicjatywy prezydenta Bidena, dochodzi z inicjatywy prezydenta Trumpa. Polska jest w gronie państw, która ze służbami Stanów Zjednoczonych dzisiaj pracuje najbliżej na świecie, więc dla nas to zawsze lepiej, jak więcej informacji jest pozyskiwanych, ustalanych i Polska jest w gronie państw, które mają dostęp do tych informacji.
4: Polska pomoże w przywróceniu dostaw energii elektrycznej na Litwie po potężnej burzy, która w weekend przeszła nad tym krajem. Weekendowa burza spowodowała na Litwie rozległe uszkodzenia sieci energetycznej. W szczytowym momencie bez prądu pozostało blisko 270 tysięcy odbiorców. Dzisiaj sytuacja dalej jest trudna, bez prądu około 74 tysiące ludzi. Polski operator sieci dystrybucyjnej skieruje co najmniej kilka ekip do pomocy na Litwie. Powinny one rozpocząć pracę już jutro. Nie żyje Dolly Parton, jedna z najbardziej znanych amerykańskich wokalistek country. Artystka zmarła w wieku 80 lat. Informacja o jej śmierci wywołała falę komentarzy i kondolencji na całym świecie. Była autorką takich hitów jak Jolene, 9 to 5 czy I Will Always Love You. Hołd piosenkarce oddał także prezydent Donald Trump, który zdecydował, że amerykańskie flagi zostaną opuszczone do połowy masztu w całym kraju przez cały tydzień. Już w sobotę od godziny 12 teren multimedialnego parku Fontan na Podzamczu zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, sztuki i tradycji. A to za sprawą 4. Festiwalu Kultury Mazowsza. Zaplanowano spektakle, warsztaty, animacje dla dzieci czy strefę smaków. Mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
6: Przyjeżdżamy do Warszawy, czyli do serca Mazowsza, po to, żeby pokazać, jaką mamy ofertę kulturalną, ale chcemy połączyć też tradycje, historię i kulturę w integrację, żeby właśnie poprzez warsztaty, poprzez taniec, poprzez śpiew, wspólną zabawę pokazać nasz cały dorobek i historię całego Mazowsza.
4: Nie zabraknie również koncertów. O 17.30 na scenie pojawią się Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna i Patrycja Markowska. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Korki.
3: Korki na Świętokrzyskiej, na odcinku od Emilii Plater do ulicy Kopernika. Zakorkowane są także Aleje Jerozolimskie na odcinku od Ronda Dmowskiego do Ronda de Gaulle'a. Korki również na Nowym Świecie w obu kierunkach od Ronda de Gaulle'a do Placu Trzech Krzyży. Zakorkowana jest również Kurczewska.
2: Pogoda.
3: 22 stopnie na termometrach i słonecznie, bez chmur. W nocy będzie 11 stopni i nie będzie padać.
2: Campus 97,1 FM.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie

Powiedz mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten

Fine.

0: A ja wracam z zapowiedziami ciekawych wydarzeń w Warszawie, które warto odwiedzić i zazwyczaj zapowiadam wystawy, które się dopiero rozpoczynają, ale tym razem wystawa, która się kończy, którą można zobaczyć już tylko do jutra w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To będzie wystawa Julii Meretu, Wariacje duchologiczne, i z okazji finisażu, z okazji ostatniego dnia, który wypada na obejrzenie tej wystawy, czyli jutro o godzinie 18:00, będzie specjalne wydarzenie i spotkanie i prezentacja wiersza Piwa, który bardzo wpasowuje się w tą wystawę. To jest wiersz autorstwa Imani Mason-Jordan i ten wiersz, jego tytuł oznacza zwrot, zmianę kierunku, zmianę sposobu działania i zmianę też perspektywy. I w samym wierszu autorka nawiązuje do rewolucji haitańskiej, do buntu niewolników, który zakończył się powstaniem niepodległego państwa. Więc to jest taki symbol właśnie pęknięcia dotychczasowego systemu i momentu zwrotnego. Zwrotnego dla tych ludzi i zwrotnego dla całego kraju. I to łączy się bardzo dobrze z wystawą Meretu, gdzie wyobrażenie sobie tej innej rzeczywistości pozwala rzeczywistość przekraczać. Wyobrażenie jest dla Meretu tym punktem zwrotnym, właśnie dlatego ten wiersz się tutaj wpasowuje, tym punktem zwrotnym, w którym zdajemy sobie de facto sprawę, że inna rzeczywistość i że inny świat jest możliwy. Tak jak w tym wierszu możemy odwrócić bieg wydarzeń, odwrócić bieg rzeczywistości. Te dwa tutaj dzieła bardzo dobrze się komponują i zdecydowanie warto je zobaczyć i usłyszeć razem już jutro o godzinie 18:00 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. No i zdążyć jeszcze na wystawę. Wstęp na to całe wydarzenie jest w cenie biletu na wystawę, więc razem z obejrzeniem wystawy Julii Meretu możecie również wziąć udział w tym specjalnym spotkaniu, do czego was bardzo zachęcam.
1: Normalnie o tej porze.

0: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
1: Reklama.

Zaczynamy środowy alternator. Kasia Rodek w pięknym towarzystwie, to znaczy ja uważam, że jest zacne. Dr. Dre, to już propozycja numer jeden ze Snoop Dogiem. What a hell of a gangster lean. Getting funky on the mic like a old batch of collard greens. It's the capital S, yes, I'm fresh. A w tym programie, w alternatorze, chodzi o to, że ja puszczam propozycję numer jeden, potem propozycję numer dwa, a wy głosując SMS-owo, WhatsAppowo, telefonicznie, decydujecie, który z kawałków w całości poleci. Bo to są kawałki, ja je zagaduję. Tak jest to wymyślone, tak, specjalnie. What's that, G? We gotta break them off something. Hell yeah. And it's gotta be bumping. City of Compton. Where it takes place. Dr. Dre, Snoop Dogg, Nothing But a G.

0: No tak, my wam dajemy kilkadziesiąt sekund danego kawałka, wy robicie sobie smaka i głosujecie. O to chodzi w tym programie, w alternatorze. Od poniedziałku do piątku, między 17 a 19, właśnie takie trudne pytania zadajemy wam. Dzisiaj w środę zadaję ja i czekam na odpowiedzi. Można SMS-owo i WhatsAppowo pisać, tak? To znaczy wysyłać nam wiadomości pod numerem 886-971-971. Ja te wiadomości odbieram, odczytuję, a nawet jak mi się uda, to nawet coś odpiszę. Bardzo się staram. Na WhatsAppie chyba jest łatwiej, ale SMS-owo też chyba się udaje często gęsto. Więc 886-971-971. I to jest droga literkowa. Droga głoskowa to 22 827 7205. To jest numer telefonu, pod który można się dodzwonić i mówić na antenie. Powiem więcej, można rozmawiać na antenie Radia Campus. 22 827 7205. Śmiało, drogi drodzy, myśki pyśki. To ostatnia środa sierpnia. Więc no, nie wiem, czy to są jakieś zobowiązania, ale może jakiś powód, żeby zrobić ten gest i zadzwonić. Halo, halo. A, czekajcie, halo. To, halo. Jeszcze raz, przepraszam, bo cię nie włączyłam wcześniej, jeszcze raz. Dzień dobry, cześć. Halo.
1: Siemanko, cześć, Daniel z tej strony i ewidentnie głosuję na numer 2.
0: Dobrze, Danielu, na NASA. Co u ciebie dobrego?
1: No, to ty sprawiłaś, że mam naprawdę fajne popołudnie, bo usłyszeć ten kawałek NASA z dawnych czasów, East Coast, zawsze is the best, że się posłużę klasykiem, tym razem z Londynu, to naprawdę na plus, także wielkie dzięki.
0: No, bardzo się cieszę, tak pomyślałam sobie, że jest taki Daniel i puszczę NASA i będzie zadowolony. To taki był plan.
1: No to bardzo dziękuję, że pomyślałeś o mnie, także nie zawiodłem i głosuję na 2.
0: Dzięki bardzo. Miłego, papatki.
1: Miłego, cześć.
0: 228-277-205, halo, halo.
2: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, cześć, jak masz na imię?
2: Kuba.
0: Cześć, Kubo, co dobrego u ciebie?
2: A dzisiaj mam urodziny właśnie i usłyszałem walkę między Snoop Dogiem i NASA.
0: To w ogóle najpierw 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Wszystkiego najlepszego, nawet złożę tak 100 lat. I
2: dziękuję.
0: Drogi mój, liczę twój głos podwójnie.
2: Super, dziękuję, wielkie dzięki. Ale właśnie się spotkać z bratem na kawę do centrum, więc dobre popołudnie na NASA.
0: Super, dobra, czyli plus 2 nas. Dobra, dobra, ekstra. Wszystkiego najlepszego i pozdrowienia dla brata.
2: Dzięki wielkie, trzymajcie się.
0: Buziaczki, pa, pa. 228-277-205, halo, halo.
3: Witam serdecznie, Grzegorz po tej stronie.
0: Grzegorzu, ja wszystko wczoraj podsłuchiwałam. Wiem, że wczoraj była rocznica ślubu. Wiem, że brat dzwonił, że ty dzwoniłeś. Jakie piękne rzeczy.
3: Ale to było naprawdę taki zbieg, że on tutaj, bo tak, co prawda mieliśmy córki u mamy i żeśmy je tam jakoś odbierali o podobnej czasie w robocie, bo zbiornym była matka, ale nie widzieliśmy się, nie gadaliśmy w ogóle, natomiast no fani, że tak powiem, kampusa pełną gębą, nie? Także on się czasem dodzwoni, ja częściej i faktycznie no taki timing, że on akurat był w drodze, jechał już do domu ze swoją. Ja tą moją gdzieś tam jeszcze też podrzucałem w międzyczasie. No, para była taka, że trzeba było zadzwonić. No i to, co redaktorzy tam odwalili na linii, no to już tylko, że tak powiem, przyklaskiwać, no.
0: Przepiękne to było. Ja też byłam w aucie i słuchałam wszystkiego. Myślę sobie, ale to we krwi ten kampus musi być w twojej rodzinie, w waszej rodzinie.
3: No wiesz, jak się dobrze gra,
0: To się zawsze wygrywa. No.
3: Dokładnie tak.
0: No dobrze, fajnie, fajnie. Tak się bardzo uśmiechałam pod moim wąsem, słuchając was wczoraj.
3: Tak, tak.
0: No.
3: A on mi później napisał, że on jest zapisany podobno u was jako brat Grzegorza.
0: Jak ktoś nie dowidzi,
3: nie ma tego imienia.
0: Przeczyta brat Grzegorz, to powie pochwalony.
3: Tak, że to jest brat Grzegorza, jest u was napisany na stacyjce, także śmieszne.
0: No, widzisz, tak to jest, no. Dobrze, Grzegorzu, jedynka czy dwójka?
3: No nas, zdecydowanie.
0: No dobra, dobra, ja tak układałam tę parę i myślę sobie, żeby była trudna, a nie wiem, czy jest trudna.
3: Nie jest trudna. A czy środowa, że tak powiem, nuta będzie, ta taka dobra?
0: Będzie, a co więcej, mogę się na uszko powiedzieć, że dzisiaj, nie wiem czy jednorazowo, ale na pewno dzisiaj wróci konkurs Co ta baba śpiewa.
3: Aha, no to nie jestem za dobry.
0: Ja też!
3: bardziej te konkursy pana Kamila mi podchodzą i tam jakoś mi tam łatwiej, że tak powiem, chyba tok myślenia mamy podobny i po prostu gdzieś tam wpadam na te odpowiedzi.
0: Wczoraj instrumenty, to... no ale ja wczoraj instrumentów nie zgadłam ani pół, ani nie byłam blisko.
3: Trudno. Tak zawsze trudno. Można się podszkolić.
0: No, ile lat to już trwa.
3: Dobra, bo może ktoś jeszcze dzwoni.
0: Buziaczki,
3: Grzegorzu. I działamy dalej.
0: Dzięki, popatki. 228-2772-05 można dzwonić SMS-owo, WhatsAppowo 886-971-971. Zaraz będę nadrabiać, bo bardzo dużo wiadomości przyszło, więc zaraz wszystko będę ogarniała. I jak mówiłam Grzegorzowi na ucho, to też było do was przecież, nie? Będzie dzisiaj konkurs, co ta baba śpiewa. Jak ktoś nie pamięta, to będzie zażenowany. A jak ktoś pamięta, to też będzie zażenowany. Chyba po 17.30 takie ciarki będziemy wstydu sobie robić nawzajem. Ja to z przyjemnością. Nie widzicie mnie, to się mogę wygłupiać. Tak mi się wydaje nieraz. Drogi drodzy, jedneczka Dr. Dre, Snoop Dogg, a dwójeczka to Nas i Nacy Slajk. Zbieram głosy, a teraz coś, co wybrałam ja dla was. Mac Miller wydał, chociaż nie żyje od 2018, to zbliża się rocznica jego czwartego albumu i po raz kolejny wypłynęło pośmiertne nagranie. Butterflies, Mac Miller w tym momencie.

To jest propozycja numer jeden, polepiony od Fisza. Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać w całości, to śmiało można już głosować, żebym nie mówiła, tak? Bo potem jest tak, że w całości leci i ta wkurzająca baba nie zagaduje tego numeru. Trzeba sobie go wygłosować, żeby tak było. Fisz, polepiony.

0: bym stał.
1: Alternator.
2: Wracam i widzę awizo. Awizo. Awizo.
3: Wracam. Dwójka, Taco Hemingway i awizo.
2: Awizo. TVP chce abonament, nie mam telewizora, więc nie zajmuję sobie głowy tym, jak żelem żigolak. Nie szarpnę się na Chardonnay, to nie jest celem bifora. Jak chcę szampana, mogę kupić 07 Picola.
3: Jeżeli chcecie posłuchać tego numeru w całości, od początku do końca, bez gadania jakiejś baby, to na Taco Hemingwaya, na numer pod tytułem Awizo, można głosować. Jak głosować? Za chwilę podam kontakty telefoniczne, SMS-owe. Najpierw musicie się zdecydować. Czy dwójka, Taco Hemingway?

0: który pozwoli wam dodzwonić się i na antenie pogadać, bo 886-971-971 to tylko SMS-owo i WhatsAppowo, bo tu widzę, że ktoś próbuje się dodzwonić. Pod ten numer 886 nie dodzwonicie się. Nie, nie, nie, to ja aluminium. Ale 228-27-7205 to już powinno działać. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
1: Franek z tej strony.
0: Cześć Franku, co dobrego u ciebie?
1: Super, w pracy jestem właśnie, z pizzą jadę.
0: Ooo, ekstra. A kto co zamówił?
1: No. A nie będę mówił, bo to rozet przepadł.
0: No tak, jakaś taka tajemnicza służbowa, nie?
1: Tak, tak.
0: No dobrze, Franku, a co miłego cię dzisiaj spotkało?
1: O matko, miłego. Piękna pogoda jest, to można powiedzieć.
0: No, ekstra. Tak, tu się zgodzę z tobą. Nie tylko ciebie to spotkało, mnie też. Uważam, że całkiem no. Fajnie.
1: To prawda, to prawda.
0: Franku, jedynka czy dwójka dla ciebie? Czy Fish, czy Taco Hemingway?
1: Oczywiście FJZ. Jedynkę poproszę.
0: Dobra, dobra. Tak, zapisuję. Wyłapujesz sample. Zrobiłam cały odcinek o jazzowych samplach w najróżniejszych numerach i tam jest wyraźny sample jazzowy, przepiękny zresztą. Kojarzysz?
1: Tak, tak, tak, tak, tak.
0: Dobra, nie będziemy zdradzać wszystkim, niech sobie posłuchają albo poszukają.
1: Super.
0: Dzięki. Buziaczki, trzymaj się, pa pa.
1: Pa pa.
0: 228-27-7205 można dzwonić SMS-owo, WhatsAppowo. Dzieje się, głosy przyjmuję. Kamilek był zdziwiony, że odpisuje. Czasem udaje mi się i mu odpisałam nawet, bo łatwiej na WhatsAppie mi odpisać. Tam szybko daję kciuki, serduszka i tak dalej. Uważam, że to jest odpowiedź. A SMS-owo na ten system troszeczkę inaczej wygląda, więc muszę tutaj się rozklikać i tak dalej. Ale proszę głosować, drogie drodzy, będziemy ogarniać. Ja wszystko liczę, wszystko tutaj jest. Wielka tabelka zrobiona długopisem. Wszystkie patyczki stoją w rzędzie. To są głosy. Patyczki, ptaszki, różnie to bywa. Wiem na pewno, kto zwyciężył starcie numer jeden. Wtedy to mierzyli się ze sobą Dr. Dre ze Snoop Doggiem kontra Nas. I mówiłam wcześniej, że myślałam, że taka trudna para. A ogromną, ogromną różnicą głosów zwyciężył... Nas. Nas is like.

0: Reklama.
1: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Wejdź na festiwalfotoforma.pl. Tylko do końca sierpnia zgarnij tańsze bilety Early Birds i skocz na wyższy poziom tworzenia.
2: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić Waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w 5-gwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla Waszej historii. Zarezerwujcie Wasz weekend na villaport.pl.
0: Reklama.
3: Minęła 17.30, Wojciech Junoszek-Sielewski.
4: Akademicki Radio Campus.
3: W tym serwisie o pożegnaniu legendy polskiego futbolu i o wyjątkowym święcie w Hiszpanii. Mamy również ważne informacje dla kierowców jadących z kierunku Lublina do Warszawy.
4: Wiadomości.
3: Najpierw jednak wracamy do sprawy katastrofalnej powodzi na północy Nepalu. Służby informują o śmierci blisko 100 osób i zaginięciu blisko 400 obcokrajowców, w tym obywateli Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Indii. Ze względu na dużą liczbę zaginionych osób, liczba ofiar śmiertelnych prawdopodobnie wzrośnie. Powódź zrównała z powierzchnią ziemi całe wioski, w tym hydroelektrownie, drogi i mosty, przez co w regionie doszło do przerw w dostawach prądu. To druga katastrofa naturalna w ostatnich dniach. Wczoraj przez południe Francji przeszło tornado. W jego wyniku ponad 40 osób zostało rannych, a setki domów uszkodzonych. 3 samochody osobowe zderzyły się na drodze ekspresowej S17 na obwodnicy Lublina, niedaleko Turki. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna, przewieziono ją do szpitala. Jezdnia w kierunku Warszawy i Radomia jest zablokowana. Policja kieruje samochody na węźle Lublin-Tatary na objazd przez miasto. Pod koniec serwisu informacja soczysta niczym dojrzały pomidor. Ponad 22 tysiące osób obrzucało się pomidorami podczas corocznego festiwalu Tomatine w Bunol na wschodzie Hiszpanii. W trakcie festiwalu wykorzystano 150 ton pomidorów, o 30 ton więcej niż podczas zeszłorocznej imprezy. Nie było to marnotrawstwo, ponieważ wykorzystano specjalnie uprawiane na tę okazję i nieprzeznaczone do spożycia pomidory. W przyszłym roku odbędzie się 80. edycja festiwalu. Tradycja pomidorowej bitwy sięga 1945 roku, kiedy grupa nastolatków szczęła bójkę podczas fiesty i zaczęła obrzucać się pomidorami z pobliskiego sklepu. W latach 50. święto zostało czasowo zakazane, ale entuzjazm jego zwolenników doprowadził do uznania go za oficjalne obchody, a później za festiwal o międzynarodowym znaczeniu turystycznym.
4: Sportowy Kampus.
3: Już w ten piątek o 20.30 w ramach 6. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Legia Warszawa zagra na Łazienkowskiej ze Śląskiem Wrocław. Ikona stołecznego klubu, stoper Artur Jędrzejczyk, powróci w tym meczu na boisko w ramach pożegnania z klubem i z karierą. Artur Jędrzejczyk 41 razy reprezentował Polskę, uczestniczył w Euro 2016 i Mundialu 2018. 6-krotny mistrz Polski z Legią Warszawa, 7-krotny zdobywca Pucharu Polski z tym klubem oraz jednego superpucharu. O najbliższym meczu wypowiada się trener klubu Marek Papszun.
5: Jest to spotkanie dedykowane na pewno Arturowi. Taki hołd złożony przez nas wszystkich kibiców, całą społeczność legijną jako zawodnika bardzo zasłużonego, legendy klubu. Natomiast z drugiej strony jest to dla nas bardzo ważne spotkanie, bo gramy o 3 punkty i musimy też na to patrzeć, więc połączyć to godne pożegnanie Artura z meczem ligowym.
3: Poinformowano już, że numer 55, z którym Jędrzejczyk grał w Legii najczęściej, zostanie zastrzeżony. To dopiero drugi taki przypadek w ponad 100-letniej historii Legii. Wcześniej zastrzegła tylko numer 10 dla Kazimierza Dejny.
4: Same sztosy. Akademicki Radio Campus.

Alternator.

Wracamy do alternatora. Przed chwilą piękne rzeczy działy się, bo Edward Skeltrix razem z Mattem Proxim, on niedawno był w Polsce, a jeszcze wcześniej Underworld, przecież to środa. A to propozycja numer 1, czyli Jungle. W listopadzie w Polsce, teraz Jungle jako propozycja numer 1. Let's go back.

0: Alternator.
1: A to jest propozycja numer dwa. Tak się zastanawiałam, co pasuje w parze do Jungle, żeby to były, wiecie, podobne klimaty i oczywiście trudne odpowiedzi. Unknown Mortal Orchestra.

0: Mortal Orchestra Can't Keep Checking My Phone, to jest propozycja numer 2. Ten numer konkuruje z propozycją numer 1, czyli zespołem Django Let's Go Back. Drogi drodzy, w tym programie chodzi o to, że to wy decydujecie i o tej decyzji mówicie mi albo piszecie. Pisać można SMS-owo, WhatsApp-owo pod 886-971-971, a dzwonić można pod 22-827-7205. Halo, halo.
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Ktoś... Aleks z tej strony.
0: Cześć Aleksie, co dobrego?
1: Bardzo dobrze. Jak zwykle w samochodzie, przy alternatorze. I ja naprawdę obiecuję, że ja nie wybieram sobie pory, żeby przenieść samochód. Po prostu to już się robi tradycja. Alternator, więc ja muszę siedzieć w aucie.
0: To jest magia, Aleksie. To się nazywa magia.
1: Tak, jest magia ekranu, jest magia radia.
0: Tak, i magia Aleksa.
1: O, no, to mi się podoba.
0: Powiedz, co dzisiaj cię miłego spotkało?
1: Co miłego? Bardzo przyjemna zmiana w pracy. W sumie trochę dzisiaj, trochę wczoraj, bo to była notka, ale bardzo przyjemna. Łatwiutka, bez żadnych jakichś niespodzianek. Po prostu aż chciało się pracować.
0: A mogę zapytać o zawód? Bo tak się zainteresowałam, że zmiana, najpierw sobie myślę, a kogoś wywalili, to dobra zmiana, ale chodzi o zmianę czasową, tak? W sensie, że na zmianę pracujesz.
1: Tak, tak, jestem konduktorem, także miałem notkę z wczoraj na dzisiaj i było bardzo wygodnie, bo to była szybka podróż do Krakowa i ludzie byli bardzo sympatyczni i trasa minęła bardzo szybko, także żyć nie umierać.
0: Super, no to takich przejazdów, takich zmian życzę cały rok.
1: Dziękuję bardzo.
0: Powiedz Aleksie, jedynka czy dwójka dla ciebie?
1: Ostatnio głosowałem na Django, więc teraz dla odmiany dwójeczkę.
0: Dobra, Unknown Mortal Orchestra zapisuje. Dzięki bardzo, buziaczki, pa pa.
1: Dzięki.
0: 228-2772-05, można dzwonić SMS-owo, WhatsAppowo 886-971-971. Ktoś mnie podpytał o konkurs, to zaraz ogarniemy, wiecie, bo ja się muszę też mentalnie przygotować, bo tak, będzie konkurs, będzie wydanie specjalne konkursu Co ta baba śpiewa i będzie do wygrania coś, ale o tym wszystkim za chwilę. Dzwoni jeszcze ktoś, halo?
2: No halo, halo, tutaj Piotr Niksawery z tej strony.
0: No cześć, co tam dobrego?
2: Do ciebie. No to zwykle w środę, dojeżdżamy właśnie na trening.
0: No właśnie, wszystko wiem, wszystko pamiętam przecież.
2: No, dokładnie.
3: Na jedynkę głosujemy.
2: Tak, dokładnie, dwa głosy na jedyneczkę.
0: Dobra, na Jungle. Tak zapisuje. Ekstra, no dobrze, patrzcie, dokładnie, takie tak. Stałe punkty tygodnia są fajne, nie? Że wiemy, co robimy nawzajem w środy po południu.
2: Oczywiście, że tak, to jest najważniejsze, żeby z młodym spędzać czas i żeby trochę się...
3: Tylko, że ja ćwiczę na dole.
2: Tak, standard, to twój standardowy, tak, ćwiczysz na dole, tak.
0: Pamiętam, pamiętam. Ekstra, no dobrze, miłych treningów życzę, trzymajcie się, papa.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy, papa, hej.
0: No dobra, drogie drodzy, zwycięzca poprzedniego starcia, ja się muszę mentalnie przygotować do tego konkursu, bo to polega na tym, że ja muszę coś zanucić, a ja tak nie potrafię śpiewać, a nie chcę, żeby było to najtrudniejsze na świecie. Zobaczymy. Fisz polepiony, zwycięzca, zwycięzcy poprzedniego starcia, bo przecież Emadę tam zawsze jest.

0: Alternator. Ile
1: wart ten hajs? Fish polepiony odsyłam do sampli coverów Bajerów, czy o Fishu, czy o jazzie w rapie, tam będzie info o tym sampelku. Kolejne starcie przed nami, zaraz będzie konkurs.

0: propozycja numer jeden to Kosa i Detergent.
1: Poplamionym, brudnym, plugawym świecie. Zapomniałem pranie, gniję w bębnie przez noc. Tak jak młoda dusza przez to, co wciąga w nos. Zdarte gardło ma mój rozsądku głos.
0: To jedynka. Kosa, Detergent.
1: Leżeć, jeśli spadnie jej włos.
2: Alternator.
3: Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem.
0: Propozycja numer dwa to Plavgo i numer pod tytułem Nie wiem.

0: Zawsze propsuję Plavgo. Świetny album wydał całkiem niedawno, jakoś w czerwcu, w maju. Rzeczy, które robimy zamiast. To jest Plavgo, nie wiem, dwójeczka.
1: I jak reagujesz na mnie pod kolanem, a ja na ciebie? Czy chcę wiedzieć, że już tylko z tobą zawsze? Pamiętać, żeby ci przypomnieć o racie za Mazdę i że kończy ci się paszport, choć zaraz wakacje, potem wściekać, że już je zaplanowałem.
0: To jest Plavgo jako propozycja numer dwa, jego kawałek. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, to jest dwójeczka. Obiecywałam konkurs, no i drodzy, drogie, szanowni, szanowne, myśki pyśki. To się właśnie wydarzy w przeciągu kilku minut. To będzie konkurs, mój stary taki, który odbywał się często w alternatorze i ten konkurs nazywa się Co ta baba śpiewa? Polega na tym, że ja coś nucę. Nie potrafię śpiewać, nie potrafię nucić, w ogóle w mojej głowie muzyka brzmi pięknie, a jak ją wydobywam z siebie, to w ogóle nie. I to jest ta trudność, ale podpowiedź będzie zawsze taka, że to jest coś, co gramy w kampusie i jest to polski numer polskojęzyczny. Najczęściej taki aktualny, ale tu będzie jedna zagwozdka. Ale. Zaraz zanucę i zaraz będzie można dzwonić i pisać. Powiem, co jest do wygrania, bo to chyba ważne rzeczy. Oczywiście sława to jest bardzo ważna sprawa, ale do wygrania mamy, tak jak wczoraj u chłopaków, karta podarunkowa o wartości 200 zł, do tego jest świeca off-white i będzie ten voucher, ta karta podarunkowa do zrealizowania w sklepie Half Price, Warszawa Junior, 28-29 sierpnia. Tylko w tych dniach, jak wygracie, to wtedy odbieracie, realizujecie, tak? To mam nadzieję, że jest jasne. Gramy o to i uwaga, będę nucić. Zrobiłam sobie notatki, nawet żeby nie zapomnieć melodii. Nie są to notatki z nut, tylko z obrazków. Więc uwaga, jeszcze raz dżingiel poproszę. Co ta baba śpiewa? I uwaga, nucę. Polski utwór, polskojęzyczny. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, da, dom. Dom, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Podpowiem, polskojęzyczny numer, który aktualnie jest grany na antenie Radia Campus. Tak. 228-2772-05 oraz 886-971-971 WhatsAppowo i SMS-owo. I ja to robię tak, że na antenie będzie można wygrać, ale SMS-owo i WhatsAppowo też. Więc teraz trochę zwodzę was, zanim odbiorę telefon, żeby ci SMS-owi i WhatsAppowi mogli się wyrazić. I od razu powiem, że chodzi mi o aktualnie numer grany na antenie Radia Campus. To, że wam się to kojarzy, to może i dobrze. Może to, jaki program prowadzę oprócz Alternatora i Magazynu Muzycznego o samplach, to też jest jakaś wskazówka oczywiście. Ale potrzebuję wykonawcy i tytułu, tak? Czy to jest jasne? Dobra, SMS-owo widzę, WhatsAppowo prawie tu się rodzi w bólach. Zobaczmy telefonicznie. Halo, halo?
2: Dzień dobry, panie redaktor. Ja w sprawie konkursuję.
0: Tak, to jest ten moment, tylko powiedz, jak masz na imię jeszcze, wiesz. Mamy czasu
2: Kuba.
0: Dużo. Kubo, co dobrego u ciebie?
2: Super. No wszystko dobrze. Właśnie wracam z synem z półkolonii i usłyszeliśmy alternator, konkurs, więc dzwonię.
0: I czy to było trudne, co nuciłam?
2: Nie, powiem ci, że całkiem melodyjnie ci to wyszło. Od razu po pierwszych taktach poznałem, że jest to... No właśnie,
0: możesz powiedzieć, czy nie mogę? Możesz powiedzieć, tak.
2: To jest Kasik na żywo i tata dilera.
0: No i tu jest ta zagwozdka, że nie.
2: Co ty gadasz?
0: No tak. No.
2: Albo problem ewentualnie w nowej aranżacji, ale to...
0: No,
2: kurczę, no.
0: Problem. Ale słuchaj, jakby problem. Jest poprawna odpowiedź, bo przecież to, co powiedziałeś, było jednym haustem, jednym zdaniem i udało się.
2: No tak, no ja właśnie też śledzę audycję sample covery bajery, więc
0: Więc oczywiście.
2: Zna różne aranżacje.
0: Oczywiście, że się znasz. Oczywiście. To jest problem gra Kazika, tata dealera. Fajny projekt. Naprawdę mi się bardzo podoba. I tam jest taki układ, bo to, co my gramy problemu, no to jest to intro. Dom, dom, do dom, dom. A potem od razu fraza, dobry chłopak był i mało pił. A u Kazika dokładnie. Najpierw jest zwroteczka i tak dalej, nie? Więc myślałam, że to jest jakaś podpowiedź. I udało się.
2: Fajnie, to bardzo się cieszę, bo już przestraszyłem się, myślałem, kurczę, co to może być w takim razie, jeśli nie ten szlagier, że tak powiem.
0: Szlagier, przebój, dobra. Szlagier. Drogi mój, zróbmy tak, że zapisuję twój numer i spróbuję się jakoś ogarnąć albo w trakcie programu, albo po i wszystko ci powiem, co trzeba zrobić, bo jesteś zwycięzcą.
2: Dobrze. Bardzo dziękuję, Kasiu, w takim razie to miłej reszty programu i...
0: No i jeszcze zapomniałam, na co głosujecie? Plavgo, nie wiem, czy kosa i detergent?
2: Słuchaj, to może dwójkę. Lelek, jaki chcesz kawałek? Zdaję się krzyknąć do pani Kasi. Jeden czy dwa?
3: Dwójkę!
2: Dwójkę!
0: Dobra, ekstra.
2: Dwa razy dwa.
0: Dzięki bardzo. Odzwaniam jakoś całkiem niedługo, tylko poczekaj jeszcze chwilę, bo jak mi teraz zniknie, to się nie tego, więc muszę sobie je... Nie mówiąc na antenie twojego numeru, muszę sobie go przepisać. Patrz, jak ja umiem z mózgiem.
2: Nie, no możesz mówić, trochę będę odbierał jakieś niekomfortowe
0: nie,
2: rozmowy.
0: No co ty. Fotowoltaikę pewnie masz.
2: Tak, dokładnie. Już mam dziś 10, więc no, na każdym telefonie.
0: Ja też. Dzięki bardzo, dzwonię później. Buziaczki.
2: Dzięki, Kasia, dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dobra, SMS-owo-WhatsAppowo, słuchajcie, bardzo dużo rzeczy przyszło. Ja specjalnie przedłużałam, bo... Chciałam, żeby to wybrzmiało, że to problem. Tak, tak. Dobra, słuchajcie, że tego przyszło strasznie dużo. Muszę sobie tutaj czasowo wszystko zobaczyć, sprawdzić, bo mam jeszcze te voucherki SMS-owo i WhatsAppowo. No i dobra, i zrobimy też taką sytuację, myśki pyśki teraz, trochę może wyjątkową, bo zagramy ten numer. Tatę dealera w wydaniu problemów i... Potem zwycięzcę poprzedniego starcia, a potem jeszcze alternator trwać będzie, więc tak to jest, tak to się ułożyło. Tadam, tadam, tadam, tadam, tadam, tadam, tata dealera. Już

Alternator. Kolejne starcie przed nami. Jeden z drugim wpada w szok, jarasz drugi. Prawie ogarnęłam konkurs, jeszcze do jednej osoby z WhatsAppa nie odpisałam, więc nie traćcie nadziei. Narkotyki, endorfiny, dopaminy, duży strzał adrenaliny. Riki-tiki, bez paniki, naturalne narkotyki, endorfiny. To Marika i Simba.

0: Minimalizm to Paulina Przybysz, Vito Bambino jako propozycja numer 2.
1: Więcej do ręki, basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which McGregor czy Mayweather, super Richard.
0: Jeżeli chcecie posłuchać tego numeru w całości, to na dwójkę, na też duet niecodzienny można głosować. Paulina Przybysz, Vito Bambino, Minimalizm. A propozycja numer 1 to też duet niecodzienny. To znaczy niecodzienny, to mam na myśli to, że oni nie na co dzień występują razem, tak? To nie jest na przykład duet Xanax albo The Dumplings, tylko to są ludzie, których znamy z różnych układów zespołowo-solowych. A te kawałki to akurat zestawienie ich osobowości, tak? Jedynka to Marika i Simba, Głowa Stop, a dwójeczka to Paulina Przybysz, Vito Bambino, Minimalizm. Głosować można 228277205, można SMS-owo i można WhatsAppowo 886971971, 886971971, halo, halo!
2: Dzień dobry Pani Kasiu, Luka z tej strony.
0: Cześć Luka.
2: Ja niestety bardzo szybko muszę, ale głosuję na Marikę.
0: Dobra.
2: W wersji drum and bassowej brzmi fajnie z Simbu.
0: Dobra, dobra, to ja szybko przyjmuję, dzięki bardzo, buziaczki.
2: Dzięki wielkie, miłego.
0: Miłego. Gdzieś się śpieszył. 228277205, albo znam mnie i nie chcę ze mną gadać za długo, bo to wiecie. Od sasa do lasa. 228277205. Halo, halo.
3: Halo, dzień dobry Kasiu, Irek z tej strony.
0: Cześć Irku, czy z ekipą?
3: Ja mogę trochę dłużej przyśmieć się do Luki, dopiero się włączyliśmy, ale jestem tutaj z dwójką moich wspaniałych córek.
4: Ekstra!
3: Na wakacjach we Wrocławiu.
0: Wow, ale fajnie. To są twoje rodzinne strony, jak pamiętam.
3: Tak, tu się urodziłem, tu się wychowałem i tak to z mojej rodzinnej strony.
0: Ekstra.
3: I muszę dzieciom też pokazać, bo one tylko Warszawę znają.
0: Wiadomo, wiadomo. Tu jakieś plany są do babci, słyszę.
4: Tak.
0: Ekstra. A powiedzcie...
4: Idziemy do babci na rowerach.
0: Ekstra, no to fajnie. A jak u was pogoda? W Warszawie całkiem słonecznie.
3: Wysyłaliśmy Julii i Kosi. Wakacje w Warszawie, u nas też słonecznie, jak u Julii i Kosi.
0: Tak. Ekstra. No dobra. Dziewczyny, chłopaki, powiedzcie, na który numer głosujecie? Czy Marika i Simba?
3: Marika z którym numerem?
0: Jedynką.
3: Powtarzam jedynkę.
4: Jedynka.
0: Tak sobie pomyślałam. A, okej. Okay. Dwie jedynki, jedna dwójka. Dobrze.
4: Ale co na dwójce?
0: Ach, co na dwójce? Przepraszam. Paulina Przybysz i Vito Bambino. Minimalizm.
3: No za głosuj, Tani. Za dwójkę jedną.
4: No za dwójkę. No ja na dwójkę.
3: To dwie dwójki i jedynka.
4: Dwie dwójki, jedna jedynka.
0: Dobra. Tak zapisuję.
3: Chciałbym pozdrowić całą trójkę. I Marikę, i Vito Bambino, i Paulina Przybysz. Super, ten kawałek nowy, ten Mama Scary jest naprawdę mi się
0: tak,
3: podoba.
0: Mama Scary jest ekstra. No...
3: A jeżeli chodzi o... Wygracie chyba Kubę, tak? Czyli córkę Pauliny.
0: Tak. Gramy.
3: Kuba też jest taki utwór. Kiedyś miałem pomysł na siebie. Jest super.
0: Tak, gramy to.
3: Dobra, dziewczyny też chcą śpiewać. Dobra,
0: przepiękne.
3: Nie zajmuj linii.
0: Pa, najlepszego.
3: Pa.
0: 228277205. Halo, halo.
5: Halo, halo, kampus.
0: Cześć Patryku, co dobrego?
5: Wszyscy wrócili. A wracam sobie właśnie, wyjechałem sobie do Lublina. Mam ten, wybarwiłem troszeczkę czarne serduszko, pomogłem pani z kołem, bo złapała gumę na trasie. Więc jest taka biała plamka jest. Jedna.
0: Fajnie, ja byłam w okolicach Lublina w sobotę. Bardzo lubię, to są moje rodzinne z kolei strony, więc tak.
5: Nic tam się nie dzieje. Tam był jakiś ten, jak to się nazywa, coś na Lublinem chyba postawili nowy ten, nowy odcinkowy pomiar prędkości, jak się wjeżdża od Warszawy, nie wiem czemu.
0: O matko, wiesz co, nie wiem, ale ja zawsze przepisowo.
5: No ja nie.
0: Nie, ja tak.
5: Ja staram się, w zależności kto patrzy, może tak.
0: No a teraz duży brat pomiarowy, raczej. Ten to tak.
5: No ja mam taki ten przycisk ograniczenie, ale to też sobie odpalam, ale tam to się tak zdziwiłem, zrobili fajnie, śmiesznie. No dobrze, nie przedłużajmy ten. Ja to samo, co tam dzieciaczki Irka na dwójeczkę.
0: Dobra, zapisuję.
5: No,
0: dzięki, buziaczki.
5: Dobra, pozdrawiam.
0: Pa. Napisał ktoś, że trudna para. Trudna, ale na panią Martę. Dobrze, dobrze. Kuba, pozdrowionka. Tak, tak, tak, tak. Tak, dobra. Warto sprawdzić klipy do obu numerów. Marika Simba, Głowa Stop i Paulina Przybysz, Vito Bambino, Minimalizm. Przepiękne obrazki też są. Można. A czemu nie? Dobra, jeszcze jeden telefon odbiorę, bo dzwoni. Halo, halo.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
6: Rafał z tej strony.
0: Co dobrego, Rafale, u ciebie?
6: A u mnie wszystko dobrze, ładnie wracam do domu, zaraz się przesiądę na rower. Dzwonię, żeby zagłosować.
0: Mm-hmm. Tak po pierwsze.
6: Na jedną piosenkę, tak. Tak, wolę tak zawsze ku pamięci, bo później jak się rozmawia, to się okazuje, że człowiek na końcu nie pamięta, że miał zagłosować. Także dwójeczkę.
0: Dobrze, zapisuję. Tak, a ja potrafię zagadać.
6: No właśnie. Śmieję, że to już koniec wakacji się zbliża, bo coraz trudniej się dodzwonić do kampusa i coraz bardziej linia jest zajęta, także...
0: Też mam takie wrażenia. Mnie w lipcu nie było, cały lipiec mnie nie było na alternatorze i wróciłam pierwsza środa sierpnia i tak sobie myślę, o Jezu, nie lubią mnie już, nie lubią. Tak, albo po prostu wszyscy na wakacje.
6: Nie dzwoni, nikt nie ten, to wszyscy na wakacje.
0: No, ale...
6: Dobra, ale nie zawsze.
0: Powroty są fajne też.
6: No tak, też są przyjemne. A szczególnie, tak jak mówię, teraz wracam do domu, właśnie parkuję, zaraz będzie mi samochód piszczał, także też krótko zajmuję linię, bo już właśnie pika.
0: No dobrze, najlepszego, Rafale. Trzymaj się, papa.
6: Najlepszego, dziękuję, hej.
0: Papatki. No dobra, słoneczka moje, głosujecie. Marika i Simba, Głowa Stop, to jedynka. Paulina Przybysz, Vito Bambino, Minimalizm, to propozycja numer dwa. A zwycięzca poprzedniego starcia, tu Plawgo. Nie wiem.

0: było wczoraj nasze? Fajne. Czy masz zajrzeć, bo dziś moje jest smutniejsze. Pragnę gadać całą noc, choć rano mamy przecież pracę.
1: Cześć, sprawdź może.
0: Czy zostawiłaś ładowarkę albo serce? Sprawdzę.

0: This is America, Childish Gambino, czyli Donald Glover, wspaniały też filmowiec, świetne rzeczy, Atlantę zrobił, Rój i jeszcze Mr. and Mrs. Smith. To jest Childish Gambino jako propozycja numer jeden.
1: Alternator.

Tutaj też są nawiązania filmowe. Travis Scott prawie na samym początku Odysei, prawda, Nolana? Prawie sam początek. Tak, a z filmowych odniesień do Childish Gambino jeszcze ktoś podpowiedział oczywiście, że Community. Przecież. Childish Gambino, Donald Glover, warto go sprawdzić też filmowo, oprócz tego, że muzycznie. Tak samo jak jakiś czas temu robiłam odcinek o California Love i odświeżyłam sobie, że Tupac też całkiem niezłym był aktorem. Oprócz tego, że pamiętamy go z Tragicznej Śmierci i utworów muzycznych, to aktorstwo gdzieś tam też było. Więc tak, ale wracając do głosowania. Childish Gambino, This is America, jedneczka, dwójeczka, Kendrick Lamar, Travis Scott, Big Shot. Jeżeli chcecie dwójeczkę, to dajcie mi znać. Jeżeli chcecie jedyneczkę, to też musicie mi dać znać. Jak dać mi znać? Można dzwonić 228277205, 228277205. Można też SMS-owo i WhatsAppowo, a to jest numer 886-971-971. 886-971-971. Przychodzą głosy SMS-owe, WhatsAppowe, a telefoniczne co? Tak przed chwilą rozmawialiśmy, że już trudno się dodzwonić, a ja nie widzę, żeby ktoś dzwonił, więc linie wszystkie są otwarte. Jak to się kiedyś mówiło w tych dziwnych jakichś telezakupach? Linie telefoniczne otwarte. Można dzwonić. 228277205. Nie zapłacicie za ten telefon więcej niż dzwoniąc do mamy, babci, taty, siostry.

0: To propozycja numer dwa, oba numery nie za współczesne, znaczy nie za nowe, ale piękne, więc może warto sobie odświeżyć. A w tym momencie zwycięzcy poprzedniego starcia. Tam były takie dwie pary, pamiętacie? Marika i Simba jako jedyneczka, głowa stop, a dwójeczka to Paulina Przybysz i Vito Bambino, Minimalizm. No i właśnie dwójka numer dwa zwyciężyła już teraz w całości. Minimalizm, Paulina Przybysz, Vito Bambino, polecając też najnowszy numer Pauliny Przybysz, Mama Scar.
1: Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś. Za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie. A gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Mamy 18.30, Wojciech Hynoszek-Sielewski.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Za chwilę w serwisie wracamy do sprawy z Zonda Krypto. Oprócz tego będzie o wyjątkowych ciasteczkach i równie wyjątkowym festiwalu w Warszawie.
4: Wiadomości.
3: Politycy Koalicji Obywatelskiej zawiadamiają prokuraturę w związku z doniesieniami o spotkaniu posła PiS Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Chodzi o podejrzenie m.in. powoływania się na wpływy w związku z pracami nad ustawą regulującą rynek kryptowalut. Poseł PiS stwierdził, że z Przemysławem Kralem rozmawiał raz, tak samo jak z dziesiątkami innych przedsiębiorców. Poinformował, że spotkanie z nim trwało około godziny. Moskal wraz z byłym funkcjonariuszem CBA Arturem Chodzińskim spotkali się z Kralem na Ibizie na początku sierpnia zeszłego roku. Około miesiąca później Moskal zaczął brać aktywny udział w pracach legislacyjnych związanych z uregulowaniem kryptowalut. Sprawę skomentował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Widać, kto był w to zaangażowany, pan poseł Moskal. Jego tłumaczenia mnie w żaden sposób nie przekonują. Nie znam zbyt wielu przykładów takich, gdzie w pilnej potrzebie leci się na Ibizę, na spotkanie, a później zaczyna się zajmować sprawą kryptowalut w Sejmie.
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że w oparciu o zabezpieczony materiał dowodowy prokuratura weryfikuje informacje uzyskane w trakcie postępowania dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Kryptofundacji m.in. byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro czy Fundacji posła Przemysława Wiplera oraz Telewizji Republika. W poprzednim serwisie mówiliśmy o Hiszpanach obrzucających się pomidorami w ramach festiwalu Tomatine. Do Warszawy również zawita festiwal, co prawda bez rzucania jedzeniem, ale za to z wielką ilością kultury. Mowa o czwartej edycji festiwalu kultury Mazowsza, który już w sobotę od godziny 12 zamieni teren multimedialnego parku Fontan na Podzamczu w przestrzeń pełną muzyki, sztuki i tradycji. Zaplanowano spektakle, warsztaty, animacje dla dzieci czy strefę smaków. Mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
6: Mazowsze jest tak barwne, kolorowe, przez folklor nasz mazowiecki, kurpie. Jest naprawdę bardzo duża oferta po to, żebyśmy po pierwsze pokazali, jakie piękne jest Mazowsze, jaką ma tradycję, jaką ma historię, żebyśmy ją poznali, żebyśmy ją pokochali, żebyśmy też się z nią utożsamiali, ale przede wszystkim dobrze bawili tego dnia.
3: Nie zabraknie również koncertów. O 17.30 na scenie pojawią się Justyna Jary i Alegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna i Patrycja Markowska. Wstęp na festiwal jest darmowy, na wydarzenie zaprasza samorząd województwa mazowieckiego. Teraz całkiem słodka informacja ze świata nauki. Amerykańscy naukowcy zrobili wysokobiałkowe ciastka z plastikowych odpadów. Opracowali oni metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Z tak otrzymanych składników przygotowali wysokobiałkowe ciastka, które uformowali za pomocą drukarki 3D. Zdaniem autorów dotychczasowe analizy wykazały, że ciastka są bezpieczne, choć nie otrzymali jeszcze zgody na przeprowadzenie testów smaku. Za to w przeprowadzonej ocenie zapachu większość uczestników zadeklarowała, że byłaby skłonna zjeść te niecodzienne wypieki.
4: Korki.
3: Jutro o 18.00 ruszy asfaltowanie Wisłostrady na Bielanach. Wyremontowana jezdnia zostanie otwarta już w niedzielę o godzinie 12.00. W związku z pracami zamknięta zostanie jezdnia w stronę Śródmieścia od strony Pergaminów do mostu Grotarowieckiego. Kierowcy pojadą zatem drugą nitką w obu kierunkach, jednym pasem w stronę Śródmieścia i dwoma w stronę Łomianek. Kończy się także remont skrzyżowania Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II. Tramwajarze wyremontowali już torowisko i drogowcy będą asfaltowali jezdnię. W związku z tym od piątku skrzyżowanie przy Feminie zostanie całkowicie zamknięte. Ruch wróci tam już w poniedziałek.
4: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: Alternator.
1: Wspomniałam o duetach, no i taka para powstanie właśnie. The Dumplings, Betonowy Las to ostatnie starcie w dzisiejszym Alternatorze.

The Dumplings, betonowy las to propozycja numer 1, Justyna Święc, Kuba Karaś. Kuba Karaś dzisiaj będzie w blendzie, ale znowu rymuje po 22, więc polecam, z solowymi rzeczami przyjdzie. Alternator. Propozycja numer 2. To duet Xanax, Klaudia, Michał, Surferzy. To propozycja numer 2.

A propos surferów i Bałtyku, kampus ma patronat nad Mistrzostwami Polski w surfingu i tam jest tak, że startuje się na prognozę, bo fala nie jest stałą zmienną. Jeżeli chodzi o Bałtyk. I cała rozmowa właśnie o tym, jak to wygląda, te Mistrzostwa Polski w surfingu. Taka rozmowa wydarzyła się w niedzielę w audycji Chodź na dwór. Polecam podcast, bo jest do posłuchania. Fajna rozmowa o surfingu ogólnie, o tym, jak to w Polsce wygląda, o tych dzielnych polskich surferach, którzy na tych miejscówkach, na spotach spotykają się o 4 nad ranem. Jak jest prognoza na Bałtyku, to wszyscy pędzą, wszyscy jadą, rzucają wszystko i po prostu jadą na prognozę, ale więcej profesjonalnie w audycji Chodź na dwór ostatniej w naszych podcastach na stronie radiocampus.fm i na wszystkich streamingach też tę rozmowę odnajdziecie. No i polecamy też się zainteresować tym wydarzeniem. Mistrzostwa Polski surfingu będą się chyba rozgrywać, bo chyba teraz jest tak, że jest jakaś szansa, żeby w najbliższym czasie to się wydarzyło. Nie jest to takie proste. Nie jest tak, że ktoś mówi, to dzisiaj. Mówią wcześniej, może. Potem mówią, może. Może, może. A potem odwołują albo nie. Nie, przepraszam, to mój skrót myślowy. Oczywiście to wszystko jest profesjonalne i zaplanowane od A do Z. Drogi drodzy, jedyneczka to The Dumplings, betonowy las, dwójeczka Xanax i surferzy. SMS-owo, WhatsAppowo widzę, że dzieje się. Całkiem zapomniałam dzisiaj, bo ja tak lubię, jak wysyłacie zdjęcia na przykład, że gdzieś jesteście, jeździcie na rowerach, albo macie piękne rośliny, albo nie macie roślin, ale macie, nie wiem, stopę i chcecie pokazać, to zapomniałam, żeby mi wysyłać na WhatsAppie. Zapomniałam. Za tydzień powinnam być. Będę we wrześniu. Tak właśnie sobie pomyślałam. Trochę to smutne. Dobra, słoneczka moje, The Dumplings, jedyneczka Xanax, propozycja numer 2. Zliczam wasze głosy, bo SMS-owo, WhatsAppowo dużo się dzieje, a zwycięzcy poprzedniego starcia już się wepchnęli. Big Shot to Kendrick Lamar i Travis Scott.

0: Alternator.
1: Przed chwilą Big Shot. Zapomniałam trochę o tym numerze. Całkiem spoko, nie? Lat trochę ma, ale jakoś tam śmiga. Drogi drodzy, domykamy dzisiejszy alternator. Bardzo dziękuję za zdjęcie, bo odpowiedziałam w ostatniej chwili, że zapomniałam i dostałam niezawodnie. Jestem tutaj szczególnie wdzięczna, bo przyszło kilka zdjęć stóp. Naprawdę piękne i obuwie, i stopy, i wszystko. Tak, tutaj nawet takie spoko buty tutaj gdzieś, no. Bardzo cacy, tak, więc dziękuję serdecznie. Co robimy my? Polecam wam to, co będzie działo się wieczorem na antenie Radia Campus. Jesteśmy jeszcze przed ramówką jesienną, więc po godzinie 21 trialog, będzie też blend, różne inne piękne rzeczy, wschodnie triady, gdzieś tam wieczorkiem się będą działy. Polecam bardzo, mówiłam, że Kuba Karaś wpada po 22, warto sobie włączyć, jeżeli nie możecie, albo zapomni wam się, wszystkie rzeczy praktycznie wrzucamy w podcasty. I na tych wszystkich streamingach, gdzie sobie słuchacie muzyki, playlisty układacie, tam są nasze podcasty, ale też u nas na stronie po prostu. Tam więcej muzyki jest i więcej tych podcastów jest. Więc jeżeli macie chęć posłuchać czegoś gadanego z Radia Campus, to bardzo serdecznie polecam. Można to zrobić. Słyszymy się w piątek w samplach, coverach, bajerach i po 19 w magazynie muzycznym. No i tak to jakoś będzie, no. W przyszłym tygodniu w nowej rzeczywistości chyba się spotkamy. Przynajmniej ja tak sobie myślę, nie? Znowu rano wstawać, jakieś śniadaniówki robić, Matko Bosko. Po co? Dlaczego? Dlaczego? Zwycięzcy ostatniego starcia. The Dumplings, betonowy las. Konkurs z voucherami do Half Price'a będzie jutro po godzinie 15. Tutaj daję znak sygnału, bo ten konkurs był bardzo popularny. Zresztą jeden voucherek wrócił do puli i to wszystko jutro jeszcze się wydarzy. Więc polecam się uwadze i nie tylko. The Dumplings, betonowy las. Kasia Rotek, do usłyszenia. Buziaczki.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
3: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
4: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.
5: Radio Campus.

be like water, babe.

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus.

Pracę w dymie? W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi czasem wyjść.

destylować alkohol. Tworzą samo nakręcające się zegarki. Zostają wybitnymi spawaczami lub rzeźnikami w szpitalach. Nie zasługują na twoją miłość faceci od szybów naftowych ci ratujący wieloryby. Mnisi sypiący mandale. Nie kochaj księży, marynarzy, sióstr miłosierdzia, kurek złodziei, lekarzy bez granic. Fryzjerów, facetów karmiących zwierzęta w zoo. Aktorek, gości prowadzących programy informacyjne.

swoim sercu nawet małego, malutkiego krzesełka, na którym ktokolwiek z nich mógłby przysiąść. Nawet szklanki wody. Nawet łyk. Nie kochaj ludzi. Nikomu. Bo mimo tego, że wciąż nie mam od ciebie żadnej wiadomości, tylko ja. Na drugim końcu świata, o 5 nad ranem, popijając wciąż gasnącego od wilgoci papierosa, ciepłym stojącym od wczorajszego wieczora piwem, jestem w stanie napisać tych kilka słów, podczas gdy reszta ludzkości zajęta jest sobą. A tylko ja, z prawie 10 miliardów ludzi, wciąż myślę, czy aby na pewno masz dobry sen. I czy masz przykryte stopy?

0: Dobry wieczór. Chwila po godzinie 22, którą odmierzył utwór Nie kochaj Kuby Karasia i Piotra Fiedlera. Słuchacie Blendu. Przy mikrofonie Paulina Bioch, realizuje nas Tomasz Paziewski, a w studiu gość. W Blendzie nie ma przypadków. I podobnie jak z utworem otwarcia, który usłyszeliście przed momentem, ze mną w studiu Kuba Karaś. Producent muzyczny. Witaj.
1: Dobry wieczór.
0: Powinnam zapytać cię chyba na początku, czy dobrze, miałeś dobry sen i czy miałeś przykryte stopy, ale oczywiście uważni słuchacze domyślą się, że nie zamierzam prowokować cię pytaniami, tylko po prostu zacytowałam fragment
1: singla. To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja jestem z tych osób, które śpią z jedną nogą poza kołdrą, więc to jest takie 50-50. Jedna stopa jest przykryta, druga niekoniecznie.
0: Ten singiel jest pretekstem naszego spotkania dzisiejszego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o twoim solowym projekcie. Słyszałam, że myślisz o muzyce kolorami i moje pierwsze pytanie to jaki kolor będzie miał twój album?
1: Ja bym powiedział, że to jest taka mieszanka takiego brudnego różu i ciemnego fioletu, wchodzącego w błękit. To jest taka paleta kolorów, która przewodzi jakby tej płycie, która nazywa się Miłość to nie wojna. Też to będzie widać na okładce. Okładka jeszcze nie została pokazana, ale myślę, że to już lada chwila się wydarzy, lada dzień, bo będziemy ogłaszali preorder płyty, bo premiera coraz bliżej, bo 2 października. Więc tak, no. Jeszcze mam sobie koszulkę dzisiaj, która jest merchem koncertowym po poprzedniej trasie zespołu Tame Impala. Kevin Parker jest synestetykiem. Szczerze, nie wiem, czy są jakieś testy oficjalne na to, ale tak, jak myśląc o tej płycie, to dla mnie ona ma takie kolory.
0: Czyli mniej granatu, jak w The Dumplings.
1: Mniej, na pewno mniej granatu. Czy też ten kolor się na pewno trochę przewija, ale dużo mniej, więcej jest fioletów.
0: Dzisiaj w ekspresowym tempie powstała tracklista do odcinka. Kuba ją wybierał i wybrał jako kolejny utwór zespół Ear, Water and Power.
1: Możemy zacząć od Ear, faktycznie. To jest taki zespół, którym myślę, że na ostatnim etapie wykańczania płyty tak naprawdę gdzieś tam pojawił się w moim odtwarzaczu. To jest dosyć świeży projekt. Dopiero 2 płyty wydali, ale też w niedługim czasie, ale już zdążyli się zaznaczyć na takiej arenie międzynarodowej swoim oryginalnym stylem. Jeżeli ktoś nie zna, to polecam posłuchać, bo jakby sposób jakby produkcji i kompozycji w ogóle tych piosenek jest bardzo specyficzny. Trochę by przynosi mi na myśl Crystal Castles, ale na pewno jest to mniej mroczne, ale bardzo low-fi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku któryś z festiwali zdecyduje się zabukować ten zespół. Nawet mogę się o to założyć, że tak będzie, bo jest to no, takie głośne zjawisko teraz w świecie muzyki, więc tym bardziej, jeżeli możemy tego posłuchać, to zapraszam.
0: Obstawiamy i słuchamy.

0: prawie połowę swojego życia zajmujesz się zawodowo muzyką, Kuba. Można tak powiedzieć?
1: No nie wiem, czy zawodowo, kiedy to się zaczęło zawodowo, ale...
0: No 12 lat.
1: Nie, połowę życia na pewno, tylko kiedy się przychodzi na zawodowstwo, to jest to pytanie. Po zdaniu matury, czy przed?
0: No, myślę, że u ciebie przed.
1: Bo ja się jesteśmy tutaj obok Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nigdy nie studiowałem, ale słuchaj, studiowałem, ale byłem tylko 3 razy na zajęciach i stwierdziłem, że to nie jest chyba dla mnie do końca. Na pewno nie na tym etapie życia, w którym byłem wtedy. I byłem studentem tybetologii i mongolistyki.
0: Okej, nie wiedziałam tego.
1: No tego nikt nie wie.
0: Fun fact.
1: W sensie tylko wśród znajomych, którzy kiedyś mnie zapytali, czy studiowałem. Więc, wiesz, Uniwersytet Warszawski. Można powiedzieć, że byłem studentem uniwersytetu, no.
0: Zaczynałeś od The Dumplings. Dzisiaj skupiamy się na twojej solowej karierze, ale bardzo interesuje mnie, czy ten początek języka, który tworzyłeś z The Dumplings, czy to się jakoś przekłada na to, co wyjdzie w październiku? Czy jakby odcinasz się od projektów, które tworzysz przez jakiś czas i...
1: Na pewno się nie odcinam, ale teraz nastawiam się na raczej rozmawianie o tym, co jest tu i teraz. I w ogóle być tu i teraz. Mhm. Na pewno słychać trochę to, co słychać w The Dumplings, no bo The Dumplings też są jakby moja produkcja i kompozycje, co prawda wspólnie z Justyną, ale gdzieś to zawsze będzie słychać. I też usłyszałem te zdania wielokrotnie do moich przyjaciół, którzy usłyszeli już płytę albo chociaż jej fragmenty, że to brzmi jak The Dumplings. Ja mówię, no wow, wielkie zaskoczenie. Na pewno gdzieś to będzie podobne, ale też jest, myślę, że dużo eksperymentów i więcej, mam nadzieję, przynajmniej takiej dojrzałości słychać, która się wydarzyła przez te 12 lat pracy nad muzyką w różnych projektach i z różnymi artystami. Także trochę to będzie coś, co jest znane, ale też pozwoliłem sobie na eksperymenty. Dużo z gatunków pomieszanych na tej płycie.
0: I przyszło w takim jakby naturalny sposób, tak? Że poczułeś, że to jest teraz ten moment na to, żeby...
1: No czuję się już gotowy na pewno, bo wcześniej niekoniecznie. Ale z tą gotowością też jest tak, że jakby kompozycje powstawały przez, myślę, dobre 5 lat. Zbierałem sobie do szuflady, do folderu pod tytułem Nunchi. Rzeczy, które chciałem, żeby zawrzeć na swojej solowej płycie. Ale tak naprawdę ostatni miesiąc to zupełnie nie potrafiłem się zebrać, żeby wysłać takie ostatnie wersje do miksu, bo nie wiedziałem, czy to jest gotowe, czy nie. I to jest chyba też taka rzecz, z którą większość producentów i solowych artystów się zmaga, żeby określić, kiedy coś jest skończone, a kiedy nie. Ale potem stwierdziłem, że chyba nie ma co już tego wersinkować, po prostu trzeba zamknąć i mieć to z głowy i to jest bardzo wyzwalające uczucie. Także już jestem szczęśliwym człowiekiem, płyta już jest wysłana do tłoczni, mam etap zamknięty, można, wiesz, nowe płótno wyciągać i wymyślać nowe rzeczy, więc to już mam ze sobą.
0: Posłuchamy teraz Freda Again, takie życzenie.
1: Tak, Kuby. Bo to jest też artysta, który myślę, że przez ostatnie 3 lata na mnie duży wpływ bardzo ma, jeśli chodzi o mieszanie muzyki elektronicznej z jakimś takim rodzajem wrażliwości, że mógłbym powiedzieć, że to jest trochę taka muzyka do popłakania i do potańczenia. I też myślę, że na mojej płycie będzie to słychać w niektórych momentach, ale też tak uważam, że przefiltrowane przeze mnie. Bo no, Fred Again jest bardzo wpływowym teraz producentem i słychać to jakby jego wpływ w szerokiej gamie różnych artystów. Niektórzy, uważam, trochę za blisko podchodzą do tego, co robi Fred, ale tak, on miał na mnie bardzo duży wpływ. Udało mi się też go zobaczyć chyba 4 razy na żywo. Pierwszy koncert w 2000... To będzie 20... bodajże pierwszy czy drugi. Jak grał jeszcze w Brixton Academy, to jest taka sala na 2000 osób. Jeszcze nie był tak popularny jak teraz. I to było też ciekawe doświadczenie, bo grał jakby u siebie w Londynie. Ale chyba nie był zadowolony do końca, bo Brytyjczycy do tej muzyki podchodzą trochę inaczej niż on. I raczej przyszli na coś w stylu rave'u, powiedzmy.
0: Okej.
1: A on trochę inne emocje chciał tam wtedy przekazać. I to było trochę widać po jego zachowaniu, bo ja wiem, że on miał takie stanowisko stanowisko realizatora dźwięku, gdzie wychodził w paru momentach, żeby tam jeszcze zagrać jakiś taki element show na samplerze i tego akurat wtedy nie zrobił. Zastanawiałem się dlaczego, ale wydaje mi się, że może właśnie dlatego, że bardzo głośni byli Brytyjczycy wtedy na tym koncercie, więc no właśnie, różnie można odbierać jego muzykę, ale dla mnie to są wrażliwości przede wszystkim. To jest bardzo specyficzna wrażliwość ma Fred.
0: Mhm. Taka chaotyczna, ale ja lubię ten chaos w jego muzyce.
1: No wiesz, to jest sztuka też z takich, tak, wiesz, losowych sampli, które ponagrywał gdzieś tam przy rozmowach z ludźmi i to jest takie, wiesz, układanie puzli. Może to przypominać chaos, ale piękny chaos.
0: Tak, zdecydowanie. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickens, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn.

0: Rozmawiajmy teraz trochę o twojej...
1: Ja tylko jeszcze wspomniał, bo tak. W tym utworze to jest ciekawy miks, bo jest Fred Again we współpracy z Jamie T. A Jamie T to jest taki artysta, bez którego ja myślę nie zacząłbym robić muzyki tak naprawdę. Bo on pierwsze dwie płyty nagrał w pokoju i to mnie zainspirowało jego historia do tego, żeby z Dumping sami nagrać też płytę w pokoju, że to jest możliwe, da się to zrobić. Więc ta kooperacja, jak zobaczyłem, że oni się połączyli, to miałem taki wow, dwójka twoich ulubionych artystów ze sobą pracuje i to jest bardzo nieoczywiste, bo Jamie T ostatnie lata był tak średnio aktywny. Nawet trochę było, trzeba czekać na jego chyba trzeci czy czwarty album, to było dobre, myślę, że ponad 5 lat. A teraz wrócił i faktycznie coś nowego chyba też szykuje, ale to połączenie ich dwójki jest no nieoczywiste dosyć.
0: Możemy w sumie teraz w bardzo zgrabny sposób przejść do nieoczywistych połączeń na twoim albumie i twoich współprac producenckich, bo zastanawia mnie to, jak dobierasz artystów, z którymi...
1: Znaczy na tej płycie wszyscy goście to są moi dobrzy znajomi lub przyjaciele. Nie ma tutaj takich przypadkowych, nie wiem, artystów, których nie znałem wcześniej za bardzo. Ta płyta powstawała głównie jakby po zmroku. Często po tym, gdzieś widzieliśmy się ze znajomymi, wiesz, na mieście, żeby się spotkać, porozmawiać. I potem stwierdzaliśmy, że idziemy robić muzykę dla przyjemności, bo mam studio w domu, więc nie jesteśmy ograniczeni czasowo, że tak powiem, co bardzo pomaga w pracy, jak wchodzisz do studia o północy i kończysz o 5. Z niektórymi się umawiasz o 22 dopiero, bo wtedy mieli czas i można sprawdzić, co z tego wyjdzie. Więc wszyscy goście na tej płycie to jest jakby raczej spontaniczne, niezaplanowane i bardzo naturalne współpraca.
0: Mm-hmm. I łączy was wspólny gust? To jest coś, co warunkuje, dobrą współpracę?
1: Znaczy na pewno gdzieś ten musi być jakaś część wspólna, ale też ci artyści lub ludzie, którzy w ogóle nigdy nie nagrywali na przykład swojego głosu, też są na tej płycie. To musi być jakiś element wspólny, ale też dobrze jest się pięknie różnić. Więc tutaj ten miks jest ciekawy dosyć. Jest jedna piosenka na płycie nawet z producentem z Barcelony, gdzie pierwszą wersję zrobiliśmy też faktycznie w Barcelonie przed festiwalem Primavera. Więc tak, tu dużo ciekawych sytuacji, a myślę, że jeszcze prawie drugie tyle materiału mam niewydanego i długo zastanawiałem się tak naprawdę, co trafi na tą część główną płyty, że tak powiem.
0: A twoje doświadczenie pomaga ci w tym, żeby skrócić ten proces, żeby wiedzieć, w którym momencie utwór jest już skończony? Czy dalej czujesz, że jesteś w tym procesie, w którym uczysz się podejmować te decyzje? Czy współprace też pomagają ci?
1: Oj, współprace nie pomagają chyba, a na pewno nie wszystkie. To raczej jest, że zawsze coś jest jeszcze do poprawienia i jeszcze można czegoś poszukać i coś zrobić. Trzeba nauczyć się mówić sobie po prostu stop i dość, kiedy coś jest gotowe. I tak po prostu wydawać muzykę.
0: A wchodzisz artystą w proces?
1: I wiesz co, raczej staram się ich prowadzić, niż wchodzić w ich proces. Mhm. Pracuję na zaufaniu. Ja nie lubię, jak ktoś mi też mówi, co ja mam robić, więc ja też mogę jakieś sugestie ewentualnie dać i o czymś porozmawiać z kimś, niż przeszkadzać i komentować. Jeśli chodzi o teksty na przykład, to raczej w ogóle w to się nie angażuję. Typu, nie wiem, z astmą, jak pracuję i sposób, jaki on pisze, to ja mam do niego 100% zaufania, że on wie, co chce powiedzieć i ja nie zawsze muszę to rozumieć, a muszę go czasami nawet podpytać, co mi on myśli. I on pięknie to tłumaczy.

0: pierwsze lata działalności. I moim wnioskiem było coś takiego, że jeżeli faktycznie głównie przez, nie wiem, na początku drogi zwłaszcza planujesz grać i występować dla ludzi w Polsce, to, no to teksty po angielsku raczej ci tego nie ułatwią. No bo ludzie chcą zrozumieć i się jakoś utożsamić z piosenką, której słuchają. I nie mówię o tym, że nie słuchają, nie znają angielskiego, ale jeżeli jesteś polskim artystą i znasz język polski, to dlaczego masz nie pisać po polsku też? To jest tylko coś, co ci pomoże tak naprawdę. Nie jest to łatwe na pewno, ale kto powiedział, że ma być łatwo?
1: Przerwa na muzykę i kolejny utwór, który...
0: Co my tam jeszcze mamy?
1: Zagramy.
0: A propos tekstów właśnie, no to też teksty na tej płycie, przy tych przeżyciach, które ja śpiewam, to pomaga mi Mateusz Holak i piosenka, której posłuchamy, to wszyscy znają Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent pewnie też, ale to jest jeden z niewielu utworów, gdzie tekst pisał nie tylko sam Alex Turner, ale też jego ówczesna dziewczyna.

0: Ja bym chciała, Kuba, może pozwolisz zajrzeć do twojego szkicownika, nie wiem, dyktafonu i przyjrzeć się też twojemu procesowi kreatywnemu. Jakiś absurdalny dźwięk był inspiracją do albumu?
1: Kurczę, bardzo dużo mam tych rzeczy i przez ostatnie pół roku to, no nie przesadzę, jak powiem, że zrobiłem ze 100 jakichś takich pomysłów różnych i rzeczy, które gdzieś tam czekają jeszcze może na swoją kolej, żeby je dokończyć. Dużo jest absurdalnych dźwięków, dużo jest dyktafonu, dużo... nie wiem, co było takiego, też gdzieś na jakiejś takiej posiadówce u mnie w domu, któraś z koleżanek miała takie bransoletki, które strasznie dzwoniły na przykład i takie rzeczy samplowaliśmy, żeby robić, wiesz, perkusjonalia. Nie wiem, ostatnio mój znajomy dobry, z którym zresztą, czy dobry znajomy, mój project manager z wytwórni, który też był u mnie, bo za niedługo

0: będzie odchodził z firmy i też trochę spędziliśmy czasu, żeby posiedzieć, się okazało, że grał kiedyś na trąbce. A tak się składa, że ja mam trąbkę w domu. I więc dałem mu do ręki, też kazałem cokolwiek zagrać i to też takie rzeczy samplowaliśmy. Tego nie będzie teraz na tej płycie. Ten materiał naprawdę jest pozbierany jakby przez dosyć długi czas, ale dużo takich eksperymentalnych rzeczy szukam i myślę, że ktoś będzie się zastanawiał, co to jest za dźwięk, słuchając płyty, to może być ciężko to określić.
1: To dobrze chyba. Czyli to jest bardziej taki blend emocji, jakbyś mógł odnieść się do tego, co wydajesz teraz. Jak w ogóle myślisz o tym albumie, to
0: jest dużo eksperymentów. Też są eksperymenty z taką wtyczką, która jest oparta na AI, która zamienia głos w czasie rzeczywistym, na przykład na trąbkę. I to jest tak, że ty śpiewasz i to brzmi, powiedzmy, no właśnie to też jest ciekawe, bo to nie brzmi jak trąbka, tylko coś, co jest takiego podobnego do trąbki. Jak to zefektujesz, to jest taka też tekstura wychodzi, która jest nieoczywista, nie możliwa do odtworzenia w żaden chyba inny sposób, bo każdy też ma inny głos, to inaczej jest też wtedy odtwarzana, więc można z tym różne rzeczy też robić, więc takich eksperymentów jest sporo bardzo, no.
1: A żyjąc jakby otoczony nadmiarem możliwości, czy szukasz jakichś ograniczeń w trakcie tworzenia, które pomagają ci w pracy kreatywnej?
0: Nie, raczej to jest o łamaniu chyba ograniczeń i jakichś takich granic niż szukaniu, żeby... Jedynym ograniczeniem jest chyba, nie wiem, własna głowa i nie no, na tym polega trochę rola chyba artysty, żeby eksperymentować i szukać i jakieś granice przekraczać.
1: Ale myślę też o narzędziu, jakim jest komputer, bo myślę, że dobrze jest też wspomnieć, że zaczynałeś od gitary, po drodze była też perkusja, później jakby narzędzie, którym teraz najwięcej pracujesz, czyli komputer. Chociaż ja w trakcie tej rozmowy mam ochotę trochę pociągnąć ten moment instrumentalistyki w twoim życiu, bo myślę, że to też może być ciekawy rozdział, jakby kolejny twojej twórczości.
0: Wiesz co, nie jestem dobrym instrumentalistą jakimś sprawnym. W sensie na każdym instrumencie faktycznie coś zagram na takim poziomie, na który ja potrzebuję. Jak potrzebuję czegoś bardziej zaawansowanego, to wiem, do kogo zadzwonić. Ale ja nigdy nie byłem dobrym instrumentalistą. Ja jestem świetny w czymś takim, co nazywa się, nie mówię, sound design, czyli żeby jak z niczego zrobić coś. I w tym się czuję...
1: Na przykład beat w pół godziny.
0: Tak, no, w tym się czuję jakby pewnie bardzo i swobodnie, ale jeśli chodzi o gry na instrumentach, to jakby to są bardzo podstawowe umiejętności, powiedziałbym. Na pewno mam jakiś swój styl w tym też i rodzaj i brzmienie, ale ja nie jestem dobrym instrumentalistą, ale lubię instrumenty i wiesz, jeśli jakby też eksperymentować na nich, no, to już to też jakieś takie narzędzie, no.
1: Kolejny utwór, który zagramy.
0: Co nam tam jeszcze zostało?
1: Metronomii.
0: O, Metronomii Lately. No to a propos gitar na przykład. Ale Metronomii to w ogóle też dla mnie ważny zespół z czasów jeszcze, powiedziałbym, końca podstawówki, początku gimnazjum. Bo zawsze od pierwszej płyty bardzo mi się podobały jakby ich kompozycje i brzmienie jakby tego zespołu. I też myślę, że może to być słychać gdzieś na płycie.
1: Tak, słuchamy Metronomii.

0: Wspominałeś, że śpiewasz na swoim solowym krążku. W warstwie tekstowej pomaga ci Mateusz Holak. Chciałabym zapytać cię, czy wejście w ogóle w ten pierwszy plan jakoś zmieniło twoje myślenie o muzyce i czy w ogóle przed mikrofon zmieniło sposób, w jaki myślisz o produkcji?
1: Jak myślę o produkcji, nie. Myślę, że bardziej o występowaniu na żywo. Bo ja całe życie pracowałem byłem tą szarą eminencją, którą stała z boku i występował, Piotrek Rogucki, który jest zwierzęciem scenicznym zupełnym. Śpiewała Justyna, która też hipnotyzuje swoim głosem. I to są ludzie, którzy bardzo dobrze śpiewają. Moja przygoda ze śpiewaniem zaczęła się, powiedzmy, tak poważnie o tym myśląc, z rok temu.
0: Okej.
1: Więc jeszcze odkrywam to narzędzie cały czas. Muszę myśleć o tym, żeby dbać o głos, bo nie jestem do tego przyzwyczajony. Ja wiem, że to może być śmieszne i zabawne, ale...
0: Uśmiecham się,
1: To nie są łatwe rzeczy. Jak prowadzisz jakiś taki, powiedzmy, rodzaj stylu życia i pijesz dużo zimnych napojów, to wszystko się zmienia.
0: A ta pierwsza myśl, kiedy bo to mnie też interesuje, jakby jest dzień jakiś i Kuba postanawia, chce zaśpiewać, jakby to jest coś, co pojawiło się naturalnie, czy zawsze o tym myślałeś?
1: Trochę zawsze o tym myślałem, ale pojawiło się naturalnie w momencie, kiedy poczułem, że mam o czym powiedzieć, wiesz? Mhm. I tak powstał utwór Obejmij Mnie. Więc tu jest dużo inspiracji. Można powiedzieć, że była dziewczyna, mnie do tego pchnęła wręcz. Więc z tego to się wzięło. Mówię o tym z uśmiechem, bo zawsze jakiś impuls jest potrzebny. Więc tak, pracuję nad tym i też uważam, że dużo w śpiewaniu to jest przede wszystkim jakby głowy i psychiki, żeby nie bać się swojego głosu i właśnie nie spinać się, nie krępować, bo wtedy nic dobrego z tego nie wyjdzie, tylko nauczyć się jakby tym bawić i czuć komfortowo.
0: To też jest instrument, prawda?
1: Tak, dokładnie. Więc tak, wymaga to na pewno trochę pracy, ale to też znowu, inaczej pracuje się w studio, jak masz nagrać swój głos, jak ktoś siedzi obok, jak nagrywasz się samemu, a inaczej jeszcze jak wychodzisz na scenę i masz zaśpiewać, zaprezentować swoje piosenki ludziom, którzy tak naprawdę, te moje pierwsze koncerty solowe, to wyglądają w taki sposób, że nikt jeszcze nie słyszał w ogóle ani jednej tej piosenki i teraz już wyszły trzy, więc trochę łatwiej się gra ostatnio. Występowałem też pod Płacą Kultury w takiej strefie. No i ludzie już śpiewają Obejmij Mnie na przykład, więc jest trochę łatwiej, dodaje ci to trochę odwagi, no bo jak prezentujesz coś, czego nikt jeszcze nie słyszał, to wszyscy tak są zasłuchani i tak nie wiadomo, czy im się to podoba, czy nie. I jak jesteś przyzwyczajony do tego, że w dwóch poprzednich projektach raczej wychodzisz na scenę i masz takiego pewniaka, bo ludzie już znają te piosenki i nawet bardzo dobrze je znają i lubią, to trochę inną energię masz na scenie, jakby tak wiesz, nie overthinkujesz, a tutaj jest takie podbijanie serc trochę od nowa i to potrafi zestresować, no na pewno to jest duża próba takiego, wiesz, mocy charakteru. Czy ja jestem aż tak pewny siebie osobą? Nie wiem, nie powiedziałbym. Nagle się okazuje, że pewność siebie bierze z tego, że wiesz...
0: Ktoś śpiewa twój tekst.
1: Nie, no, że po prostu jesteś z kimś jakby na scenie jeszcze, kto, wiesz, z tobą razem...
0: To jest jakby rodzaj energii, prawda?
1: Tak, kto z tobą stoi. A tutaj na scenie jesteśmy sami we dwójkę z Wiki. Czasami jacyś goście do tego jeszcze dojdą, ale oni też mają trochę inne podejście, no bo oni jednak gościnnie występują, a to wszystko jest tutaj, wiesz, teraz na moich barkach. Więc to jest takie ciekawe wyjście ze strefy komfortu. I jakiś taki eksperyment, też można się dużo o sobie dowiedzieć nagle, że wydawało ci się, że jesteś, wiesz, taki zajebisty, a potem nagle zaczynasz się stresować i wiesz, rączka ci chodzi, nie? Że te takie emocje się pojawiają. Także fajnie, bo uważam, że to jest też rozwijające w jakiś sposób.
0: Mam takie poczucie, że trochę umniejszasz sobie, jeżeli chodzi o jakby twoją postać zwierzęcia scenicznego, ponieważ ja pamiętam twoje solówki na gitarze basowej i uważam, że też trzeba jakby podkreślić.
1: Ale wiesz, to jest coś, co jest wypracowane, że już grasz któryś kolejny koncert i jakby jesteś na to przygotowany w jakichś takich ramach, to jest zamknięte, które już wiesz, dobrze znasz.
0: Które znasz. Mhm.
1: A tutaj tak naprawdę ten koncert, który graliśmy ostatnio, to ja przemontowałem cały set jakby koncertowy w dwa dni przed tym koncertem, bo wróciłem z Siget Festiwalu i się zainspirowałem trochę patrząc, obserwując, jak inni artyści występują, którzy też prezentują muzykę elektroniczną na żywo, bo to też jest zupełnie inne podejście niż jak masz, wiesz, zespół, gdzie wszyscy mają gitary w rękach, a zupełnie inaczej jest, jak jednak ta muzyka jest oparta na instrumentach elektronicznych, więc to takie myślenia trochę ci daje, czy wiesz, nie chcesz wszystkiego wypuszczać gotowego, chcesz mieć trochę kontroli też nad tym, żeby móc się tym pobawić, też mieć jakiś fan na scenie, więc dużo tutaj takiej, wiesz, specyficznej kreatywności trzeba w to włożyć. Do tego jeszcze musisz zaśpiewać i jeszcze fajnie, jakbyś mógł na gitarę i do tego jeszcze coś dograł. Więc dużo sobie wziąłem zadań bardzo na głowę, ale...
0: Ale rozłożyłeś to też w czasie.
1: Tak, ale coraz lepiej się też w tym odnajduję. No to jest kwestia praktyki znowu. No, że zawsze te pierwsze kroki są takie, powiedzmy, koślawe i będzie już tylko lepiej. Ale ja lubię ten proces. To jest też takie naturalne. No, nie udawajmy, że wiesz, jesteśmy od razu najlepsi i wszystko jest takie perfekcyjne. Są ludzie, którzy też tak może do tego podchodzą, ale myślę, że to nie jest taki rodzaj, wiesz, popowego show, gdzie wszystko musi być po prostu, wiesz, idealnie w time, że jednak pokazujmy ludziom, że ten wykon na żywo jest faktycznie na żywo i że też artyści popełniają błędy, bo to też nadaje jakiś taki, wiesz, tekstury temu, wydaje mi się.
0: No myślę sobie, że też śpiewanie to jest też rodzaj trochę głębszego ekshibicjonizmu niż produkowanie.
1: Głębszy ekshibicjonizm, podoba mi się. Tak. To śpiewaniu. Tak, no jasne jest, że to oczywiście, że tak. Zwłaszcza jak się źle słyszysz i tak czujesz, że możesz trochę bokiem lecieć gdzieś, to może być różnie wtedy.
0: A twój autokrytyk jakoś uruchamiał się w tym?
1: Myślę, że tak, ale myślę, że confidence is competence, takie zdanie kiedyś usłyszałem. I jak czujesz się przygotowany, no to czasami się popełnia błędy, ale nie myślisz o tym wtedy aż tak bardzo.
0: Tak, dlatego ja z twoim podejściem, które tutaj wyczuwam, uważam i nie wykluczam, że kiedyś zrobisz instrumentalny album.
1: Absolutnie nie. Ja nawet zastanawiam się nad tym, czy już kolejny taki nie będzie, ale z drugiej strony ja lubię też tą treść, którą nadaje wokal, wiesz? Niekoniecznie musi być mój. Ale zawsze to gdzieś tam bardziej człowieka nakierowuje, o czym to ma być. Z drugiej strony muzyka instrumentalna zostawia bardzo szerokie pole do interpretacji i każdy może wtedy po swojemu pomyśleć o tym, co to jest. No to jest trochę z obrazami, jak póki nie czytasz, wiesz, tej wstępu do wystawy, o czym to jest, to możesz sobie samemu interpretować, tak, o czym to dla ciebie jest.
0: I to też jest super.
1: Tak, dokładnie, więc no, pozwólmy sobie być artystami, no.
0: Ja myślę, że dobry moment też, żeby podkreślić, że ja przynajmniej czytając rozmowy z tobą, odniosłam wrażenie, że ty masz takie ekumeniczne podejście do muzyki, które mówi, że nie ma złej muzyki, są złe momenty do jej odbierania.
1: Dalej tak uważam, że tak jest. Oczywiście jest muzyka, która może mi się nie podobać.
0: No tak.
1: Ale myślę, że takie, wiesz, mówienie, co jest dobre, a co jest złe, nic nie wprowadzę. No, mówię ciągle o dziedzinie sztuki, więc jeżeli komuś się podoba taki obraz, dla mnie na przykład może być obrzydliwy i psuć, wiesz, wnętrze zupełnie, albo właśnie jakaś piosenka, która na kogoś działa i mu się podoba i sprawia mu radość, to dlaczego mu mówić, że to jest w tym coś złego, nie?
0: Posłuchamy sobie teraz może Fountain DC?
1: Tak, bo to jest remix zespołu Solwax. No, tak jak opowiadałam właśnie na Siget, to chyba największe wrażenie na mnie zrobił ich koncert, bo oni grają w składzie, mają trzy zestawy bębnów, dwóch perkusistów i jedną perkusistkę. No ciekawy to był koncert, bo nie mieli wizuali, tylko światła, ale to wszystko tak, wiesz, ze sobą żarło, że tak powiem, że bardzo to było wciągające i no dużo jakichś takich elementów tam zawarli, które tak zbliżają ludzi do siebie. Powiedzieli coś o tym, że były prezydent Węgier jest dead i wszyscy na Węgrzech wtedy tak zareagowali. I to było tak tylko wtrącone w przerwie przed kolejnym dropem przez ułamek sekundy. No i bardzo, wydaje mi się, taką wysoką charyzmą się wykazali, tak.

0: chciałabym cię, Kuba, zapytać o to, czy jesteś cierpliwym twórcą, jak przejawia się ta twoja cierpliwość albo niecierpliwość w procesie kreatywnym.
1: Ja jestem bardzo cierpliwy. Myślę, że osoby, którym zależy, żeby ta płyta wyszła, są mniej cierpliwe. Ja to mógłbym jeszcze pracować nad tym albumem, jeszcze dokładać do tego, wiesz, kolejne piosenki, zastanawiać się, co by tam jeszcze mogło się pozmieniać, ale ogólnie myślę, że cierpliwość to jest taka cecha, która się przydaje w życiu. Ja jestem bardzo cierpliwy. Kiedyś byłem niecierpliwy, ale mi się wydaje, że też warto czekać i jak się daje przestrzeń czasową rzeczom, ludziom i wydarzeniom, to, ale się myśli o tym z takim przekonaniem, że to się wydarzy, to się wydarzy.
0: Nawet jeśli tempo naszej konsumowania muzyki i skupiania się skraca się, nie ma to na ciebie żadnego wpływu?
1: Znaczy, uważam, że w sensie jest nadprodukcja muzyki na pewno i bardzo dużo muzyki powstaje, ale jeżeli zrobisz coś, co jest oryginalne i jakby zatrzyma słuchacza jakby ze sobą i będzie wracał do tej piosenki, jeżeli ona też będzie dobra i da mu coś takiego, do czego będzie chciał wracać. Myślę, że to jest o tym. Jakby nie przyczepiam się do tego, że tyle muzyki teraz powstaje, że trzeba ciągle nadążać i słuchać kolejnych, bo wiesz, no ludzie ciągle słuchają Beatlesów. Wczoraj, to przedwczoraj, minęło 63 lata od premiery chyba piosenki She Loves You.
0: Okej, nie wiedziałam.
1: No to przez te 63 lata powstało bardzo dużo piosenek, a z jakiegoś powodu ludzie wracają do tego.
0: Pewnie.
1: Więc nie martwiłbym się tym, że teraz attention span jest jakby dużo, dużo mniejszy, tylko po prostu trzeba zaserwować i zapodać coś takiego, do czego słuchacz będzie chciał wracać, co mu da właśnie jakiś rodzaj emocji i utożsamienia, do czego będzie chciał wracać po prostu. A to ile z projektów, które są sezonowe moim zdaniem, no bo właśnie to są takie rzeczy, które są teraz powiedzmy w trendach i teraz są modne i niewiele w sumie mogą, wiesz, zaoferować jakby słuchaczowi, oprócz tego, że tu i teraz to jest jakby aktualne i fajne, ale przed 3-5 lat już nie będzie, to już jest zupełnie inna para kolorów.
0: A charakter pracy nad tym albumem, jakbyś mógł sobie tak go opisać, to był taki sposób, w którym starałeś się redukować, minimalizować, czy dodawać? Tak patrząc też na twoje doświadczenie już, które jest bardzo duże, czy to też miało wpływ?
1: Ja raczej jestem nauczony teraz redukować. I prostsze bardziej te kompozycje robić niż złożone. Do tego stopnia się zastanawiałem, czy to nawet nie jest za proste. Ale puszczałem potem różnym ludziom i pytałem, czy uważacie, że to jest gotowe? I tak, no tak, niczemu tego nie brakuje, więc to powinno chyba wyglądać. Nie wiem, bo wiesz, jak się jest producentem i wiesz, pomysłów może mieć milion co dołożyć, ale ja większość tych piosenek, które są na płycie, to tak naprawdę pierwsze ich wersje zostały zamknięte w jeden dzień.
0: Mhm.
1: Potem już są tylko takie, wiesz, delikatne jakieś smaczki i zmiany wprowadzane, ale ten pierwszy taki fundament i tak naprawdę szkielet też bez elewacji powstaje w jeden dzień.
0: Mhm.
1: I tak staram się też pracować, bo jeżeli faktycznie wiesz, siedzisz z artystą typu, nie wiem, na płycie jeszcze z gości, jest Ania Leon, czy właśnie to, czego zaraz posłuchamy przedpremierowo, z Julią Pośnik, to są takie jednodniowe sesje i fajnie jest wykorzystać. Ja nie lubię pracować w taki sposób, że na przykład, nie wiem, zrobię piosenkę i wyślę komuś, czym na tym zaśpiewa. Ja wolę usiąść z kimś w studio i od zera to zrobić. I wtedy najlepiej się pracuje. I właśnie dlatego, dokładnie, dlatego wtedy można zamknąć takie wersje piosenek w jeden dzień i niewiele potem w nich się zmieni, bo wszystko robisz w porozumieniu z artystą, z którym współpracujesz. Więc to jest mój tryb pracy.
0: I myślisz, że jakby ten album to będą utwory, które chciałbyś, żeby one żyły osobno, czy jednak, żeby to był taki, no bo rozumiem, że to nie będzie forma koncept albumu, prawda?
1: Znaczy jest trochę koncept album, bo tutaj elementem spinającym jest tak, że jest to, że tak, to są po pierwsze wszystko jakby moje kompozycje, które są bardzo różne gatunkowo, ale też przechodzą jedna w drugą dosyć płynnie, tak też starałem się kolejność tych piosenek na płycie rozłożyć. Wszystko to są historie o miłości. Piosenka się nazywa Miłość, płyta się nazywa Miłość miłość to nie wojna. Więc to są doświadczenia, to jest bardzo miłosna płyta. Może niekoniecznie...
0: Pacyfistyczna.
1: Słucham?
0: Pacyfistyczna.
1: Pacyfistyczna? Nie. To no właśnie ten tytuł nie może być w ten sposób interpretowany. Ten kontekst tu jest jednak ważny. Wiesz, symbolem, który będzie na płycie, są takie, wiesz, dwa skrzyżowane palce. To jest trochę o obietnicy, ale też trochę o tym, żeby nie kombinować, jak ktoś robi tak, wiesz, ze plecami. Więc o tym jest ta płyta i w tym kontekście miłość to jest, nie jest wojna, żeby właśnie ufać sobie, móc na sobie polegać, w siebie wierzyć nawzajem. I to jest coś, czego w tych historiach, które są na płycie opisane, wiesz, mogło trochę zabraknąć. No, piosenka, której zaraz posłuchamy, Nic na pół, to jest akurat jedna z tych takich pozytywnych, że właśnie... No, trzeba tego posłuchać.
0: Tak.
1: Będę się wypowiadał.
0: Myślę, że,
1: to będzie najłatwiejsze chyba, żeby tak to opisać. Ja nie lubię opowiadać chyba o nie swoich tekstach, to po pierwsze, a po drugie chyba lepiej po prostu jest posłuchać muzyki.
0: Tak, ta audycja też jest zdecydowanie o doświadczaniu muzyki, niż o opowiadaniu o niej, chyba że przychodzi do mnie gość, tak jak dzisiaj, Kuba Karaś, producent muzyczny, no muzyk chyba mogę tak po prostu...
1: Ja jestem bardzo zły w szufladki, wiesz. Nazwij to jak chcesz.
0: Zatem nazywam. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za to, że przyjąłeś zaproszenie do audycji Blend. Słuchamy przedpremierowo kolejnego singla z albumu Miłość to nie wojna, który ukaże się już niebawem, bo 2 października. To był Blend. Zapraszam was za tydzień. Mówiła do was Paulina Bioch. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: 97.1 FM.
1: Out of a silent prayer.
2: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
3: Where are toilets?

0: out of a silent prayer.
1: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
2: Where are toilet?

0: say no more.
1: Radio Campus. Same sztosy.